Melo Radio. Ain't no hesitation if you step.

0: Epen, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, bo 11.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

jest

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Struteńska przy mikrofonie. U nas ważne informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują we Wrocławiu wyrobić dowód osobisty. Jedno z miejskich centrów obsługi mieszkańca przechodzi remont, co nie znaczy, że nie da się tam tych spraw załatwić, ale może być mniej komfortowo.
4: Korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają.
3: Szczegóły wkrótce, bo najpierw o tym, czym we Wrocławiu oddychamy. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, smog pochodzący ze spalin samochodowych jest teraz gorszym zagrożeniem w naszym mieście niż smog związany z paleniem w piecach czy kominkach zimą.
5: Tego zimowego smogu nie widać. Krzysztof Smoliński, Dolnośląski Alarm Smogowy. Tu umieściliśmy jeden z punktów pomiarowych naszego niezależnego badania w certyfikowanym szwajcarskim laboratorium, gdzie oddaliśmy próbki pobrane dotyczące dwutlenku azotu. Ten dwutlenek azotu jest toksyczny. No i miasto twierdzi, że nie ma przekroczeń norm. Mamy tutaj mapę. Według naszego badania, badaliśmy na przełomie lutego i marca, mamy w tej chwili ze sobą też raport przygotowany. Według naszego badania na 47 punktów pomiarowych, 20 punktów mieliśmy przekroczoną obecną normę, a w żadnym z punktów nie było spełniona norma, która będzie obowiązywała od 2030 roku.
6: Joanna Szczygielska-Żółtańska, Rodzice dla Klimatu. Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, stężenia w tych poszczególnych punktach miasta, oznacza to, że nasze powietrze nie spełnia norm, które są obecnie obowiązujące. Za 3 lata nie będzie już żadne normy, żadne miejsce nie będzie spełniało już tych norm. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my mówimy o tym, że to będą jakieś normy, nie normy, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli po prostu lekarze mówią wprost, tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle oddychać tlenkami azotu. Maksymalne dopuszczalne stężenie to jest 10 mikrogramów na metr sześcienny. I teraz, żeby to było jasne, jeżdżenie samochodem, nawet dobrym filtrem, nie chroni od tych tlenków azotu. To są gazy, nawet dobre filtry, one się też zużywają zresztą, nawet dobre filtry, nie wszystkie dobre filtry chronią, trzeba by je wymieniać co 2-3 miesiące przy takich stężeniach. Te dzieci jeżdżące samochodami też się trują, te dzieci chodzące przy ulicach, tak jak my tu stoimy, trują się tymi tlenkami azotu. A tlenki azotu to są astmy, alergie, nowotwory, to są przeróżne choroby, których naprawdę nie chcemy naszym dzieciom fundować, dlatego my apelujemy w dalszym ciągu i niezmiennie od lat, żebyśmy ograniczali ruch samochodowy. Władze miasta mają na to różne sposoby i nie mówię tutaj wyłącznie o strefie czystego transportu, bo absolutnie nie jest to jedyny sposób. To jest, sposoby są naprawdę liczne, możemy o tym rozmawiać, tylko chcielibyśmy z tym miastem o tym rozmawiać, a nie chować głowę w piasek. obrazek, kiedy miasto mówi, że powietrze w naszym mieście jest wspaniałe, a w strategii rozwoju na 2050 rok o tlenkach azotu w ogóle nie ma mowy. Także w takim mieście chwilowo żyjemy.
7: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy. No generalnie problem z jakością powietrza w Wrocławiu, jak widzimy po tych naszych pomiarach, jest, ponieważ miasto opiera się na wskazaniach jedynie jednej stacji pomiarowej GIOŚ-u, a my zrobiliśmy to w 47 punktach i wyraźnie widzimy, że te stężenia dwutlenku azotu, czyli zanieczyszczenia wynikającego przede wszystkim z ruchu samochodowego w Wrocławiu są dosyć wysokie i należy z tym w jakiś sposób ten problem w jakiś sposób zaadresować. Teraz mówimy o tym, że jest sporo przekroczeń we Wrocławiu według naszych pomiarów w 20 punktach miasta obecnej normy. A teraz proszę pamiętać, za 3,5 roku wchodzi nowa norma, która jest o połowę niższa, 20 mikrogramów na metr sześcienny i nie wiadomo, czy w ciągu 3,5 roku, nie podejmując żadnych działań, uda się ją osiągnąć. I proszę pamiętać, że dwutlenek azotu to jest po prostu szkodliwy dla zdrowia gaz, który między innymi obniża funkcje kognitywne i poznawcze dzieci, w związku z czym się gorzej uczą, idąc na przykład do szkoły, czy czekając na tramwaj, na przystanku.
5: Te miejsca, w którym badaliśmy jakość powietrza i mamy przekroczone obecne normy, to jest 20 punktów, gdybyśmy mieli znakować według nowej normy, byśmy mieli 47, więc to jest bardzo poważna sprawa, bo to nie tylko chodzi o te normy, tylko tak naprawdę chodzi o nasze życie i zdrowie, bo według wyliczeń, które przygotowaliśmy na podstawie tych zanieczyszczeń, około 500 osób przedwcześnie umiera we Wrocławiu co roku w związku z zanieczyszczeniem dwutlenkiem azotu i to jest w tej chwili wygląda nawet, że poważniejsza sprawa niż zanieczyszczenie zimowe, bo jeśli chodzi o zanieczyszczenie zimowe, ta jakość powietrza poprawiła się. Szacuje się, że nawet ilość przedwczesnych zgonów zmalała w ciągu 10 lat z 14 do 4%, a przedwczesne zgony związane z dwutlenkiem azotu mamy 6%. Czyli z badań wynika, że to jest w tej chwili nawet poważniejszy problem. Uwaga, niewidoczny, niewyczuwalny, bo my tlenku azotu nie jesteśmy w stanie wyczuć.
8: Małgorzata Słowińska, Rodzice dla Klimatu.
6: Gdzie myśmy mierzyli te punkty? To są takie miejsca, gdzie są rozlokowane na przykład przystanki tramwajowe. To są wszystko takie miejsca, gdzie są normalnie, tak jak w naszym mieście wszędzie, ścieżki rowerowe, czyli jeżeli na przykład rowerzyści przejeżdżają codziennie rano, poruszają się w tym smogu spalinowym, no to automatycznie zaciągają dużo więcej tego powietrza i dużo bardziej są narażeni na te szkodliwe skutki wciągania spalin samochodowych i niszczenia sobie płuc tlenkami azotu. Także i każda osoba, która korzysta u nas też z przystanków, które są rozlokowane, tak jak tutaj, jak się obrócimy na Świdnickiej pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
3: Wyjaśnijmy, jaka jest korelacja, jeśli chodzi o spaliny samochodowe, właśnie tego zanieczyszczenia powietrza z pogodą.
5: Nie ma takiego zjawiska w przypadku pyłu zawieszonego, czyli tylko smogu zimowego, że mamy koncentrację w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym. NO2 występuje tak naprawdę przez cały rok, a stężenie NO2 maleje w momencie, kiedy mamy wiatr, ale oczywiście przede wszystkim maleje też wtedy, kiedy mamy mniej samochodów. Mamy też ataki smogu ozonowego. Był komunikat parę dni temu we Wrocławiu, że mamy stężenia ozonu wysokie. Stan alarmowy nawet był ogłoszony. Ten ozon też się bierze z komunikacji, to znaczy tym prekursorem powstawania ozonu, który tu jest negatywny i też podrażnia choroby sercowo-naczyniowe, astma i tak dalej, to ten ozon się bierze właśnie też z transportu, bo się syntetyzuje. Akurat ozonu mamy więcej wtedy, kiedy pogoda jest bezwieczna, ale świeci też słońce. Wtedy on się syntetyzuje, więc te dwa groźne gazy, które są niewyczuwalne specjalnie naszym powonieniem, powstają wtedy, kiedy mamy komunikację, a nie wtedy, kiedy mamy zimno. Więc dlatego te nasze badania, nie ma znaczenia, czy byśmy je robili w lutym, w marcu, byśmy je zrobili w lipcu, w sierpniu, to byłoby podobnie, no, wszystko zależy od samochodów i ilości gazu. Natomiast jak patrzymy na stężenia te roczne, to faktycznie we Wrocławiu jest tak, że w momencie, kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, samochodów jest mniej, no to faktycznie stężenia są niższe.
7: Też bardzo ważną kwestię poruszył Krzysztof, jeżeli chodzi o samą strefę czystego transportu wcześniej. Generalnie jest to rozwiązanie punktowe, ono dotyczy tylko i wyłącznie miast, a nie przestrzeni poza miast. Dlaczego? Ponieważ tu jest dużo samochodów, gęsta zabudowa i jeżeli nie ma jakiegoś wybitnie silnego wiatru, te zanieczyszczenia się po prostu kondensują, tak? Te stężenia są coraz większe, mamy kaniony uliczne związane właśnie z tą gęstą zabudową, więc to rozwiązanie ma dotyczyć tylko i wyłącznie miast, tylko i wyłącznie ze względu na to, że poprawia zdrowie ludzi.
3: Co na pytania o wprowadzenie strefy czystego transportu odpowiadają wrocławscy urzędnicy?
9: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
10: Na ten moment miasto Wrocław nie planuje uruchomienia strefy czystego transportu, ponieważ nie ma do tego podstaw środowiskowych ani akceptacji społecznej, co pokazały przeprowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne. Bazujemy na raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na oficjalnych danych i raport GIOŚ-u od 2 lat nie rejestruje przekroczeń norm we Wrocławiu. Wręcz przeciwnie, pokazuje systematyczną poprawę jakości powietrza. Oczywiście mamy świadomość, że unijna dyrektywa zaostrza normę 2-krotnie od 2030 roku, jednak dlatego została ona wprowadzona z dużym wyprzedzeniem, aby można się było odpowiednio do niej przygotować. I miasto Wrocław posiada analizy wykonane dotyczące strefy czystego transportu. Zidentyfikowane zostały też potencjalne warianty i obszary stref. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawiłby się rok z przekroczeniem norm, miasto będzie gotowe, by szybko i merytorycznie wrócić do tego tematu.
3: A my teraz temat zmieniamy. Zgodnie z obietnicą, będzie o remoncie jednego z urzędów miasta we Wrocławiu i o tym, co to dla nas oznacza.
4: Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Zapolskiej. Mikołaj Czerwiński, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ja tylko przypomnę, że do tej pory udało nam się wyremontować już salę S1 i salę S2, gdzie wydajemy prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne. Teraz przyszedł czas na salę numer S3, gdzie do tej pory mieszkańcy mogli załatwiać sprawy związane z dowodami osobistymi, z PESEL-ami. Podobnie jak w tych poprzednich przypadkach, robimy to dlatego, żeby mieszkańcy mieli dostosowaną, nowoczesną przestrzeń do załatwiania swoich spraw urzędowych. W ramach remontu, który wystartował 1 czerwca, planujemy przede wszystkim poszerzenie tej przestrzeni dla mieszkańców o większą, wygodniejszą poczekalnię.
3: To mówimy o sali na parterze, tak?
4: Dokładnie tak, jest to sala na Gabrieli Zapolskiej po prawej stronie od tego głównego wejścia. Znajdzie się tam 13 stanowisk, ale także dodatkowy system informacyjny z komunikatami głosowymi oraz wszystkie niezbędne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
3: 13 stanowisk to więcej niż do tej pory?
4: Tak, to więcej stanowisk. Chcemy implementować jak najwięcej tych stanowisk, aby mieszkańcy mogli załatwiać sprawy szybko i wygodnie. Co też ważne przy tego typu inwestycjach, korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają. W tych takich wyjątkowych sytuacjach sprawy związane z dowodami i meldunkami można załatwić na drugim piętrze budynku przy ulicy Gabrieli Zapolskiej.
3: Czyli jeśli nie na Zapolską, to gdzie iść konkretnie?
4: Chociażby do Centrum Obsługi Mieszkańca w Magnolii, czyli do naszego terenowego punktu Centrum Obsługi Mieszkańca. Tam, przypomnę, można załatwić sprawy także w sobotę, ale mamy Centra Obsługi Mieszkańca także na Placu Nowy Targ, na Kromera i tam te wszystkie sprawy również można załatwiać.
3: Jak to jest z rezerwacją miejsc z systemem internetowym? On teraz nie obejmuje tego urzędu przy Zapolskiej?
4: Tak, on teraz nie będzie obejmował urzędu przy Zapolskiej. Tak jak powiedziałem, te sprawy związane z numerami PESEL czy dowodami osobistymi w takim ograniczonym zakresie funkcjonują na drugim piętrze budynku przy Zapolskiej. Dlatego zachęcamy, aby jak najwięcej mieszkańców decydowało się w tym czasie na korzystanie z innych centrów.
3: To już kolejny etap prac przy Zapolskiej, ostatni?
4: Jeszcze nie, przed nami jeszcze sala S4. No i tutaj te prace powinny zakończyć się w przyszłym roku, w 2027 roku. Wtedy oficjalnie będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
3: Sala S4, czyli?
4: Tam mieszkańcy mogą załatwiać m.in. sprawy związane chociażby z podatkami. Powstanie tam 17 nowoczesnych stanowisk. Wtedy po zakończeniu tych prac będziemy mogli powiedzieć, że całe centrum obsługi mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
3: Tutaj w Urzędzie przy Zapolskiej jest pani, która informuje i wskazuje, gdzie pójść. To jest takie rozwiązanie na czas remontu?
4: Tak, zwłaszcza w tym początkowym etapie, kiedy mieszkańcy jeszcze nie do końca sprawdzili wszystkie informacje. Na miejscu jest obsługa, która wszystkich niezbędnych informacji udzieli, pokieruje w odpowiednie miejsca oraz przekaże wszystkie najważniejsze informacje.
3: A jak teraz się załatwia sprawy związane z dowodami osobistymi w Urzędzie przy ulicy Zapolskiej? Pani czeka tu w kolejce?
11: Tak.
3: Teraz remont, takie warunki, jak pani ocenia właśnie tutaj obsługę i organizację? I...
11: Bardzo szybko i sprawnie.
3: Czas załatwienia sprawy to ile?
11: Ja dopiero przyszłam i zaraz wchodzę, więc bardzo szybko, nie wiem, 5 minut.
3: A pani po prostu przyszła bez zapisywania się?
11: Nie, ja przyszłam już odebrać dowód osobisty.
3: Łatwo było trafić tutaj na drugie piętro?
11: Tak, tam na dole stoi pani i mówi, gdzie trzeba się kierować.
3: Tak, tutaj w tym rozpoczętym remoncie sprawy się załatwia?
12: Sprawnie. Wyszliśmy do pierwszego pomieszczenia tam na dole. Jest opisane, jest pani, która kieruje. Weszliśmy tu na górę, chwilę z żoną czekaliśmy, żona w tej chwili już załatwia sprawę.
3: Przypomnę jeszcze, remont sali, w której obsługiwane są sprawy związane z dowodami osobistymi, potrwa w urzędzie przy ulicy Gabrieli Zapolskiej do końca listopada.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
14: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
3: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga, śmieciarka jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Struteńska, zapraszam do słuchania.
1: Czas wolny we Wrocławiu.
3: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
15: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysł Ogołecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
16: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Eudaimonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę, tak, na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
17: Dorota Szadajko, Fundacja Eudaimonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
3: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
17: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku i z natężeniem światła przede wszystkim. Więc dla mnie to jest ważne.
18: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
3: Jakie wyzwania, jakie kwestie to się pojawiły, bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
18: Tak, Hydropolis jest niezwykłym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
15: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
3: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.
15: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno. Tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne, tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
3: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
0: Zmieniamy temat.
3: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga, śmieciarka jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
14: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga, śmieciarka jedzie.
3: Jesteś administratorem?
14: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
3: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
14: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36 Polak. Jak przełożymy tą statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo śmieciarka jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach. Albo drugi taki sposób, to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik, nie?
3: Ale mówisz w liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może taki post umieścić?
14: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no, śmieci, nomen omen, ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
3: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo z przedwiaty śmietnikowej?
14: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
3: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
14: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, a czasami jest ich kilkadziesiąt.
3: No i właśnie, jakie to są rzeczy?
14: Wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić. Najfajniejszym przykładem był kontener zabawek erotycznych po likwidowanym sex shopie.
3: To była głośna sprawa.
14: Tak.
3: Też szybko poszło.
14: Moment.
3: A ty co masz ze śmieciarki?
14: A to jest takie trudne pytanie. W sumie to nie jestem na nie przygotowany, bo mam ich tak dużo rzeczy, że nawet nie jestem w stanie w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi. Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch i jedzenia.
3: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
19: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwitników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują krocie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
3: Co jeszcze masz ze śmieciarki?
19: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, którego się nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki takie, te plastikowe, są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
20: Pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
19: Także no, dużo, dużo rzeczy.
3: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
14: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że ja mam zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu cztery rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić, i tak musiałbym go pojechać kupić. A tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie, taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również sam takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty mówisz taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go jeżdżąc po rzeczy ze śmieciarki.
3: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
1: Zwiedzaj z nami Wrocław.
21: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu, też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemne z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
3: To nie zawsze było muzeum miejskie.
21: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum, bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona. I to jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było muzeum archeologiczne, tu było muzeum etnograficzne.
3: A kiedy powstał ten budynek?
21: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz, on był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku jeszcze, w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała, ten jej barokowy korpus też jest nazywany Pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
3: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
21: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment, kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło fryderycjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie ocenianej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założenie. One praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki, Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny. Z oddali wkomponował się też w tą tkankę współczesną Wrocławia.
3: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
21: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku,

0: kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
1: Nie odważę się obstawiać, jaki procent wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany, tak piętro po piętrze i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
0: Aktualnie Pałac Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników, siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze stałe, czyli wystawy 1000 lat Wrocławia. No i są również sale wystaw czasowych, zlokalizowane na parterze, jak i na piętrach.
1: Pracownicy Pałacu Królewskiego organizują też oprowadzania po wystawach, więc jeśli chcecie się tam wybrać, warto sprawdzić, czy akurat jakieś się nie odbywa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
3: Jest plan na odciążenie Alei Karkonoskiej we Wrocławiu. Samorząd województwa chce wybudować łącznik między wschodnią obwodnicą Wrocławia a autostradą A4 w miejscu dawnego już poboru opłat w Karwianach. Właśnie ruszyło projektowanie tej drogi.

0: Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Trochę sobie porozmawiamy o remontach, o tym, co zmieniają te, które już się zakończyły, ale będzie też o części takich, które zaplanowane są na wakacje. Zaczniemy jednak od innej sprawy, od przyjrzenia się naszemu rynkowi pracy.
2: Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.
3: Jak liczba obcokrajowców na Dolnym Śląsku się odbija na naszym rynku pracy? Czy możemy też mówić o jakichś nowych trendach czy danych?
2: Liczba obcokrajowców... Nie znam bieżącej liczby obcokrajowców czy osób, obywateli państw trzecich pracujących na Dolnym Śląsku, ale widzimy powszechnie, że bardzo mocno zasilili oni nasz dolnośląski rynek pracy. Ich obecność stała się takim już stałym trendem i stałą tendencją i mam wrażenie, że nasz dolnośląski rynek pracy i dolnośląska gospodarka bez tych obywateli państw trzecich, którzy pracują na to, żeby region się rozwijał, by sobie nie poradziła, bo widzimy ich tak naprawdę wszędzie. Wykonują oni bardzo często te prace, których tak zwani pracownicy rodzimi nie chcą wykonywać albo których się nie podejmują. Głównie to są pracownicy prac prostych, pracownicy sektora budowlanego, ale też widzimy z roku na rok widzimy rosnący udział pracowników na stanowiskach specjalistycznych i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo pokazuje, że już wyszliśmy z tego schematu pracownika ze wschodu przyjeżdżającego do pracy na budowie, a widzimy, że to są osoby z coraz wyższym wykształceniem, coraz lepiej przygotowane do pracy i zajmujące coraz wyższe stanowiska, bo widzimy często, że są to pracownicy białego sektora, są to lekarze, pielęgniarki, są to bardzo często pracownicy sektora informatycznego, czy też menadżerów.
3: Mamy od jakiegoś czasu te obawy, że AI, sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, przynajmniej niektórym z nas, albo część naszych obowiązków. Czy to jakoś już widać właśnie na rynku pracy dolnośląskim? Czy jakby w ogóle wejście sztucznej inteligencji widać?
2: Wejście sztucznej inteligencji widać i to myślę, że każdy, kto wykonuje jakąkolwiek pracę, widzi, że to zaczyna być istotny element praktycznie dowolnego stanowiska. No dobrze, może poza na razie pracownikami sektora budowlanego, prawda? Glazurnika sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi, prawdopodobnie, ale widać, że często korzystamy sami, nawet często korzystamy z tych narzędzi. Jest to coraz bardziej powszechne i ułatwiające nam pracę. Jest to bardzo widoczne w gospodarce magazynowej, która ma bardzo mocną tendencję i taki szybki trend do automatyzacji.
3: Zmniejszania liczby stanowisk?
2: To też wiąże się ze potrzebą zmiany kompetencji i kwalifikacji tych pracowników, bo on musi teraz umieć

0: obsłużyć większą ilość sprzętu, a także z wolumenem ilości pracowników, których też siłą rzeczy na takim magazynie, który jest pewnie zautomatyzowany, potrzebnych jest mniej. Myślę, że w przypadku Wrocławia i okolic ilość tych miejsc pracy, gdzie są oni potrzebni, generuje cały czas ruch w tym zawodzie. A jeżeli chodzi o wpływ sztucznej inteligencji, on na pewno będzie i na pewno będzie rosnący. Na razie ten wpływ, my będziemy badać to zjawisko w ramach naszego projektu Obserwatorium Rynku Pracy w tym albo w przyszłym roku, bo jest to jedno z takich bardzo nurtujących zagadnień, jak wpływa, nie tyle globalnie, bo globalnie to możemy już sobie poczytać, jakie trendy są zauważalne, ale chcielibyśmy wiedzieć, jak to będzie wpływać, czy wpływa na nasz dolnośląski rynek pracy. Na razie nie widać takich masowych odejść, zwolnień w związku z tym, że ktoś zastosował sztuczną inteligencję. Poza tym dobrze wiemy, że jest to takie narzędzie, nad którym i tak trzeba czuwać. Ktoś to musi kontrolować, ktoś to musi weryfikować, więc na pewno będzie się zmieniał ciężar potrzebnych kwalifikacji i kompetencji pod kątem pracy z nowymi narzędziami. Owszem, te wszystkie światowe raporty mówią, że 80 milionów zawodów czy miejsc pracy zniknie, 150 nowych się pojawi, ale tak czy siak te nowe zawody to będą, czy te nowe miejsca pracy będą miejscami, które będą wymagać na pewno innych kompetencji niż te 80, które zniknie. Także pod tym kątem trzeba się przyzwyczaić, że jedyne, co jest pewne na rynku pracy, to ciągła zmiana. Może ona zachodzi powolno, w powolny sposób czasami, ale zachodzi.
1: A to tłumaczył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki, a u nas już obiecany temat remontów.
2: Tomasz Sikora, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.
1: W planach i w przygotowaniach jest remont Trzebnickiej, mostów trzebnickich. Na jakim to wszystko jest etapie?
2: W tej chwili MPK przygotowuje się do rozpoczęcia remontu ulicy Trzebnickiej, tam przede wszystkim wymiany torowiska, bo ono jest w bardzo złym stanie. Kto choć ostatni raz przejechał Trzebnicką, wie, że to jest raczej wesołe miasteczko, a nie jazda tramwajem.
1: No i cicho nie jest dla
2: okolicy. Cicho nie jest, to też jest, tak jest, jak najbardziej. 27 czerwca rozpocznie się ta inwestycja, potrwa 12 tygodni i będzie kosztowała 12 milionów złotych. Wymienionych zostanie 200 km toru pojedynczego, nowa podbudowa, też smarowanie między innymi szyn, żeby było właśnie na przykład ciszej tam, zwłaszcza na skręcie od strony Placu Powstańców Wielkopolskich. I cały ten odcinek torowiska właściwie od wiaduktu kolejowego, od Placu Powstańców Wielkopolskich aż do wysokości mniej więcej stacji benzynowej przed mostem Trzebnickim zostanie wyremontowany, właściwie zbudowany na nowo, tak trzeba by to nazwać. Jeśli gdzieś będą potrzebne interwencje też w pasie drogowym, tym samochodowym, tam także taka interwencja nastąpi. Przebudowane zostanie odwodnienie, zabezpieczona infrastruktura podziemna, w tym także sieć ciepłownicza i kanalizacja deszczowa. No i odtwarzać będziemy nawierzchnię drogową w sąsiedztwie torowiska. Wykonamy też nowe elementy oddzielające torowisko od jezdni.
1: Ile mają potrwać te prace?
2: Zaplanowane są na 12 tygodni, czyli powinniśmy się zmieścić w czasie wakacji.
1: To nie przypadkowo?
2: No nie, rzeczywiście tych wakacyjnych remontów będzie naprawdę dużo. To tak jest, że staramy się to rzeczywiście upychać wtedy, kiedy nie ma szkoły, więc ten ruch miejski jest. Wiadomo, że nikt nie idzie na wakacje na 2 miesiące, wyjeżdża do ciepłych krajów i wraca we wrześniu. Tak nie jest. Tak wiadomo, że urlopy są krótkie i wiele osób zostaje w mieście, ale jednak tego ruchu będzie mniej, bo szkoły nie działają i też w związku z tym, no i też jakby są urlopy, więc staramy się upychać maksymalnie dużo tych takich newralgicznych, trudnych remontów właśnie w tym czasie, czyli Trzebnicka, ale też okolice Dworca Głównego będą remontowane. Już w tej chwili trwają takie ostatnie ustalenia organizacji ruchu.
1: Jeśli chodzi o organizację ruchu na Trzebnickiej, rozumiem, że tramwaje w trakcie pracy nie będą jeździć, a co z autobusami, samochodami? Wszystko będzie normalnie czy z utrudnieniami?
2: Tak, będzie z utrudnieniami na pewno, ale będzie przejazd. Podobna sytuacja troszkę do tego, co mamy w okolicach Dibuła Drobnera, czyli ruch jest, ale obok toczą się budowy. Nie tak, Trzebnicka nie będzie tak intensywna jak na Drobnera Dibuła, bo tam przebudowujemy całą właściwie organizację przystanku, a tutaj jakby w starym śladzie będzie prowadzona będzie prowadzone torowisko. Niemniej jednak trzeba się liczyć z tym, że będą budowlańcy, że będą pewnie takie chwilowe blokady, bo ciężarówka będzie musiała wyjechać z materiałem albo wjechać z materiałem. No to tego typu utrudnienia na pewno będą.
1: A co z mostami trzewnickimi? One nie są w najlepszym stanie.
2: Nie są i to jest rzeczywiście drażniące, bo mamy dwa wyloty na północ, czyli Rejmonta i Most Osobowicki, i Trzebnicka i Most Trzebnicki. I bardzo nam zależało na tym, żebyśmy przeprowadzili remont Trzebnicki razem z mostami trzebnickimi. Tyle, że od pięciu lat próbujemy ustalić z konserwatorem zabytków szansę na to, by zmodernizować mosty trzebnickie. Wiadomo, że mosty są zabytkowe, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast rzeczywiście już projektując mosty trzebnickie, niemiecki projektant założył, że one będą szersze, więc chcieliśmy w ramach modernizacji doprowadzić do takiego oryginalnego wyglądu tego, co zaplanował projektant. Dzięki temu mielibyśmy wygodne przejście dla pieszych przez most i wygodne przejazd dla rowerzystów, bo jak wiadomo, w międzyczasie to już nie jest tylko droga wylotowa z miasta, jak kiedyś było, gdy mosty były projektowane, ale to jest po prostu dojazd do osiedli, na których mieszka około 60 tysięcy mieszkańców. Część z nich jeździ rowerami, jeszcze większa część chodzi pieszo. I ważne jest, żeby te dwa mosty, one były po prostu bezpieczne, jeśli chodzi o przejazd rowerowy i przejście piesze. Niestety konserwator nie zgadza się na te zmiany, czyli na doprowadzenie mostów trzebnickich do oryginalnego projektu, takiego jak zostały to zaprojektowane, ale nie zostało nigdy zrealizowane, tylko domaga się tego, żebyśmy odnowili ten most, czy jakby nie modernizowali mostu, tylko żeby on wyglądał tak, jak wygląda w tej chwili. Więc dalej z konserwatorem rozmawiamy, bo nie mamy po prostu ustalenia. Mamy nadzieję, że odpuści, no bo to jest, znaczy w 100% rozumiemy potrzebę remontowania budynków i dajemy nawet jako miasto dużo większe pieniądze na to, żeby nawet wspólnoty mieszkaniowe, czyli coś, co nie jest w gestii miasta, ale jest zabytkowe albo jakiejś ochronie konserwatorskiej wymaga, żeby z pieniędzy miejskich też te remonty fasad wykonywać, więc tu nie ma co do tego wątpliwości. Co do tego, że tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, czy w rynku, powinna być nawierzchnia kostkowa, nie ma co do tego wątpliwości. Ale jak słyszymy właśnie takie historie, że nie ma możliwości powiększenia mostu, bo on ładnie wygląda tak, jak wygląda, no to jest po prostu drażniące, to jest denerwujące. Mam wrażenie, że jest to co najmniej nierozsądne, no ale konserwator zabytków, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który podlega wojewodzie i podlega Ministerstwu Kultury, ma tu zdanie decydujące, więc my rzeczywiście od 5 lat prosimy go, żeby się ugiął, żeby pozwolił na to, żeby ludzie mieli po prostu bezpieczniejsze, wygodniejsze dotarcie do domów, do szkoły czy do centrum miasta.
1: Czyli pad, a jak bardzo pilny jest ten remont?
2: No jest pilny, znaczy jakby mostowi nie grozi zawalenie, natomiast jakby trzeba go wyremontować, bo trzeba przede wszystkim tą warstwę nawierzchniową wyremontować.
1: Dolnośląski Konserwator Zabytków wydał w tej sprawie oświadczenie i w nim informuje, że 3 lata temu przekazał miastu zalecenia dotyczące projektu remontu mostów, a rok temu ten projekt zatwierdził, ale z zaleceniem uzupełnienia elementów koniecznych jego zdaniem ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Konserwator dodaje też, że w jego ocenie długotrwałe rozmowy miały na celu w istocie wymuszenie przyjętej przez miasto koncepcji oraz że urzędnicy odrzucili pomysł wprowadzenia jednostronnego ruchu rowerowego po każdej stronie mostu czy plan budowy alternatywnej kładki pieszo-rowerowej między istniejącymi przeprawami. W temacie mostów trzebnickich porozumienia więc nie ma, a u nas teraz o jeszcze innej inwestycji.
2: Tomasz Sikora, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.
1: O remoncie już zakończonym i zmianach z tym związanych, czyli o Koszarowej porozmawiajmy.
2: Tak jest. No, Koszarowa się stała szersza i tu wielkie dzięki dla pana konserwatora, że się zgodził na to, żeby nawierzchnię kostkową zamienić na nawierzchnię bitumiczną. Z 5,5 metra szerokości do 6 jest to powiększone. Ważna ulica dla miasta, no bo to dojazd do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, do kompleksu Uniwersytetu Wrocławskiego czy Akademii Wojsk Lądowych. No i przede wszystkim już kierowcy jeżdżą, bo ta przebudowa rozpoczęła się pod koniec sierpnia ubiegłego roku. 15 milionów złotych to kosztowała i kierowcy jeżdżą, natomiast wracają autobusy i to jest dość istotne, bo nie tylko autobusy, a nie tylko wracają na już bardziej komfortową, szerszą, więc wygodniejszą też dla autobusów ulicę Koszerową, ale też, co ważne, pojadą w dwóch kierunkach i zostaną przedłużone do Sołtysowic, więc skorzystają nie tylko pasażerowie komunikacji miejskiej, ale też kierowcy, piesi i rowerzyści, bo powstały nowe przystanki, zatoka autobusowa, dwukierunkowa droga rowerowa po stronie szpitala czy kampusu Uniwersytetu Wrocławskiego, dodatkowe przejścia dla pieszych, no i też pod ziemią przebudowaliśmy, bo też zależy nam, jak już robimy remont takiej kompleksowej ulicy, żeby zaraz jakaś rura nie pękła i musielibyśmy to na nowo rozgrzebywać, więc też sieci podziemne zostały wymienione, zmodernizowane. No i pojawiło się 2000 róż w odmianach, więc taka rzeczywiście aleja różana powstaje. Warto pojechać, nie tylko zobaczyć, jak wygląda szersza i wygodniejsza i cisza ulica Koszarowa, co by też po prostu ładniejsza, bo te róże rzeczywiście, gdy zakwitną, gdy się jeszcze rozrosną, to będzie bardzo, bardzo fajna przestrzeń.
1: Mhm. Wydłużona, popularna linia autobusowa A, czy to oznacza, że ona rzadziej kursuje?
2: Nie, to znaczy, że dołożymy po prostu autobusów kursujących. To nie będzie tak, że jedzie dalej, więc takt jest stały, takt jest ustalony, takt jest związany z tym, że jakie są napełnienia tych autobusów. W związku z czym, ponieważ wydłużamy, to pojawią się dodatkowe, w zależności od godziny dnia, natomiast pojawią się dodatkowe 2-3 autobusy na tej linii.
1: Co ważne, na Koszarowej szykują się kolejne prace, ale to dopiero za jakiś czas. Póki co miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na projekt remontu fragmentu ulicy Koszarowej od Przybyszewskiego do Akademii Wojsk Lądowych i ulicy Czajkowskiego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
5: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
6: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
5: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
6: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
5: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
6: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
5: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
6: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
5: My oscylujemy wokół okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
6: Mhm. To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
5: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
6: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
5: To jest kilkanaście tysięcy złotych, ponad 20 na pewno, wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
6: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce, bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
5: Tak, ja zawsze zapraszam każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę. Więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
6: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
5: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
6: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz te projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
5: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka. Więc to są bardzo duże liczby. Więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
6: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
5: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mi uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać. Mhm.
6: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
5: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pułtko na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
6: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
5: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
6: Mhm. To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
5: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są dwie. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy, ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
6: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
5: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki, ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
6: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać? Chodzi mi o takie techniczne sprawy.
5: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować. Jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa VoloTeam, jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
6: A jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
5: Przede wszystkim dla uczestników, no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców, no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
6: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
5: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
6: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
5: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
6: Mhm. A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
5: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2, 3, 4 godziny robią swoje.
6: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
5: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
4: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
3: Reklama.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: O reklamie. Pogoda.
13: Dużo delikatnych chmur mamy nad miastem i tak zostanie przez cały poranek. Przed południem mocniej się zachmurzy, a po południu do miasta przyjdzie deszcz i burze. Momentami będzie padało naprawdę intensywnie. Do tego jeszcze silny wiatr. Najcieplej z kolei będzie przed południem, wtedy termometry w mieście pokażą nawet 25 stopni. Po południu poniżej 20.
14: Około 30 milionów przesyłek.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Słuchajcie, my od rana mamy dla was wielką pakę energetycznych hitów. Tak podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek. Waldek, Marcin i Daria, i gdy inni gadają, to my już dla was w Meloradio gramy. Jest

Felix Jany Walkworth, my w Melo Radio podkręcamy tempo. Słuchajcie, naróbcie nam dzisiaj smaka, co? Na coś naprawdę dobrego, coś takiego, co no, aż byśmy chcieli zjeść razem z wami. Co oryginalnego, dobrego, fajnego jedliście kiedyś, albo może pijecie zwykle na śniadanie? Czekamy na wasze głosówki. Zajdźcie na meloradio.pl i tam na dole jest słuchawka, którą wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę. Co fajnego polecacie na takie, wiecie, wakacyjne, dobre śniadanie, po którym poczuje się naprawdę dużo energii do działania, co? Albo co oryginalnego kiedyś jedliście? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Za najlepsze nagrywki oczywiście fajny merch będziemy wam wysyłać. Szansa na to, żeby narobić nami, nie tylko nam dzisiaj smaka od samego rana. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Wystarczy wejść ze swojej komórki. A za chwilę w Meloradio o tym, co pokolenie Z uważa za największe wynalazki i osiągnięcia ludzkości. Dobre śniadanie też chyba można wpisać na tę listę, co? 12 minut po godzinie 7 w Melo. Podkręcamy tempo.

0: załatwiliśmy wam ten wtorek i dodatkową przestrzeń do działania dzisiaj od samego rana i pytamy, co takiego jedliście oryginalnego na śniadanie. Czekamy na wasze głosówki, dajcie znać i naróbcie nam smaka. 19 minut po 7, głosówki nagrywacie na meloradio.pl. No i oczywiście fajny merch mamy dla was za fajne głosówki. Słuchajcie, zapytano przedstawicieli pokolenia Z o największe ich zdaniem wynalazki i osiągnięcia ludzkości. No i... coś, co faktycznie ma duży wpływ na życie ludzi. No właśnie, na liście pojawiło się wiele bardzo różnych rzeczy, wybrałem kilka. Najczęściej wymieniane jest co? Albo wymieniane jest co? Jak myślicie?
1: Telefon?
0: Blisko. Internet.
1: O,
0: no.
1: No spoko.
0: I zaraz później oczywiście smartfony. Na liście są też paczkomaty, szybkie płatności, okay, oraz charytatywne zbiórki. Też
1: to
0: jest to, no, jest to też doceniane, że w ten sposób można komuś pomóc. Ale jest coś jeszcze na tej liście, co szczególną uwagę moją przykuło. Słuchajcie, coś, bez czego no, nie da się funkcjonować i żyć. Coś, co niektórzy powiedzą, jest symbolem prowizorek. Coś, co służy do montażu wszystkiego.
1: A ja wiem. No, krytyczka.
0: Tak jest.

0: Co polecacie innym, dajcie znać.
1: Moim ostatnim odkryciem są placuszki twarogowe. Taki sycący na długo i pozostawiający wiele energii na cały poranek.
0: Dobrze brzmi, nas przekonałaś. Wpraszamy się na to śniadanie.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
5: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
15: Wow, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
18: Mamo, a kto to Pipi?
17: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
19: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
18: To może pójdziemy?
17: Już idziemy.
19: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
20: Money, money, money!
21: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
20: Wygrałam w Cherry Money.
21: Cherry Money?
20: Nowy Ekspres Los.
21: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
22: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca.

0: Lipca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Po reklamie.

Crazy What Love Can Do. Becky Hill i On, czyli David Guetta. Już niedługo zobaczycie go na głównej scenie na Tomorrowland. David Guetta będzie jedną z gwiazd, a my cały czas kompletujemy ekipę na to wydarzenie. Przeżyjcie to razem z Meloradiem już w lipcu. Ale żeby tak było, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl. Napiszcie i koniecznie pokażcie też z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze zgłoszenia. W tym tygodniu kolejne osoby dopiszemy do tej wyjątkowej listy. Mamy też dla was specjalne Tomorrow Paki na naszego Instagrama. Wleciał unboxing. Zobaczcie, co jest w środku. No i zapewniamy oczywiście transport na miejsce i z powrotem. Czekamy na was na meloradio.pl. A teraz już nie trzeba czekać na nich. Justin!

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Anima, Eliza i Bad Angel w Melo Radio. A my dzisiaj pytamy was i czekamy na wasze głosówki. Co takiego dobrego wjechało dzisiaj u was na śniadanko?
1: Dziś na śniadanie jadłem polskie owoce morza, a mianowicie parówki w kształcie ośmiornicki.
0: Czuję to, oryginalnie. Za 8 minut będzie 8.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers i All The Time. Tak, cały czas podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę mamy też dla was newsy i prognozę pogody.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
16: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
20: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
21: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
24: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
25: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
26: W trakcie wakacji we Wrocławiu ruszy remont torowiska na ulicy Trzebnickiej, również na mostach trzebnickich. Ale same mosty nie zostaną naprawione, choć tego potrzebują. Jednak konserwator zabytków nie zgadza się na poszerzenie mostów.

0: Pogoda.
1: Dziś w mieście będzie bardzo ciepło, do 25 stopni, ale przed południem, bo po południu przyjdą burze. A jak będzie wyglądał cały tydzień w naszym mieście? Będzie chłodniej, poniżej 20 stopni, od jutra do końca tygodnia. Jutro pochmurnie, w czwartek może zagrzmieć, a od piątku wróci słońce. Choć w weekend może przelotnie pokropić.
2: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Szybowiec rozbił się w Bielsku-Białej. Do wypadku doszło wieczorem. Zginęła kursantka w wieku około 35 lat. Instruktor w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Armia Izraela odkryła sieć tuneli Hezbollahu. To pod Starym Zamkiem na wzgórzu Beaufort w Libanie. Sieć jest tak rozległa, że wojsko nie zdołało jej jeszcze do końca spenetrować. Poniedziałek między 10 a 12. To wtedy Polacy składają przez internet najwięcej wniosków o pożyczki. Blisko 90% to zakupy ratalne, 13% pożyczki krótkoterminowe. You Money, Krzysztof Przybysz.
4: Co ciekawe, ich udział rośnie w określonych momentach. Może to wynikać z faktu, że takie finansowanie częściej odpowiada na nagłe i impulsywne potrzeby klientów.
3: Z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że tylko nieco ponad 8% wniosków jest rozpatrywana pozytywnie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: A ja was zapewniam, u nas to 100% waszych wniosków o fajny, dobrze rozpoczęty wtorek. Rozpatrujemy pozytywnie i dołączamy dużo energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, jest ósma.

0: Agnieszka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Kizowi Bledka w Meloradiu i Taksi. Podkręcamy tempo. No i teraz czekamy na was, bo już za chwilę zabawa gotowi na wszystko. Merch do zgarnięcia od Melo 321-321-777. Przyda się, żebyście pamiętali o tym numerze telefonu, bo teraz warto dzwonić do Meloradia.
1: 321-321-777. Czekamy, Waldek odbiera, wypytuje, a potem gotowi na wszystko i gra na całego.
0: Dwie osoby mają szansę, czekamy na was. 321-321-777.

0: Uncle Funk w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A z nami jest Mirka, trenerka personalna. Cześć Mirka.
2: Cześć.
0: I co?
2: Witam wszystkich.
0: Jedziesz dać komuś wycisk porządny.
2: Dokładnie, tak. Robimy formę na lato i na lata.
0: A jakbyś tak zaprezentowała, to jak ty tam dopingujesz, tak jeszcze, wiesz, mi się to zawsze podoba. Dajesz jeszcze. Mirka, możesz tak? Robisz tak?
2: Ja raczej pozytywnie, czyli mówię, że wszystko pięknie, że super forma i idealna technika.
0: I to działa. No i dobrze, to świetnie. I jest Kacper też. Cześć,
2: dokładnie, tak.
0: Cześć Kacper. Halo.
3: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Siemanko, Kacper w świetnej formie, bo on tę formę z narzeczoną na rowerach trenuje. Dzisiaj też jest taki plan po południu. No i fajnie.
3: Tak jest.
0: A ja w planie mam zabawę gotowi na wszystko do zgarnięcia. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną Melo torba. I najważniejsze, słuchajcie, Mirka, Kacper, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Jasne.
0: No to zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Najbardziej wysunięte na wschód województwo w Polsce to podkarpackie czy lubelskie?
2: Mirka.
0: Szanowne jury, teraz Mirka. Mirka. Mirka.
2: Lubelskie.
0: Lubelskie. I jury mówi, tak, to prawda. Jeden punkt na twoim koncie, Mirka, świetnie. Lecimy dalej. Słuchajcie, dzisiaj Dzień Księgowego, to teraz się skupcie. Pytanie numer dwa. Skoro dzisiaj Dzień Księgowego, to ile to jest 9 razy 9? 67 czy 81?
3: Kacper.
0: Kto był pierwszy? Słuchajcie.
4: Kacper.
0: Kacper. No dobra, Kacper. Szansa, żebyś się wykazał.
3: Tak, i było pytanko 9 razy 9, dobrze słyszałem?
0: Dobrze. Nie graj na czas i przestań tam grzebać w kalkulatorze.
3: 81.
4: Brawo.
0: Dobrze. Czekajcie, no niech Kacper sobie przypomni, jak reagowała jego pani z matmy. Nigdy nie zrobiła ci wow, Kacper, świetnie, prawda? A my tak ci zrobiliśmy, no. 1-1, słuchajcie, ale się podzieliliście punktami, no i nagrodami też. Słuchajcie, za jedną dobrą odpowiedź mamy melotorbę. Pakujemy i już wysyłamy do Mirki i do Kacpra. Fajnego wtorku.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio. Two ships in the night.

0: Bad Talk Alfalben w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Żeby dzień był jeszcze fajniejszy, to mamy dla was zapowiedź pewnych mocnych, sportowych emocji i wydarzeń, w których Polacy będą brali udział. To już za kilka chwil. Sofia Lisbeck-Stahl wcześniej w Melo. Prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapń. 1, 2, 3.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
10: dalej masz! Ło, widzisz to, co ja?
11: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8.

0: Rita Ora, Jonas Boy, Tiesto w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo we wtorek rano. Dobra, masz ostatnią szansę. Wiesz
1: jej,
0: o tym, nie?
1: Wiem.
0: Ostatnią.
1: Dobra, bo już słuchajcie.
0: Zaczną się. No dobra, no, twoja
1: Zacznie
0: szansa.
1: Zacznie się Liga Narodów Mężczyzn w siatkówce. Kobiety już zmierzyły się w pierwszym tygodniu. Mają 3 zwycięstwa, 1 porażkę. A jutro nasi panowie wkraczają na boiska i w pierwszym meczu zmierzą się z Kubańczykami. Mecz idealnie rozpoczyna się o 7, więc kochani, spokojnie. My was na bieżąco będziemy informowali, co się dzieje. Ja będę na pewno oglądała, a chłopaki będą na pewno słuchali o tym.
0: A jakbyście usłyszeli nagle jakieś głośne krzyki, to znaczy, że po prostu spokojnie, to tylko Daria kibicuje.

0: Moonlight, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo na takie nowości. Do 30 Meloradia głosujecie na meloradio.pl. A już za chwilę newsy u nas.
1: A w nich dowiecie się, ile maksymalnie zapłacicie dzisiaj za paliwo.
2: A już o 9 zagramy.
0: Jestem Jack Stein i Turn the Lights Off. Za chwilę też o tym, ile maksymalnie na termometrach. Za 9 minut 9.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Gosia, Olek,
4: jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
5: Nie! Bardzo nie cieszymy. Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

Podnieśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
10: Mamo, a kto to Pipi?
9: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
11: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
10: To może pójdziemy?
9: Już idziemy.
11: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
12: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
13: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Wieczorami.
14: Idę w Melo.
15: I zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
1: Wakacje, przygotujcie się na utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 między węzłami Krzyżowa i Krzywa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała firmę, która wyremontuje nawierzchnię. Według umowy utrudnienia nie powinny trwać dłużej niż 19 dni.

0: to dopiero zaczyna dzień we Wrocławiu. Ten trafił od razu na bardzo wysoką temperaturę. Na termometrach około 24 stopni i będzie jeszcze cieplej do 25 tylko przed południem, bo po południu przyjdzie deszcz, burze i się ochłodzi na poniżej 20 stopni, a wieczorem ta temperatura będzie nawet bliżej 15 stopni.
1: Już prawie 9. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Rekordowy przemyt narkotyków udaremniły polskie służby. W ręce policji i celników w porcie w Gdyni wpadła ponad tona heroiny. Była ukryta między ozdobnymi cegłami do wykańczania elewacji budynków. Transport jechał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że ten rok jest wyjątkowy pod względem ilości konfiskowanych środków odurzających.
3: W tym roku w ogóle już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków.
2: Do sprawy rekordowego przerzutu zatrzymano 3 osoby, 2 zostały tymczasowo aresztowane. Amerykański śmigłowiec wojskowy Apache rozbił się w pobliżu cieśniny Ormus, tak twierdzi New York Times. Dwuosobowa załoga maszyny miała zostać uratowana. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Jest taniej. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,93, a diesel 6,45 za litr.
1: A u nas jak zawsze maksymalnie energetycznie. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, dzień dobry, już 9. Inni gadają, a my już gramy.

Dalej, Bonazy Bros, Hit My Heart w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek, jest 9 dzień czerwca i dzisiaj też Dzień Przyjaciela oraz Dzień Księgowego. Czyli można sobie dzisiaj powiedzieć, chcecie liczyć? Liczcie na przyjaciół i na energetyczną muzę w Melo. To się wszystko będzie zgadzać. No i dzień też będzie się wam odpowiednio spinać. Halo, Kikalit w Melo. 13 minut po 9.

0: Westend Get This Party Started. Na początek dobrej imprezy, 18 minut po 9, to też jest idealny moment. Słuchajcie, ale nie o imprezach teraz, ale o życiu i o dużych zmianach, jeśli chodzi o priorytety w życiu młodych ludzi będzie. Daria, kariera nie jest już najważniejsza. Wiesz
1: okay.
0: o tym?
1: No, w sumie mogłabym się domyślać, bo dużo teraz właśnie ludzi mówi o tym, że to nie jest najważniejsze.
0: Coraz więcej ludzi wybiera życie, w którym to nie praca jest na pierwszym miejscu. Jeszcze kilka lat temu sociale to były pełne takich, wiecie, porad o tym, jak być bardziej produktywnym.
1: Tak,
0: dawać z siebie wszystko, lepiej pracować, wyciskać z doby jeszcze więcej godzin. Teraz jednak więcej jest o tym, jak mieć dużo wolnego czasu i na co go wykorzystywać. No i teraz to, co najfajniejsze. Zdecydowanie lepiej na hobby, odpoczynek i relacje z innymi ludźmi niż na pracę. Wiem, że ci się to podoba, nie?
1: Aż się uśmiechał od ucha do ucha totalnie.
0: To jest podejście do życia, gdzie najważniejsze jest rozwijać się i realizować własne cele. No i tak trzeba żyć.

0: Sorry, papi, topic, back it w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, jakby to fajnie było, nie? Wpada wam do głowy jakiś pomysł i wpada wam też kasa na jego realizację. No ale tak fajnie jest, bo my mamy dla was szybką kasę, 200 zł do zgarnięcia dla was na realizację czegoś fajnego, co tam sobie wymyśliliście. Pomyślcie najpierw, a potem szybko wbijcie na meloradio.pl i napiszcie, na co wydacie te 200 zł. A gdybyś tak, Ewelina, zgarnęła szybką kasę, to co byś zrobiła?
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: No i to jest jakiś fajny pomysł na realizację jakich to planów potrzebujecie szybkiej kasy. Wbijajcie szybko na meloradio.pl i zgarniajcie 200 zł.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I hop, i hop.
7: Nie skacz po kanapie.
6: I hop.
7: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
6: I trampolina.
7: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
6: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
8: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Mello Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie. Mello Radio Wrocław na 97,8 FM.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Trwa wielkie odliczanie do wakacji i najgorętszego wydarzenia tych wakacji nad morzem. Razem z Melo Radiem możecie bawić się na Sunrise Festival. Imprezowe Centrum Polski w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. A tam oczywiście mnóstwo fantastycznej elektronicznej muzy od najlepszych artystów. Super dźwięki zapewnią wam Hjorzel, Afrojack, Axwell, Sebastian Ingrosso, Rehab i Sigala. I już dzisiaj w Melo Radio bilety do zgarnięcia. Słuchajcie Melo i razem z nami imprezujcie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A poczuć ten klimat będzie można już w piątek po 21:00, wtedy na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą właśnie dla was.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Mówię to The Sun i jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu, czyli Hugel. Jeszcze jedną gwiazdę mam dla was. Proszę bardzo, śmiało zaprezentuj się. Siemadi.
1: Siemano, tu gwiazda. Cześć. Adriana Lubina, jak żyjecie?
0: Hello, hello. Dobrze, dobrze, a nawet jeszcze lepiej.
1: No i superacko, ja was zapraszam do 14 na podkręcanie tempa, bo będzie rura.
2: A już o 10 zagramy.
1: Andy Dust, Caresses Occuria.
0: A jutro rano to będzie już środa.
1: Ty bez kitu, mały piątek stary, zapowiadasz.
3: Ty, no Waldek, ale ty się znasz na kalendarzu, nie?
0: Nice. O, a nie mówiłem, a nie mówiłem.
1: Chłop dowozi.

autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: lata autobusy wracają na wyremontowaną ulicę Koszarową we Wrocławiu. Linie 116 i 119 wracają na swoje stałe trasy, a linia A będzie kursować w obu kierunkach przez ulicę Przybyszewskiego i Koszarową do pętli Sołtysowice. Na razie nad miastem mamy sporo chmur, przez które przebija się mocne słońce, a na termometrach mamy już ponad 20 stopni. Ale ta pogoda zmieni się po południu. Synoptycy wydali alert pierwszego stopnia przed burzami dla naszego miasta. Grzmotom i piorunom będzie towarzyszyć silny deszcz i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Może też spaść grad.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Zaczynamy od drogi, która ma odkorkować węzeł Bieleński na autostradzie A4. Chodzi o łącznik, który będzie prowadził od nieczynnego punktu poboru opłat w Karwianach do wschodniej obwodnicy Wrocławia. Właśnie ruszyło projektowanie drogi, które ma potrwać 1,5 roku. A już teraz kierowcy mogą jeździć wyremontowanym odcinkiem ulicy Koszarowej we Wrocławiu. W sobotę wrócą tam miejskie autobusy, w tym linia A, która zostanie wydłużona do Sołtysowic. Mówi Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.
2: Ponieważ wydłużamy, to w zależności od godziny dnia pojawią się dodatkowe 2-3 autobusy na tej linii.
0: Miasto planuje już remont kolejnego odcinka ulicy Koszarowej. Tymczasem we Wrocławiu podpisano porozumienie o utworzeniu akademickiej sieci laboratoriów wytwarzania tzw. żywych leków i terapii genowych. Jej członkiem będzie Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. A za godzinę będzie o rozbudowie autostrady A4.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Polak wśród podejrzanych w sprawie zawalenia się budynku w Görlitz. Niemiecka policja zatrzymała także obywatela Afganistanu. Obaj mogli wejść do budynku w poszukiwaniu złomu, uszkodzić instalację gazową i doprowadzić tym samym do wycieku gazu i eksplozji. Prezydent Ukrainy rozmawiał przez telefon z wysłannikami prezydenta USA. Jak twierdzi Wołodymyr Zełenski, to była bardzo pozytywna rozmowa. Teraz najwyższa pora na to, żeby przygotować się na urlop. Przypominają o tym lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach i ubezpieczeniu. Przyda się też apteczka, mówi lubelski konsultant chorób zakaźnych, dr Sławomir Kiciak.
5: Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne to jest podstawa, hamujące biegunkę, no jakieś środki opatrunkowe, środki odoparzeń.
4: Zapas leków powinny zabrać ze sobą przede wszystkim osoby chore przewlekle.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić, ale chyba boli mnie brzuch.
4: Oto niedobrze.
3: No, ale damy radę. A ty po tej stronie, siemanko, podkręcamy tempo. I za chwilę będę miał coś super.

0: W Meloradio. 14 minut po 10, czas na coś nowego, na Daj Pytanie. Nowa zabawa, w której szukamy pytania na odpowiedź. Im bardziej absurdalne, tym lepiej. Odpowiedź brzmi tak?
1: Tak, a co?
0: No i szukamy do niej pytania. Kto pytanie błądzi podobno? Jeżeli wpadniecie na jakiś fajny pomysł, no to coś z Melomarczu dla was znajdziemy na 100%. Czekam na WhatsAppie Meloradia, czekam na głosówki, nagrywajcie je. A naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, czekamy na absurdalne pytanie. Hej!

0: Bauza i Magnetic w Melo Radio, 26 minut po 10. Tak, podkręcamy tempo i trwa Daj Pytanie. No i właśnie, Daj Pytanie do odpowiedzi.
1: Tak, a co?
0: No i Michał, Daj Pytanie.
2: Cześć, tu Michał. Moje pytanie, ta godzina, ty jeszcze śpisz?
0: Zdecydowanie pasuje, sprawdźmy.
1: Tak, a co?
0: Łukasz?
3: Siema, siema. Czy to prawda, że z lewej dziurki w nosie babuny są smaczniejsze?
1: Tak, a co?
0: Kto da więcej? Czekam na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki za najmocniejszą, najbardziej absurdalną propozycję pytania. Coś z Melomerczu dla was.
4: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: Niskie ceny są codziennie w

0: kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

Basto i Holciu w Meloradio. 20 minut do 11. Spełniamy wasze marzenia i to te muzyczne, imprezowe, energetyczne. Zabieramy was do Belgii na Tomorrowland, bo dzieje się i to oczywiście, że bardzo dużo się dzieje. No wy możecie być na miejscu w samym środku wydarzeń tego, o czym będzie mówić cały świat, cała branża muzyczna. Spotkacie się z Davidem Guettą, Arminem Van Burenem, Kygo. No będzie generalnie gruba. Jeżeli chcecie się wybrać do Belgii, śmiało. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie imprezować. Dajcie jakąś fajną fotę i jeszcze może jakieś wideo i generalnie będzie gituba. No, to do dzieła. Walczcie, bo dojazd macie gratis.

0: Fisher, Townsend i Favor w Meloradiu. 10 minut do godziny 11. Marcin, krzyknij co w newsach!
1: Co ja mam krzyknąć? No w newsach będą newsy, no na przykład o mandatach.
0: A, dobra, dzięki. Nie, no, ale podoba mi się ta odpowiedź. Co w newsach? No będą newsy. Spoko. Dzięki, stary.
2: A już o 11 zagramy.
0: Jazzy z Prissy Can't Deny It w Meloradiu. Z tym sztosem startuję punktualnie o 11. No i czekam też na wasze pytania, na odpowiedź.
1: Tak, a co?
0: Odpowiadajcie. Znaczy pytajcie na WhatsAppie Meloradia.

0: Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty. Po reklamie. Pogoda.
4: Przygotujcie się na popołudniowe burze w mieście od godziny 13 do 15. Do tego silny deszcz i porywisty wiatr, a na termometrach nadal w okolicach 25 stopni. Potem się ochłodzi, zostanie przelotny deszcz. Po godzinie 17 już powinno robić się sucho, a na termometrach będzie poniżej 20 stopni. Wieczorem blisko 15.
0: Są newsy Meloradia Wrocław.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Rozbudowa dolnośląskiego odcinka autostrady A4 może ruszyć już w przyszłym roku. W pierwszej kolejności między Krzyżową i Krzywą, mówi Magdalena Szumiata z dolnośląskiego oddziału GDD KIA.
5: Rozbudujemy tak, aby spełniała wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4: W przypadku odcinka A4 od Legnicy do Wrocławia na nowo trwają analizy dla budowy nowego śladu autostrady. Jeśli powstanie, będzie daleko od budowanego osiedla w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Budynki powstają na granicy wrocławskich osiedli Jagodno i Wojszyce. W poniedziałek ruszy nabór przyszłych najemców. Mieszkania budowane przez miasto mają być tańsze niż na rynku komercyjnym. A jeśli w waszych mieszkaniach są specjalne miejsca na książki, to z pewnością ucieszy was powrót do Wrocławia miesiąca spotkań autorskich. Impreza potrwa do 22 czerwca. Za godzinę natomiast podsumujemy program Bezpieczny Wrocław w szkołach.
6: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy taksówki na aplikację, który miał spowodować wypadek w Ząbkach koło Warszawy. Zginęło wtedy dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. 37-letni Turek odmówił składania wyjaśnień. Donald Trump został wygwizdany przez kibiców. To w hali sportowej przed rozpoczęciem trzeciego meczu finałowego NBA w Nowym Jorku. Stało się to podczas odśpiewywania hymnu USA, gdy pokazano twarz prezydenta na telebimie. Na wodzie też można dostać mandat. Wręczają je m.in. przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej. O najczęstszych przewinieniach mówi dyrektor delegatury w Giżycku Łukasz Gieczewski.
8: Większość mandatów, która została nałożona za brak dokumentów łodzi. W niektórych przypadkach są sprawy kierowane do sądu i później są nieprzyjemności.
7: Były też mandaty za prędkość i wytwarzanie fali w niedozwolonych miejscach.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Mi też się zdarzyło wytworzyć falę, ale to było po kebabie. 11 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i zapraszam do 14. Marcin, nie patrz tak. Jesteśmy tylko ludźmi. We are the people.
7: Wiem i dlatego mnie to przeraża.
6: Ale na stacji benzynowej zawsze zostawiam po sobie porządek.

0: Garrix i jego serdeczny przyjaciel, równie szanowny Ed Sheeran. Ich wspólny Repeat It w Melo. Mówię tak dżentelmańsko, bo nuta iście fajowa. 15 minut po 11, czas na powrót do Daj Pytanie. Wydajecie pytanie do odpowiedzi, która brzmi...
1: Tak, a co?
0: No właśnie, Dominika, daj pytanie.
2: Hej, tu Dominika. Czy jesteś pewna, że jesteś niepewna?
1: Tak, a co?
0: Podoba mi się. Łukasz?
3: Czy ty wiedziałeś, że nasza sąsiadka gryzie podczas całowania?
1: Tak, a co?
0: Mamy zwycięzcę. Łukasz, brawo! Zgarniasz merch Meloradia. Dziękuję pięknie za udział. Wracamy do tego cuda już niedługo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Hej!

0: Melo. Melo Radio.
1: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Talk to you i Another of Melo Radio. 27 minut po godzinie 11 w takich mega wakacyjnych rytmach. Myślę, że będziemy bardzo dobrze czuli się w Kołobrzegu już niedługo, dokładnie 31 lipca, bo wtedy rusza Sunrise Festival! A wy śmigacie tam razem z nami. Pełno scen, pełno genialnej atmosfery. No i wy, jeżeli tylko chcecie poczuć te wyjątkowe emocje, no to słuchajcie uważnie Melo Radio po 18. Idę w Melo, będzie szansa na wloty. Jedno jest pewne, będziecie się tam bawić przewybitnie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mieć na tumoru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: I hop! I hop!
3: Nie skacz po kanapie.
2: I hop!
3: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
2: I trampolina!
3: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
2: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
4: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
5: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
7: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
8: Ło, widzisz to, co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

All We Got. Tak gramy w Melo Radio. Zróbcie coś dla siebie i zadbajcie o to, żebyście mieli co wspominać, no bo szykujemy dla was coś naprawdę ekstra, mega, hiper, turbo, no nie mogę brzydko mówić, ale naprawdę sztos. Mowa tutaj o tegorocznym spotkaniu na Tomorrowland, bo jedziemy tam razem, jedziecie z Meloradiem. No i to, co będzie się działo, to powiem tak, nie zostanie tylko w Belgii, bo będzie też emitowane na antenie, ale wy możecie to przeżyć i zobaczyć i w ogóle posłuchać i wszystko. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijacie, piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, podsyłacie jakąś fotę, jak razem imprezujecie, albo jakiś film, no i w zasadzie potem chwilę czekacie i my dzwonimy i przekazujemy dobre wieści. No. Będzie grubo to na pewno i myślę, że usłyszymy tam też ten numer. All the Time, czyli John Summit, The Chainsmokers, Ilzy.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj, Liwka Enklawa i chcę więcej. 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora, siemanko panie prezesie.
1: No cześć.
0: Co w newsach?
1: No, będzie nowa koszulka Realu Madryt.
0: O, proszę bardzo.
1: Taka bardzo nietypowa.
0: Bardzo nietypowa i też nie, pewnie będzie bardzo droga.
1: No.
2: A już o 12 zagramy.
0: Felix Jen Cascada i Boy You Turn Me. No ale jak się jest fanem, to cena nie gra roli, nie?
1: Jeszcze pytanie, czyim?
0: No właśnie, bo to też niebezpiecznie odpowiedzieć, na przykład w Łodzi na przykład. No. Tak słyszałem. To gramy o 12.

0: to promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
6: Tylko na zdrojowahotels.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl. To się opłaca.

0: Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
2: Razem z popołudniowymi burzami do naszego miasta przyjdzie ochłodzenie, które zostanie z nami do końca tygodnia. Na termometrach będzie poniżej 20 stopni. Jutro nad miastem chmury, w czwartek może popadać i gdzieniegdzie nawet zagrzmić. W piątek z powrotem będziemy mieli słońce i tak też będzie w weekend, choć w weekend może momentami pokropić.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Miasto podsumowało drugą edycję programu Bezpieczny Wrocław w szkołach. W warsztatach z obrony cywilnej wzięło udział około 1600 uczniów z 8 placówek. W praktyce uczyli się reagowania na alarmy i zagrożenia, zasad ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy. Dla bezpieczeństwa, ale też komfortu została wyremontowana ulica Koszarowa. W sobotę wrócą tam autobusy miejskie z jedną ważną dla pasażerów zmianą. W kursowaniu linii A, zastrzega Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.
3: Autobusy A nie tylko wracają na już bardziej komfortową, szerszą ulicę Koszarową, ale też, co ważne, pojadą w dwóch kierunkach i zostaną przedłużone do Sołtysowic.
2: Urzędnicy nie wykluczają kolejnych zmian w rozkładzie jazdy. A za rok do Wrocławia przyjadą szefowie kuchni z całego świata. Podczas Światowego Szczytu Gastronomicznego będą rozmawiali o roli jedzenia w rozwoju nowoczesnych miast. Wrocław widzi w tym szansę na promocję regionalnych produktów i restauracji.
4: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Nowa plaga na drogach szybkiego ruchu. Chodzi o bezprawne otwieranie bram awaryjnych. Zwiększa to ryzyko wtargnięcia na jezdnię dzikiego zwierzęcia czy omyłkowego wjechania na auta na drogę pod prąd. Mówi Ewelina Szczesek z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Najczęściej dopuszczają się tego lokalni mieszkańcy, traktując bramy awaryjne jako skrót do pracy, do lasu.
5: Za bezprawne otwieranie bram awaryjnych grozi do 8 lat więzienia. Deficyt paliwa i panika spożywcza tworzą warunki do wyzwolenia Krymu, tak twierdzi wicedyrektor Kijowskiego Centrum Badań Bliskowschodnich Serhii Danyłow. Ludzie na Krymie zaczęli masowy wykup produktów spożywczych. Real Madryt sprzedaje z kolei koszulki z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził poparcie dla tego klubu piłkarskiego. Koszulka kosztuje, uwaga, 195 euro.
4: Matko. Co łaska, mówisz?
5: No jakieś 6 stów tam by się uzbierało prawie.
4: Masakra. No. Siemanko, ja jestem Adi i 6 stów nie dajemy, ale 5 już tak, w szybkiej
5: co
4: kasie.
5: Ja mówię 6.
4: Nie,
5: 8.
4: 8 bez kitu.
5: 8, bo euro po 4 stoi z hakiem.
4: Masakra.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 200, nawet pół tysiąca złotych w szybkiej kasie możecie wydać na co chcecie. No, na przykład na masaż tajski, który chyba nie był dobrym pomysłem. Iga Dudziuk, siemano.
1: Siemanko, ja mam zakwasy do dnia dzisiejszego. Jest wtorek, masaż był w sobotę.
0: Aha.
1: Pan wygiął mi stopy do głowy.
0: Czekaj, co?
1: No, wziął moją stopę i wygiął do głowy.
0: Bolało?
1: Mhm.
0: Krzyczałaś?
1: Starałam się nie, że wiesz, udawałam, aha, że jest wszystko
0: aha.
1: super.
0: Aha, rozumiem, to jest ta dobra mina do złej gry,
1: mhm,
0: tak?
1: Bo odnajduję przyjemność we wszystkim.
0: meloradio.pl, tam możecie się zgłosić po szybką kasę. Nawet po tajski masaż.

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. 27 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze człowiek, który prowadzi dla nas Prismatic w dobrym melo, czyli Mr. Tiesto i jego Secrets. Tiesto ma sporo sekretów, ale zwłaszcza tych muzycznych, i to te są najciekawsze.

0: słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
12: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
1: Hej, tu IKEA.

0: Półka Allegro. RRSO 0%.
1: I hop! I hop!
2: Nie skacz po kanapie.
1: I hop!
2: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
1: I trampolina!
2: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
1: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
3: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
6: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
5: Cudownie!
6: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

0: Jest to Kashmir, Vasi i Secrets w Melo Radio, 18 minut do 13, tak podkręcamy tempo. No i mam dla was coś super, coś specjalnego, coś ekstra. Aleksandra Degurska, jedna z naszych social queen, siemano.
1: Siema.
0: Ty byłaś w Seulu niedawno.
1: Tak, i było super.
0: No i to jest w zasadzie, przed momentem odbyliśmy taką samą rozmowę, ale ja chciałem zapytać, dlaczego osoba, która nigdy nie była w Seulu, powinna się tam wybrać, twoim zdaniem?
1: Słuchaj, no w ogóle Korea jest bardzo teraz popularna ze względu na wszystkie popkulturowe produkty, seriale, muzyka. Dużo osób decyduje się na Koreę, bo się zakochuje przez te popkulturowe produkcje. Ale szczerze mówiąc, Seul jest i w ogóle Korea pod tym względem super, że jest mega dobre jedzenie. Bardzo dobre jedzenie i w ogóle to można też w Warszawie zauważyć, że dużo restauracji mamy azjatyckich i szczególnie koreańskich. Dużo fajnych sklepów, polecam kupowanie koreańskich kosmetyków, bo w Korei po prostu są tanie i naprawdę skuteczne. No piękne widoki i za co też lubię Seul, że tam możesz pozwiedzać, poznać lepiej kulturę Korei, możesz poimprezować, ale super, też możesz pójść w góry, więc jakby dla każdego coś miłego, więc no nie będziesz się nudzić po prostu w tym mieście.
0: Słuchajcie, jakbyście, nie wiem, ewentualnie potrzebowali szybkiej kasy, żeby coś tam dorzucić, to 200, a nawet 500 zł możecie zgarnąć od Melo Radia, także warto spełniać marzenia.

0: Kolejna ich nuta razem BB Rexa, David Guetta i Sad Girls w Meloradio. 8 minut do godziny 13. Ula Karciarek nie wydaje się smutna. Siemanko.
1: Nie, to znaczy tak. Nie jestem kierowcą. Jakbym była, to bym była trochę smutna. Za chwilę będą ceny maksymalne paliw.
0: O nie. Słuchajcie, pamiętajcie, że my jesteśmy zawsze z wami, cokolwiek by się działo. Naprawdę. Serio.
2: A już o 13 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes w Meloradio. Mam jakieś takie wrażenie, że po tych newsach właśnie te talerze, o których jest mowa w tej piosence, faktycznie zaczną latać z nerwów. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama. Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Jutro na stacjach paliw będzie drożej. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5,96, benzyny 98 6,61, a diesla 6,46. No a teraz o fałszywym kominiarzu z Wielkopolski, który stanie przed sądem. O szczegółach Adam Kazimierczak.
3: Jak ustalili kryminalni, 35-latek czyścił przewody kominowe, nie mając ani tytułu mistrza, ani czeladnika w rzemiośle kominiarskim. W sumie wykonał 98 usług kominiarskich w zaledwie 2-3 miesiące, co oznacza, że zarobił w tym okresie co najmniej 30 tysięcy złotych.
2: A teraz grozi mu do 8 lat więzienia. No i na koniec rada od naukowców z Australii. Jajka do diety warto wprowadzać jak najwcześniej. Mogą je jeść już dzieci powyżej 6 miesiąca życia. Zmniejsza to u nich ryzyko alergii.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Siemano, bobasy. 13 na zegarach. Adrian z tej strony. Siemano. Fajnie, że jesteście, no bo będziemy podkręcać tempo. Zwłaszcza, że mamy czym. Eli Oaks i Breaking Dishes. Od tego zaczynam. I to też myślę, że usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. A wy możecie tam być. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego byście chcieli się wybrać. I dajcie jakąś wspólną fotę albo wideo, jak imprezujecie.

Bob Sinclair, Kajsa, I Can't Wait w Melo Radio, 15 minut po 13. Dzisiaj wtorek, całe szczęście. Wtorek dzisiaj, przepraszam. Myślałem, że środa. Niestety nie, jeszcze nie środa, ale wtorek i dzisiaj mamy 9 dzień czerwca. W związku z tym uwaga, dzień przyjaciela. I mówię o tym dlatego, że na pewno macie kogoś takiego bliskiego i może akurat się urwał trochę kontakt. Może warto by było napisać: siema, co tam, jak żyjesz i tak dalej. Czasami jest tak, że faktycznie nie mamy czasu, ale swoich dobrych ziomali, przyjaciół prawdziwych, warto o nich dbać, warto się do nich odezwać. Bo czasami to jest tak, że to właśnie oni rozumieją nas najbardziej.

0: Anyma, Georgie Beautiful w Maloradiu, 28 minut po 13. Podkręcamy tempo. Piękny numer. Słuchajcie, też będzie pięknie na pewno, jak pojawią się razem Milky David Guetta. Piosenka Just The Way You Are, na pewno ją już poznaliście. Ja wam mogę śmiało powiedzieć, że to jest chyba na ten moment jedna z moich ulubionych nutek. Już się nie mogę doczekać, żeby wam to zagrać. To jeszcze przed 14 będzie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.

0: Żabki. Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da.
6: Co tam?
0: Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
6: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
0: Cudownie!
6: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
7: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta. Po reklamie.
8: Meloradio Wrocław na 97,8.

Dims, Bambi, lecę po chce. Wy też możecie. Do Belgii na Tomorrowland. Tak jest, wybieramy się wszyscy razem. Jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem. I my wszystko ogarniamy za was tak naprawdę, bo dojazd macie całkowicie za friko w ramach tego wygrywania. No nie wiem w zasadzie, co mam powiedzieć o Tomorrowland, bo to jest przeżycie na całe życie. I to, co się tam wydarzy, to jestem bardziej niż pewny, że zostanie z wami na całe życie. Ale to, co jest piękne, to spotkacie się z wieloma ulubionymi artystami. Jeśli chcecie tam być razem z nami właśnie, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kimi, dlaczego chcecie się wybrać. No i też dodajcie jakąś imprezową fotę z tą osobą albo jakieś nagranie wideo, coś takiego. No, a będzie tam też David Guetta i zagra między innymi to.

0: Moving
1: to the Sun.
2: Tak się robi w Melo Radio.
1: I na Sunrise Festival też na pewno. Iga i Mikołaj w studiu.
3: Siemano.
1: Nie, jak to było?
4: A może ty wystąpisz na Sunrise Festival?
3: Dobra, będę robił przez mikrofon.
1: Stary, a może ty jesteś po prostu następcą Skatmana?
5: A już o 14 zagramy
3: Save My Love, Kygo Khalid i Griffin.
1: A weź w ten sposób zrób to też.
3: No. Nie, to jest trochę za wolne, żeby robić cyska.
0: Bawi
1: się dobrze, hej.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
4: Mamo, a kto to Pipi?
3: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
5: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
4: To może pójdziemy?
3: Już idziemy.
5: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
9: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilla Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Niebezpiecznie zrobi się w pogodzie. IMGW ostrzega przed burzami m.in. w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Mogą być też intensywne opady deszczu i silny wiatr. Zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy to propozycja Komisji Europejskiej w ramach nowego pakietu sankcji na Rosję. A na koniec młodzi i praca. Młodzi chcieliby sprawdzać, co chcą robić w życiu. Ponad 80% pytanych twierdzi, że nie ma jak spróbować różnych zawodowych ścieżek. Pracuj.pl i Anna Goreń.
3: Jedną z istotnych barier okazuje się obawa przed porażką. Wśród pozostałych barier wysoko plasują się także brak wiedzy, jak zacząć, obawa o stabilność finansową, brak środków finansowych i brak czasu.
2: Ponad połowa pytanych zrezygnowała z zamiany pasji w pracę na rzecz bezpieczniejszej opcji.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W pełnym składzie już jesteśmy.
1: Tak jest. Sorry, nie było mnie, bo grałem w Gociczka nowego. Ale to jest dobra gra, ale się bawiłem świetnie.
0: Mikołaj, lat 7.
5: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Za Gomeza.
0: Słucham?
1: To nic, potem ci wyjaśnię.
0: Dzień dobry, drodzy słuchacze, Mikołaj. Jak wiesz, mam problem z utrzymywaniem porządku. Mm-hmm. I mój wspaniały, serdeczny przyjaciel Sylwester, z którym mieszkam, rozpisał na lodówce cennik.
1: Cennik czego?
0: Wyciąganie ze zmywarki, trzy dychy. Sprzątanie podłóg, na przykład tam chyba 15 zł i musiałam wczoraj zapłacić 50 zł.
1: Ty, musimy sprawdzić te ceny, bo coś mi się wydaje, że taniej by cię wyszło po prostu kogoś wynająć.
0: Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight. Zbankrutuję.

0: Ride It w Meloradiu. 79-letni multimilioner szuka młodszej kobiety, która odziedziczy jego fortunę i, uważajcie, posiadłość z 50 pokojami.
1: O, naprawdę? To znaczy, naprawdę?
0: Nikolina, tak? Jesteś zainteresowana?
1: No wiesz, to 79 lat to już chyba długo, nie? To znaczy, nie trzeba będzie długo czekać, nie?
0: To ja napiszę mu DM-a, dobrze?
1: Dobra, jak coś to pazury już mam. Potrzebna mi tylko, nie wiem, peruka jakaś.
0: A jeżeli nie chcecie mieć obskurnego starego człowieka obok siebie, to meloradio.pl, 200, nawet 500 zł do zgarnięcia.

0: L'amour toujours w Meloradiu. Ty wolisz wcześnie czy późno?
1: Wolę późno.
0: A co?
1: Zasypiać.
0: No tak.
1: Chociaż ja mam ten problem, że zasypiam zazwyczaj bardzo długo. Nawet, znaczy teraz jest lepiej niż kiedyś. Kiedyś to tak nawet 2 godziny potrafiłem zasypiać.
0: Wow, to chyba nie za zdrowo.
1: No nie, potem się okazało, że jednak większość osób zasypia tak w 10-20 minut, co mnie zszokowało, jak się dowiedziałem od lekarza.
0: 10-20 minut?
1: No tak mniej więcej.
0: Tak, i podobno, bo ty chodzisz spać bardzo późno, jakaś tam pierwsza w nocy, coś takiego, druga.
1: No, druga, trzecia czasami.
0: Albo nad ranem. To po co ty w ogóle chodzisz spać? No nieważne, bo powinno się chodzić spać tak, wiesz, 22, 23.
1: No i co, potem bym wstał o 8 rano i co bym robił? Jak nasz program się zaczyna od 14.
0: Nie no, moim zdaniem ludzie, którzy chodzą tak wcześnie spać, po prostu nie mają życia towarzyskiego.
1: A, no, znaczy ja też nie mam, ale chodzę spać późno, nie? Więc...

0: Amen. Halo w Melo Radio. A wiecie, że my was zabieramy na Tomorrowland w Belgii?
1: Co ty powiesz, naprawdę?
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl, tak jak zrobił to Olek, i zapytaliśmy się go, jak się przygotowuje na to przeżycie.
2: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio, 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
1: No, trzeba mieć kondycję na
0: rave'a.
1: Ale
0: na co? Aha, na rave'a, no tak.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C. Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
3: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
5: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
4: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
5: A miałbyś takie piękne życie.
6: No dramat.
3: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
5: Maracin
4: i Daria.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
7: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
6: To może pójdziemy?
5: Już idziemy.
7: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
15: Media Expert Days w sklepach i na

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Carla Fernandez. Co jeśli? Co jeśli Krzysztof Ibisz się kiedyś zestarzeje?
1: To się chyba nigdy nie wydarzy.
0: On jest wiecznie
1: młody. Się urodził stary i teraz młodnieje, tak jak Benjamin Button.
0: Niesamowite to jest. On powinien zagrać w tym filmie.
1: Wtedy to byłoby film biograficzny.
0: A Krzysztof Ibisz wie, jak zarobić pieniądze, moi drodzy.
1: Postanowił właśnie zmonetyzować swój młodzieńczy wygląd, wypuszczając własny eliksir młodości.
0: Dziewczyny by się pokroiły za coś takiego.
1: Tak, marka będzie nazywać się Ibisz przez SH na końcu. No.
0: Ibisz, tak brytyjsko.
1: Ibisz, no tak, tak, Ibisz.
0: Ibisz.
1: Ale może nawet pójść pan Krzysztof nieco dalej.
0: Aha.
1: Mógłby na przykład otworzyć własną sieć kebabów. Wiesz, jak by mogła się nazywać?
0: Słucham cię uważnie.
1: Habibisz.
0: Ja poproszę mieszany.

0: Alabama Ten w Melo Radio. Wywiązała się interesująca dyskusja a propos pana Fordo, tudzież Frodo.
1: No właśnie, szkoda, że nie Frodo.
0: Ula, już lubisz?
2: Się boję. Władca pierścieni? Oczywiście. Tak, oczywiście. Ja bardzo.
0: A wniosek będzie o pieniądzach, coś?
2: Będzie o pieniądzach, nie będzie władcy pierścieni.
0: Trudno.
3: A już o 15 zagramy!
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Ustawiamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: I hop! I hop!
8: Nie skacz po kanapie.
7: I hop!
8: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
7: I trampolina!
8: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
7: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
9: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
18: Dokąd na wakacje?
19: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
18: Czyli Zdrojowa Hotels.
19: Zdrojowa Hotels?
18: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
19: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
18: Tylko na zdrojowahotels.pl.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Nowa

0: 215, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Jest 3-miesięczny areszt dla tureckiego kierowcy taksówki na aplikację. Spowodował wypadek w podwarszawskiej Zielonce, w którym zginęły dwie osoby. Turecki kierowca miał polskie prawo jazdy od roku. Tenisistka Maja Chwalińska dostała od Ministerstwa Sportu roczne stypendium. I to najwyższej możliwej wysokości, czyli 9600 zł miesięcznie. No to jeszcze jedno wyróżnienie dla Mai. Jej rodzinne miasto Dąbrowa Górnicza chce przyznać jej tytuł honorowego obywatela, mówi rzecznik miasta Bartosz Matylewicz.
3: Prezydent jest gotowy taki wniosek przedłożyć Radzie Miejskiej i liczymy na to, że jeśli taki wniosek do Rady trafi, to może zostać przyjęty.
2: No ale wcześniej Maja Chwalińska musi się na to zgodzić.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Istnieje taki masaż, który sprawia, że będziecie bardzo szczęśliwi.
0: Chyba wiem jaki.
1: Chyba nie. Iga Mikołaj, hej.

0: Yay, good feeling, Florida w Meloradiu. Mikołaj, masz ochotę na masaż?
1: Dobrze.
0: Ale twarzy.
1: Aha, co?
0: No właśnie, bo ty pomyślałeś o jakimś innym masażu z bereźniku, a to
1: nieprawda,
0: chodzi o
1: masażu pleców.
0: Chodzi o masaż twarzy, on jest bardzo zdrowy, to jest jak picie wody.
1: Ale woda jest za darmo. Znaczy za darmo, no dobra, no trzeba sobie zapłacić rachunki, ale generalnie jest.
0: Ale będziesz młody i piękny?
1: No, ale ile taka przyjemność kosztuje?
0: A kto pyta?
1: To ja wolę być stary i brzydki.
0: Czy coś ci dzwoni, to już za chwilę.

0: 17 po 15.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Każdy wtorek bawimy się w zabawę, czy coś ci dzwoni. Puszczamy wam starcze dźwięki, a wy zgadujecie, co to takiego.
2: Tak, ale dzisiaj może być w sumie niezłe wyzwanie, bo ja na przykład tego nigdy nie oglądałem na żywo, bo rodzice mi nie pozwalali.
0: Ale już podpowiedziałeś, że chodzi o coś, co było w telewizorze.
2: Nie powiedziałem, że w telewizorze.
0: Aha. Zasady są proste. My wam gramy dźwięk, a wy poprzez WhatsAppa Melo Radia nagrywacie głosówki albo piszecie do nas, co to takiego do wygrania dzisiaj, panie redaktorze.
2: Torba i skarpetki.
0: Super. Jesteśmy gotowi na ten dźwięk. Wow.

0: Słuchaj, co to jest?
1: No nie mogę ci powiedzieć.
0: Powodzenia, kochani, powodzenia. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Czy coś ci dzwoni?
0: Ja jeszcze zagram raz.
3: Jak coś to w radiu żyje.

0: Jaki klimat jest u nas w studiu, nie uwierzycie. Lubię cię jak
1: bardzo
0: lato.
1: Bardzo wakacyjny, tak.
0: Modelki, Włodarski, tak się podkręca tempo we Freak Fajcie. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni? Przypomnimy nasz szalony dźwięk, który był moim zdaniem bardzo trudny.
1: Ostrzegę tylko, że to wam w głośnikach wyje jak coś teraz.
0: Jakie są negatywne odpowiedzi?
1: Że W11.
0: Okej.
1: I ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Bardzo zbliżony program, ale to nie o to chodziło.
0: Było też bardzo dużo poprawnych odpowiedzi. Natomiast najszybsze palce i głos ma Gosia.
2: Cześć, cześć. Oczywiście, że jest to jingle z programu 997. Zawsze się go bałam oglądać, bo później mi się koszmary śniły w nocy.
0: To na osłodę wygrywasz?
1: Torbę i skarpetki.
0: Jej!
3: Czy coś ci dzwoni?
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapń.
3: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
10: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, rekordacji

Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Trips, Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Mama Iwerka to jest kanał na TikToku bardzo skomplikowany.
1: Słyszałem już jakieś pierwsze wytłumaczenia od Igi, już wiem, o co chodzi, tam nagrywały kiedyś razem.
0: I Werka, czyli jedna z postaci, postanowiła założyć niebieską platformę i namawia swoją mamę do tego, i jeżeli ona nagra z nią filmik, to kupi jej samochód i zabierze na wakacje. Mama odpowiedziała filmikiem, bo widocznie nie rozmawiają ze sobą face to face.
1: Oczywiście, że nie.
2: Wiesz, że ja mam dużo pieniędzy, jak będę chciała, to sobie kupię samochód, jaki będę chciała. Poza tym jeszcze mam sponsora, to on mi nawet kupi. Także dziękuję ci bardzo, córeczko, za tą propozycję, ale na razie nie skorzystam.
1: No, współczuję waszemu pokoleniu.
0: No, ma sponsora, czego nie rozumiesz?
1: Wszystko rozumiem. Niestety.

0: Bad Angel, Animal Lisa, lubię cię, Mikołaj, wiesz?
1: Tak, bardzo mnie lubisz, że próbujesz mnie teraz na ulicę wysłać dosłownie, żebym na ciebie zarabiał.
0: Nieprawda, powiedziałam ci, że masz ładne dłonie.
1: No dobra, na internetową ulicę.
0: Ale to dla ciebie jakby.
1: Tak, no.
0: Nie dla mnie, dla ciebie. Newsy w ogóle zaraz, Maloradia.
2: A już o 16 zagramy
1: Vin, Gibbs, Dope House for Money.
3: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczuję.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16, a w newsach będzie o tym, że coraz więcej ludzi pracuje.
1: Wow.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert.
17: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
20: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam?
14: Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
21: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
14: Cudownie!
21: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
22: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
23: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: we Wrocławiu.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Anna Mucha i Michał Sitarski w kultowej komedii O Mało Co. To spektakl, który obejrzycie w niedzielę we wrocławskim Impart Centrum, a po nim tak szybko nie wypuścicie partnera lub partnerki na bieganie, bo może się to skończyć romansem w domu waszych przyjaciół. W pełni bezpieczne za to będzie wideomapping przy pomniku Fredry. To jedno z wydarzeń w ramach tegorocznego Święta Wrocławia. Od piątku do niedzieli na ścianach Starego i Nowego Ratusza zobaczycie historię miasta opowiedzianą przez Krasnale. Pokazy będą zaczynały się o godzinie 21.30. A trzy artystki wykorzystują szkło, żeby opowiedzieć o ciele i tożsamości społecznej, kulturowej oraz płciowej. Ich pracę będziecie mogli obejrzeć w Galerii SIG BWA Wrocław przy Placu Kościuszki od 19 czerwca.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Bezrobocie nieco w dół. W maju szacowana stopa bezrobocia wyniosła 5,9%, to o 0,1 punktu procentowego mniej niż w kwietniu. Za to do góry poszły średnie ceny nowych mieszkań do ponad 16 tysięcy za metr, wyliczył portal Tabela Ofert. Według ekspertów nie zanosi się na obniżki w najbliższym czasie. Jadowity pająk Nosferatu opanował Niemcy. Można spotkać go też w Polsce. Nie jest groźny dla człowieka, uspokaja dr Robert Rozwałka.
5: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca. Te reakcje takie bardziej zbliżone do urządlenia.
4: Mimo wszystko jednak w razie ukąszenia lepiej skontaktować się z lekarzem.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Słuchacie Freak Fightu, a my was zapraszamy do Rzymu na lody.
3: A może po lodach jakiś kebab wjedzie?
2: Full wypas, podoba mi się. To dzisiaj będzie kulinarnie. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Daddy Cool Lizzo, Bonnie M. 185 zł za loda.
1: Za dwa lody nawet. Takie lody na turystach właśnie kręcą w Rzymie. No, turystka się wybrała, myślała, że usłyszała, że 14 euro za loda. Się okazało, że 44 euro za loda.
0: Czy te lody są ze złota?
1: Nie, nie, są z pistacji.
0: Chociaż, wiesz, pistacje są bardzo drogie.
1: No tak, ale no, 44 euro za loda to już nawet nad Bałtykiem jest taniej.
0: W ogóle za loda to można dużo mniej zapłacić generalnie.
1: Ja tam nie wiem.
0: Nie, no ja też nie. Ale nad Bałtykiem, naszym pięknym, wiadomo. Don't wanna go home.
1: Czekaj, co?
0: No, że lody są smaczne i tanie.

dip it and ride with this. Flip it.

0: Flip it w Meloradiu. Spełnił się sen każdego Polaka. Bagi, Robert Lewandowski i Łatwo Gęk na wspólnym kebabie.
1: Tak jest. Robert obiecał, że wybierze się na kebaba. No i faktycznie dotrzymał słowa. Honorowy. I można było zobaczyć, jak tam oszamał z wielką ochotą. Coś myślę, że taki, może nie wiem, niedożywiony z domu przyjechał.
0: Daj spokój, Ania go tam dobrze karmi.
1: No tak, ale jakimiś zdrowymi samymi
0: bez
1: rzeczami.
0: Glutenu.
1: To przecież kebaba każdy facet musi sobie raz na jakiś czas zjeść.
0: Zgadza się.
1: No i mieliśmy też aktualizację, co się działo po kebabie. Mianowicie bardzo chciał wiedzieć Bagi, czy piekło dwa razy.
0: I co?
1: I okazało się, że nie.
0: Świetnie. To
1: ale
0: jest
1: to chyba
0: wiadomość.
1: Taki słaby kebab w takim razie. Bo dobry piecze dwa razy. Co?
0: Bo sobie wyobraziłam, że
1: chyba, że wziął z łagodnym. Jak lanus największy. Nie,
0: Robert.
1: Tak nie można.
0: Ty lepiej się przyznaj, bo to jest przypał. Aż zdenerwowałam normalnie, się oburzyłam, że można zjeść kebaba na czosnkowym sosie.
1: Tak, tak. Nie, albo ostry, albo mieszany. Mieszany to minimum.
0: Powiedział Mikołaj.

0: prawie jak we Włoszech. Talk to you, tak się podkręca tempo u nas w Melo Radio. Uśmiecham się do ciebie, bo chyba mnie zabierasz na mundial.
1: No tak, wiesz, że już w ten czwartek rozpoczynają się Mistrzostwa Świata 2026.
0: I co to oznacza?
1: Że się zacznie.
0: A Polacy z kim grają?
1: Z nikim, bo nie pojechaliśmy. Natomiast...
0: Poczekaj, stop.
1: Co?
0: Przecież mamy Roberta Lewandowskiego, no. Szczęsnego i tych innych różnych piłkarzy.
1: Nie, Szczęsny już nie gra w kadrze.
0: I dlatego nie jedziemy.
1: I dlatego nie jedziemy, no. Niestety.
0: Ale kibicujmy. No bo czemu?
1: Ale mecze będą o 4 nad ranem.
0: To nie kibicujmy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
16: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
19: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: No ładnie podkręcamy tempo w Meloradio, just in case.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To się naprawdę dzieje u nas w Meloradiu. Wysyłamy was na najlepsze przeżycie na całym świecie, prosto do miejscowości Bumu w Belgii.
3: Tak jest, zgłaszacie się na meloradio.pl, pokazujecie, z kim chcecie jechać i tłumaczycie też dlaczego, a dzisiaj no mamy niezłe wytłumaczenie.
0: Bardzo dużo jest tych zgłoszeń, jestem pod wrażeniem. To może zadzwońmy do Dominiki, która weszła na meloradio.pl.
3: Dobra.
0: Oby odebrała telefon. No
3: tradycyjnie
0: nie może.
3: 5 sygnałów czekamy. Ale chyba to się wydarzy. No, nie, po prostu nie może być inaczej.
0: Nie może być inaczej.
3: Ale już dwa razy.
0: Domka, ty mnie nie denerwuj.
3: No, robi się niebezpiecznie.
0: Słuchajcie, stresuję się.
4: Halo, halo.
0: Cześć, Dominika, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
4: Cześć.
0: A co ty masz tam na sobie? Ja na przykład mam, słuchaj, koszulkę z takim napisem I love hot dads.
4: Super, no ja dzisiaj cała na jeansowo.
0: Szykownie, fajnie, fajnie.
3: No tak.
0: Mhm. A powiedz mi, bo ty chcesz jechać na Tomorrowland, to jest fakt?
4: Jak najbardziej zgadza się, to moje marzenie.
0: A z kim byś chciała tam pojechać?
4: Z moim chłopakiem Szymonem.
3: No dobra, to umówmy się tak, że my teraz zadzwonimy do Szymona i kiedy on odbierze telefon, to ty się go zapytasz, co on ma na sobie dzisiaj. Zobaczymy, czy macie maczujące outfity.
4: Dobra, pewnie.
0: Dobra, to my do niego dzwonimy i się wyciszamy. Przywitaj go ładnie. Chwila prawdy.
5: Tak, słucham.
4: Cześć, Szymon.
5: Cześć.
4: Czy możesz mi powiedzieć, jakkolwiek zabrzmi to pytanie, co masz dzisiaj na sobie?
5: Czarny outfit cały.
0: No kochanie, gdzie jakaś gra wstępna, przepraszam bardzo. Cześć, Szymon. Cześć, Szymon.
5: Cześć.
3: A tak, wiesz, dzwonimy, żeby sprawdzić, jak dzisiaj się ubraliście, bo dzisiaj burzowo może być, prawda?
5: Nie, ale wszystko dobrze, wszystko ubrani do pogody, dostosowani.
3: No to fajna z was para, może bez pierścionka, ale usiądźcie teraz, moi drodzy.
5: Jeszcze.
0: A siedzicie?
5: No dawajcie, bo ja zaraz zemdleję chyba.
0: Ja też naprawdę zaraz zemdleję, no dobrze, to skoro siedzicie. Dominik i Szymon już się pakują i jadą na Tomorrowland z Meloradiem!
5: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: Mm-hmm. I to nie koniec atrakcji, bo zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym busem. Będziecie mogli się z kimś tam poprzytulać.
4: Super!
3: Wyposażymy was też w Tomorrow Paki. Tam w środku plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka i dwa tomy książki o Tomorrowlandzie będzie co robić w autokarze.
4: Tak.
0: Zestaw kosmetyków też ląduje. I teraz tak, Szymon, ja ci proponuję, żebyś ty ten pierścionek kupił jednak szybciej.
5: Ja wiem właśnie, ale to nie mówi pani teraz.
0: To nie pani, błaga.
3: Jak już zdradziłaś, no, tajemnicę.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Radio.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: A to sympatyczna nowość w Meloradiu. Chcę więcej. Fuka i Liwka, Enklawa, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy
2: Waterfalls, James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey.
0: I tak rozpoczniemy godzinę 17, ale najpierw newsy Meloradio.

autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb. Bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Straszny film wraca do kin po 26 latach i znowu parodiuje popularne filmy oraz to, co dzieje się w światowej popkulturze i polityce. Oczywiście scenariusz jest oparty na horrorze, a głównym zabójcą jest Ghostface. W obsadzie znalazła się ta sama grupa aktorów. Film obejrzycie we wrocławskich kinach Helios. Dziś pośmiejecie się też we wrocławskim Centrum Kongresowym. Z najnowszym programem wystąpi tam Piotr Zola-Szulowski. Tym razem bierze na siebie wszystkie troski i przekuwa je w godzinną porcję szczerego, przewrotnego i bezkompromisowego humoru. A goło i wesoło zrobi się w Impart Centrum. To spektakl o kilku bezrobotnych z Tomaszowa Mazowieckiego, którzy wpadają na pomysł, by założyć grupę stripteaserów. Czy to się uda? Przekonacie się w piątek.
2: Dochodzi 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Są zarzuty dla kierownika pociągu w sprawie wypadku nastolatka, którego pociąg wciągnął między peron a wagony. Dotyczą braku odpowiedniej kontroli i obserwacji tego, co działo się na peronie. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Zbliża się załamanie pogody. W większości kraju będzie padało, szczególnie na południu. Ulewy będą gwałtowne, mówi Paweł Staniszewski z IMGW.
4: I może to być opad, który zdarzy się w ciągu 30 minut czy 1 godziny. To się będzie rozkładało na bardzo krótki czas, a będą to bardzo wysokie sumy opadu.
3: Padać będzie także jutro, zrobi się też znacznie chłodniej. Na koniec Francja. W paryskim sądzie rozpoczął się proces szajki złodziei książek. Ukradli m.in. rękopisy dzieł Aleksandra Puszkina. W sprawie oskarżono 7 obywateli Gruzji.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Słuchajcie Freak Fightu, zaczynam od Jamesa Hype'a, a ten pan, wiesz, gdzie
6: hype,
5: wystąpi?
6: Hype, no w wielu miejscach, na przykład na Sunrise Festival, ale też na Tomorrowland.
5: I my wrócimy do Tomorrowlandu, bo wysłaliśmy naszych super słuchaczy.

0: to lubimy. Wally Lopez, Jamie Scott w Meloradiu. A Meloradio wysyła was na Tomorrowland w miejscowości Boom w Belgii. To jest bardzo proste. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl.
1: A potem odbieracie od nas telefon i cieszycie się tak jak Dominika i Szymon dzisiaj.
2: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: No, lepiej niż świetnie i możecie zobaczyć, jak oni wyglądają na Instagramie Meloradia.
1: No tak, bo pokazujecie, z kim chcecie jechać i piszecie dlaczego, ale to już na meloradio.pl.
0: Body Talk. Ale Farben to teraz, a za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia, bo pogadamy o przyjaźni.

0: Not giving up on love. Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter w Melo Radio. Dzisiaj jest Dzień Przyjaźni. Piękne święto, a dzień święty trzeba święcić. Dlatego przydał wam się WhatsApp Melo Radio.
1: Tak, bo zastanawiamy się, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń, jaką
0: moja?
1: Macie.
0: Moja? 11 lat.
1: U mnie to już będzie 16 w tym roku.
0: Jaki ty jesteś stary!
1: Wiem, to dłużej niż ty na świecie żyjesz.
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: No. A dajcie nam znać, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Przyjmujemy głosówki i tekstówki.
1: Tak, tak, tak, tak. I to jest też twoja najlepsza przyjaźń? Ta
0: stanowczo.
1: Najdłuższa?
0: Okay. U ciebie też?
1: No, chociaż... Nie, no tak, bo wiesz, mam trójkę takich przyjaciół, których określiłbym jako najlepszych, ale no najlepszy może być tylko jeden, nie?
0: No właśnie.
1: Więc wybieram tego najdłuższego. A... To zupełnie tak jak ty.
0: Jak ty mnie dobrze znasz.

0: Anima i Joji w Meloradiu. A my sprawdzamy, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Dziękujemy za wszystkie głosówki.
1: Tak, sprawdzamy, bo dzisiaj mamy Dzień Przyjaźni.
0: Jest wiadomość od Kingi.
2: Moja najdłuższa przyjaźń z przyjaciółką Sandrą. Mm-hmm. Od małego, czyli od czasu przedszkola, po gimnazjum, po liceum, a później po pracę, w której jesteśmy razem, czyli praca w kebabie. To chyba trwa dłużej niż jakieś lepsze małżeństwo.
1: Czyli co, kebab lepszy od małżeństwa? W sumie się zgadzam.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
4: Wieczorami.
3: Idę w Melo.
4: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Panie i panowie! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
15: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
16: I hop! I hop!
17: Nie skacz po kanapie.
16: I hop!
17: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
16: I trampolina!
17: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
16: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
18: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
23: Ło, widzisz to, co ja?
24: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
25: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
26: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
27: Mamo, a kto to Pipi?
26: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
28: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
27: To może pójdziemy?
26: Już idziemy.
28: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
29: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
30: Wyprzedaż Wiysk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Jysk,

0: Wydaje mi się, że Kizo byłby moim ziomkiem, jakby mnie znał.
1: No. Musimy go zaprosić.
0: A my sprawdzamy, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Dzięki za wszystkie głosówki, jesteście wielcy. I mamy taką wiadomość od Nikoli.
2: Hej, tu Nikola. Moja przyjaźń trwa najwięcej 15 lat, wow. I później trwa 8 i 9 lat. Tak, mam takie 3 najlepsze przyjaciółki.
1: To dobry wynik, bardzo dobry. Co tak się patrzysz na mnie?
0: Nie, liczę po prostu. Aha. Ale nie umiem liczyć w sumie, dlatego pracuję w radiu, więc przestałem.
1: Ale co ty liczysz? Nie. Przepraszam bardzo.
0: Działanie matematyczne służyłam. No nieważne, no po prostu.
1: No 3 ma przyjaciół. 1, 2 i 3, no.
0: 1, 2, 3, Baba Jaga patrzy i co sobie? Save my love, Kaigo Khalid.

0: Ale Oluś, nie krępuj się, zaśpiewaj razem z nim.
1: A nie, czekaj. Mogę być drugą tą Sedai?
0: Tak.
1: Okej, to zmieniam imię. Pychu and I. Tak to będzie brzmiało.
0: Idę w melo, pychu and I.
1: Tak. Dzień dobry.
0: Hej.
1: Jak tam humorki u was?
0: Bardzo dobre.
2: No tak, dzisiaj w końcu wysłaliśmy kogoś na Tomorrowland, więc czy może być lepiej?
1: No
2: chyba
1: i co
2: nie.
1: Tam? Na pewno o Tomorrowlandzie sobie też pogadamy dzisiaj wieczorem.
3: A już o 18:00 zagramy.
1: I o wielu różnych innych rzeczach, ale też o muzyce, Beauty and the Beat.
0: A wiecie, że Justin Bieber ma Hailey Bieber i Hailey Bieber wydaje bronzery nowe, które trzeba kupić? Znaczy
2: o,
0: ja bym
2: ty
0: chciała.
2: Gadasz.
1: No, no dobra, no. No, dobrych zakupów.
0: Dzięki.
3: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Jedź na tu Moru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
7: O reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland.
0: Baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Prawie 5 tysięcy złotych, tyle według rządu powinna wynosić najniższa krajowa, z kolei podwyżki dla budżetówki wyniosą 3%. Służby postawione w stan gotowości to w związku z prognozowanymi burzami. IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB. A teraz o nietypowym pociągu kolei wielkopolskich. Oklejony elf w biało-niebieskie barwy pojawił się na dworcu w Poznaniu. To barwy Lecha Poznań.
3: Mistrzowsko, tak bym to opisała.
4: Dobra inicjatywa?
3: Bardzo dobra inicjatywa dla Wielkopolan i dla kibiców.
2: Na dworcu w Poznaniu był Bartek Łukasiewicz.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No i na zegarach jest już punktualnie 18. Nie ma ziewania, nie ma przysypiania. Trzeba teraz iść w Melo. Jak to my robimy najlepiej w Melo Radio. No, a mam naprawdę mocnych zawodników w tej godzinie. Będzie Topic i Becky G z numerem Sorry Papi, Alan Walker i Alone. To wam też na pewno zagram, a zaczynają Justin Bieber i Nicki Minaj z numerem Beauty and the Beat. Ale się zadzieje tego wieczora. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Piki i Becky G w Meloradio. No aż tak się jakoś cieplej zrobiło, latynoska. A za chwilę ktoś z was będzie mógł się na przykład rozgrzać w drodze do bankomatu, no bo będę miał dla was szybką kasę. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

0: Tak brzmiał rok 2024. Artemas, I like the way you kiss me w Melo. A teraz czas na kasę. Szybka kasa. No i to jest też ten moment, kiedy ja wybrałem numer telefonu do Marty, która mam nadzieję, że ten telefon odbierze. Czekamy 5 sygnałów, 2 już za nami. No i Marta, odbieraj ten telefon. No, nareszcie się udało. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Tak.
0: A no cześć, słuchaj, 200. Gdyby miały ci teraz wpaść do portfela, to powiedz, na co by się wydała, bo byłaś na meloradio.pl.
1: Pisałam, że bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa. Gdzie na pewno na głośnikach by był gips pod piosenką Win.
0: Okej, to ten kawałek, co jest bardzo wysoko w 30 Melo Radio teraz, prawda?
1: Tak, i generalnie jakby moim ulubionym wykonawcą jest gips, więc dlatego też...
0: A dasz nam próbkę tego, jak będziesz śpiewała sobie w samochodzie? Bo ja tak się składa, że mam przygotowany ten numer, słuchaj. Możemy się tak mówić? Chociaż trochę. Refren. Mogę ci pomóc.
1: Nie wiem, czy umiem śpiewać, ale...
0: ja też nie umiem. Tak. I minus da plus w tym wypadku. Dobra, to poczekaj, ściszam podkład i w tym momencie włączam.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak poczujemy wolność.
1: Wolność, dokąd?
0: Nie ma znaczenia, póki gaz mam pod wodą. No i tak możemy śpiewać, nie?
1: Tak.
0: No to słuchaj, Marta. Ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie na to, żebyś mogła sobie w takiego randomowego tripa pojechać, lecą do ciebie.
1: Ale super. To najlepsza wiadomość dnia dzisiejsza.
0: No i gaz do dechy. Szybka kasa od Meloradia.

0: Sad Girls. Nowość od duetu, który już nie jedno dla muzyki dobrego zrobił. Pamiętacie nową wersję hitu Blue, czyli I'm Good, od właśnie tego duetu Bibi Rexha i David Guetta na antenie Meloradia za nami, 27 minut po 18 na zegarach, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, dlaczego jeśli jeszcze jesteście w pracy, to już powinniście iść do domu.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
0: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
0: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
5: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Głowa mi się przez ostatnie dwie minuty bujała jak takim jamnikom w ciężarówkach. Wiecie, o co chodzi. Szaram i Party All The Time. Tak podkręcamy dla was tempo. Taki klasyk, 19 minuty przed 19. Jak pracujecie, to idźcie do domu. No bo to jest po prostu nieludzkie, jak my harujemy. Właśnie czytam, że my, Polacy, jesteśmy piątym najczęściej i najdłużej też pracującym narodem w Unii Europejskiej. Średnia wynosi 35 godzin tygodniowo, a my siedzimy w robocie średnio po 38 godzin. Czyli o 3 więcej od średniej. No ale tak sobie pomyślałem, że może skoro jesteśmy piątym najciężej pracującym narodem, to może też piątym najbogatszym. No dobra, już nie żartuję. A tak bez żartów. Bless i Terms and Conditions. Nowość na antenie Melo Radia już teraz.

0: Ritmo to Black Eyed Peas i J Balvin w Melo, gorące latynoskie rytmy. Na prawdziwy ogień będzie też na tegorocznym Tomorrowlandzie, jeśli chcecie się z nami na niego wybrać. Do Belgii, do miejscowości Boom, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. Zapewniamy m.in. przejazd partybusem, ale też wiele innych fajnych rzeczy, o których poczytacie więcej na naszej stronie meloradio.pl. Przypominam, tam znajdziecie więcej szczegółów i zgłoszenia, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Kungs i Galaxy. Znacie i kochacie, więc to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go w Melo wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
7: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
6: To może pójdziemy?
5: Już idziemy.
7: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
9: Dziś dzień przyjaźni mamy, no a my w Meloradiu wszyscy jesteśmy przecież ziomkami, więc moi drodzy przyjaciele, zapraszam na godzinę 19, ta się właśnie rozpoczęła. Postaram się, żeby niczego nikomu nigdy nie zabrakło. Będzie merch od Meloradia już za moment do wygrania, ale wpadną też nasi inni przyjaciele. Martin Garrix, Ed Sheeran z hitem Repeated, to za kilka chwil. Calvi Remy, ich Explosion, za niecałe 3 minutki przypomnę. Zaczynają oni, to Kungs i to Fidus London. Tupychu, siemano.
0: Meloradio, idę w Melo.

Repeated. Martin Garrix i Ed Sheeran. Tak, podkręcamy dla was tempo. Słuchacie Meloradia, 10 minut po 19, a my za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, będziecie mogli dzwonić na antenę, no i walczyć o merch o tym Meloradia. Torbę i pomadkę z naszym logo. No i ja dzisiaj myślę, już wam podpowiem, o pewnym zjawisku. O pewnym zjawisku, którego wiele osób się boi, ale zazwyczaj jest dość krótkie, ale intensywne. Zaraz będziecie mogli dzwonić, pytać i zgadywać. 321 321 777. Zapiszcie sobie ten numer, za moment się on przyda.

0: Jak teraz gdzieś wracacie do domu, na przykład w korku, no to jak już z niego wyjedziecie i ten numer jest w głośnikach, no to to jest najcudowniejsze uczucie na świecie. Don Diable, Melisande i Gucci Mane to Survive z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy teraz w autach, 19:18 na zegarach. A ja mam do was takie małe pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no i to jest nasza nowa zabawa na antenie Meloradia. Wy już teraz wybierajcie numer telefonu 321-321-777, bo będziecie mogli zgadywać, o czym myśli Pychu. No i dzisiaj myślę o takim pewnym zjawisku. Zjawisku, którego trochę osób się boi, ale zazwyczaj jest dość krótkie, choć intensywne. No i ja w tym momencie odbieram wasze telefony. Halo, cześć, jak masz na imię? O, teraz się odebrało. Jak masz na imię? Cześć.
2: Dzień dobry, Konrad mówi.
0: No cześć Konrad, o czym myśli Pychu?
2: Czy to chodzi o burzę?
0: No w tempie pioruna żeś chłopie odgadł po prostu. Co ci najbardziej pomogło? Jaka podpowiedź?
2: No, że krótkie i intensywne.
0: A słuchaj, to nie tylko do burzy musi się odnosić, naprawdę.
1: O czym myśli Pychu?

0: Bardzo mocno wierzę. Nowość na antenie Meloradia. Bad Angel. No i mam nosa, że przez lato możemy go bardzo często nucić. Ani Majlisa za nami, 26 minuty po 19. Pychu z tej strony, siemano. No burzowo dziś, prawie w całej Polsce ma być. Alerty RCB zostały rozesłane, więc może przed deszczem i piorunami warto na przykład schować się w pociągu. Na przykład takim do Chorwacji. O nim jeszcze w tej godzinie sobie na pewno porozmawiamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: I hop! I hop!
5: Nie skacz po kanapie.
4: I hop!
5: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
4: I trampolina!
5: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
4: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
6: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 30.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Solo. To nasza bejba w Meloradiu, tak? Podkręcamy tempo 19 minut do 20, a tak jak pociąg też podkręcamy tempo, na przykład taki w drodze z Warszawy do Chorwacji. No do wakacji już niewiele zostało czasu, no a właśnie 26 czerwca rusza po raz kolejny połączenie Adriatic Express, Warszawa-Chorwacja. No i jeżeli chcecie się zabrać na takiego wakacyjnego tripa, no to pospieszcie się, no bo właśnie sprawdzam, że na przykład na bilety w pierwszej klasie to już nie ma co liczyć, w kuszetkach miejsc też nie ma, zostały tylko pojedyncze w wagonach z przedziałami. No więc życzę wszystkim szczęścia, którzy taką opcję wybrali albo chcą wybrać, no bo podróż to trwa 20 godzin, a jak ktoś w takim przedziale wyjmie na przykład kanapkę z jajkiem albo kabanosy, to się może jeszcze bardziej dłużyć.

0: Switch Disco i I Found You. Tak, gramy wam w Meloradiu, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Milki, David Guetta, Just The Way You Are. Ten kawałek na antenie Meloradia pojawi się punktualnie o 20, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
6: Minutka została nam do godziny 20, ale my na nią nie czekamy, tylko od razu podkręcamy tempo. Meduza i Omri Kamamil, Don't Wanna Go Home, to wam zagram na pewno w tej godzinie. Będzie Cibul i Magic Symphony, a zaczynają Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Będzie też coś dla fanów Sunrise Festival, będę miał wlotki w tej godzinie. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: podkręcamy dla was tempo. 20:14 na zegarach.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A już w te wakacje od 31 lipca do 2 sierpnia rozkręcimy razem z wami naprawdę dobre melo w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Pośród 6 scen na pięknym nadmorskim kołobrzeskim terenie wystąpią m.in. Urzel, Sigala czy Skuter. Oni zagrają wszyscy, których wymieniłem, 31 lipca, pierwszego dnia Sunrise Festival. No i właśnie na ten dzień mam dla was dziś podwójną wlotkę. A żeby ją zgarnąć, to wchodźcie na WhatsApp Meloradia, no i nagrajcie głosówkę. Krzyknijcie jak najbardziej kreatywnie się da imię i nazwisko albo ksywę artysty, na którego najbardziej czekacie tego pierwszego dnia. Kto zrobi to w najbardziej szalony sposób, to wygrywa wlotki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No to ja teraz tak zapowiem verso o północy. To już teraz.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: To co, umówieni? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Wlotki na Sunrise Festival na pierwszy dzień czekają.

0: Another i Talk to You. Tak podkręcamy dla was tempo. 20:26 na zgarach, a ja wiem, że wielu z was taki letni vibe chciałoby poczuć w Kołobrzegu na Sunrise Festival. No i dobrze się składa, no bo mam dla was wejściówki.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A konkretnie jedną podwójną na pierwszy dzień Sunrise Festival. No i poprosiłem, żebyście krzyknęli jak najbardziej kreatywnie się da nazwisko, ksywę artysty, którego chcecie najbardziej usłyszeć w trakcie tego pierwszego dnia. Dzięki za wszystkie głosówki, ale Mariusz jest zdecydowanym faworytem. Posłuchajcie, co on nagrał.
2: Chica.
0: Wow! Jakie płuca! Dokładnie tak, Sigala na pewno wystąpi pierwszego dnia Sunrise Festival, a ty, Mariusz, na pewno się na nim pojawisz. Podwójna wlotka w tym momencie leci do ciebie, a ten gość też pierwszego dnia wystąpi. Sony Fodera i Tell Me, to już teraz w Meloradio.
1: Sunrise Festival z Meloradio.

0: Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty.
5: Na to wszystko można dostać do 8,5 tysiąca złotych, a to w konkursie Dolnośląskie Małe Granty, o którym więcej za chwilę. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i choć Dzień Dziecka już za nami, porozmawiamy wcześniej o placach zabaw i o pieniądzach na ich stworzenie czy rozbudowę.
6: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określał, że do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawców, podpisać umowy, ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację czy w ogóle budowę wykonać.
5: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
6: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw i co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
5: A dostał je między innymi Wrocław.
7: Anna Gazda, główny specjalista we wrocławskim zespole żłobków. Tak naprawdę zrobimy świetny plac zabaw w jednej z naszych placówek. Będzie to już bardzo wtedy komfortowe miejsce do zabawy dla dzieci. Bardzo bezpieczne, też spełniające wszystkie standardy, które przewidziało ministerstwo. W związku z czym myślę, że to będzie taki dobre miejsce do spędzania czasu przez dzieci.
5: A jaka to placówka i dlaczego ona?
7: Żłobek 15, dlatego że tam tak naprawdę decydując się na to, którą placówkę wesprzemy, czy zmodernizujemy, no ona wymagała największej uwagi, więc trzeba było zdecydować, która placówka będzie pierwsza. Jeśli w przyszłych latach też będą takie nabory, możliwość pozyskiwania takich środków, to prawdopodobnie kolejne placówki też z tego skorzystają.
5: A żłobek numer 15, to jaka to jest część Wrocławia, jaka to jest ulica?
7: Na Stabłowicach. W żłobku jest 266 miejsc, więc taka maksymalna ilość dzieci może skorzystać z tego placu zabaw.
5: A jaka to jest kwota i co?
7: 300 tysięcy. Czyli tak jak przewidywało ministerstwo, z tego limitu będziemy korzystać.
5: To pokryje część kosztów czy całe?
7: To, co zaplanowaliśmy, powinno pokryć w całości.
5: Co Państwo zaplanowali na przykład?
7: Wymianę nawierzchni na taką, żeby była i biologicznie czynna, bo to też jeden z takich warunków. Nowe zabawki, budowa wzniesienia, nowe kąciki zabaw, różne takie strefy, gdzie dzieci będą mogły troszeczkę doświadczać różnych obszarów i zabaw tematycznych, i zabaw takich ruchowych, trochę ogrodnictwa takiej pracy w ziemi, także myślę, że
5: będzie ogródek.
7: No, taki mikro ogródek, pamiętajmy, że to wciąż dzieci takie do trzeciego roku życia, więc adekwatnie do ich wieku. Na pewno musimy zamknąć inwestycje do końca roku. Łącznie z certyfikatem bezpieczeństwa, także tak. na pewno wtedy. Dotychczas tak naprawdę w ramach budżetu, którym dysponuje jednostka, dokonywane są bieżące naprawy, jakieś wymiany sprzętów, tak żeby to bezpieczeństwo zachowywać. Natomiast no, na pewno nie byłoby to kompleksowe.
5: Dużo jest tych żłobków w kolejce?
7: Tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że mamy dwa bardzo nowe żłobki, jeden po gruntownej przebudowie, to tak naprawdę zostaje nam jeszcze 12-13 takich, które można by było zaplanować do takiej inwestycji.
5: A Państwo wskazali jeden, bo tak działa, rozumiem, program, tak? Że tylko można jeden?
7: Kwota tak naprawdę 300 tysięcy no, pozwoli nam zrobić taką inwestycję w jednym żłobku. Natomiast

0: taki dobry model, żeby sprawdzić też.
1: Tomasz Głąbicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
2: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
1: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości Postolicy. Są to tereny wiejskie, więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
2: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy...
1: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
2: Tyle o rozdanych już pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku, a teraz o pieniądzach, które mogą trafić też do Was, jeśli wymyślicie coś fajnego i zgłosicie swój projekt do dolnośląskich małych grantów. Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
3: Dolnośląskie małe granty to inicjatywa, która jest realizowana przez samorząd województwa dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. Dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń, ale również grup nieformalnych wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8,5 tysiąca złotych na zadanie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem. Zwiększą na pula środków finansowych na ten rok. W ubiegłym roku była to kwota kilkuset tysięcy złotych. Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota 1 000 000 złotych, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył, na dużą ilość wniosków. Stąd zdecydowaliśmy jako samorząd województwa, jako zarząd, jako też później sejmik w budżecie na zwiększoną alokację na ten cel. Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych. Ich zawsze, nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku. Zawsze ich było dużo, stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia.
4: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to 1 000 000 złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. 3 dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
2: Co możemy zgłosić?
4: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc do użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju, też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną. I więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski, bo takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało, a można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków. W tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów. Okręg Wałbrzyski, Wrocławski, Legnicki, Miasto Wrocław i Jeleniogórski. Więc te regiony mogą składać. Mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy, ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcamy.
2: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
4: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te wnioski z danych okręgów, więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną na tę samą ilość projektów, jak pozostali.
3: W tym roku nowość w

0: postępowaniu przetargowym wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się, czy będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem, i później rozpatrzeniem, ale też realizacją.
1: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
2: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie inne?
1: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Od 8 do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba na spokojnie je przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszone granty, a następnie komisja konkursowa się zbierze. Ma swoich przedstawicieli, między innymi również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty. Wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, to będzie osoby prywatne, musi być lider tej grupy, no i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy, może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionu Wałbrzyskiego różne pożyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
2: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
1: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty. Wszystkie te, które będą spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być dla projekty, które są realizowane dla seniorów. Punktacja będzie oczywiście ogłoszona, czyli wszystkie informacje, które potrzebują, które trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskiemałegranty.pl bez polskich znaków.
2: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
1: Ja myślę, że tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, jakie jest zapotrzebowanie na poszczególnych miejscach, skąd te granty pochodziły, jeśli nie granty, tylko imprezy, które były organizowane, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było zrealizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
2: Mało czasu na składanie wniosków, skomplikowane są te formularze?
1: Nie, myślę, że generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszyzna. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej jednak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tę kwotę do 1 000 000 i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że w tym razem będzie więcej takich instytucji, grantobiorców, które złożą wnioski.
2: Daty już padły, ale warto powiedzieć o nich jeszcze raz. Swoje pomysły do dolnośląskich małych grantów można zgłaszać od 8 do 19 czerwca.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i zapraszam Was teraz do odwiedzin dwóch miejsc. Miejsc różnych, ale oba znajdują się w centrum Wrocławia. Dokładniej jedno na ulicy Świdnickiej, drugie na Placu Wolności. To najpierw Plac Wolności. Właściwie to nawet schodzimy trochę pod jego powierzchnię.
7: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
2: Plac Wolności we Wrocławiu to teraz nie jest już tylko takie miejsce, które jest takim punktem miejskich imprez na przykład. plakat, ale też coś więcej, co tam się mieści.
7: Tak, no Plac Wolności ma inną funkcję i to nas też bardzo cieszy, bo takie multifunkcjonalne obiekty i wykorzystanie tutaj akurat parkingu pod Placem Wolności, które służy centrum, ale i Narodowemu Forum Muzyki, dostało zadanie w postaci mikrohuba przeładunkowego. To oznacza, że to jest takie miejsce, do którego przyjeżdżają samochody dostawcze, które dostarczają różne produkty i towary do odbiorców w centrum miasta. W tym no, takim naszym sercu Wrocławia, to jest około 140 hektarów między Kazimierza Wielkiego a Starą Odrą. No, tam jest wiele firm, wiele restauracji, wiele odbiorców takich prywatnych i codziennie cała masa samochodów dostawczych przyjeżdża w to miejsce, żeby właśnie dostarczyć przesyłki czy produkty spożywcze do restauracji. No, generalnie ruch jest tam od samego rana. W tej chwili na przykład na rynku to okno dostaw jest między 5 a 10. No i to się okazało, że to trochę mało, że to nie jest tak do końca funkcjonalne. Mieliśmy dużo głosów od dostawców, że potrzeba, żeby ten czas wydłużyć, a to nie o to chodzi, bo rynek służy również pieszym, rowerzystom i wydłużanie tego czasu też ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie rynku z perspektywy człowieka i mieszkańca. No, w związku z tym podjęliśmy wyzwanie wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym i naszym partnerem, czyli Interparkingiem, który zarządza parkingiem pod Narodowym Forum Muzyki. W ramach naszego takiego partnerstwa o współpracy na rzecz obsługi towarowej Centrum Wrocławia i wymyśliliśmy właśnie, że stworzenie takiego huba ukrytego pod ziemią, który nie będzie miał tych takich, można powiedzieć, ciężkich rzeczy na wierzchu, będzie dobrym być może rozwiązaniem, żeby te dostawy usprawnić i żeby funkcjonowanie w centrum dla wszystkich było wygodniejsze.
8: Mhm. A jak on usprawnia te dostawy w zasadzie?
7: Jeżeli sobie teraz wyobrazimy, że ileś odbiorców codziennie korzysta właśnie z dostaw tych samochodów dostawczych do 3,5 tony, to są takie busy, no, każdy z nas widzi. Bardzo często te busy zastawiają chodniki, zastawiają jezdnie, no bo muszą podjechać, rozładować towar, a teraz przy działaniu takiego huba, te busy, wszystkie, które jakby korzystają z mikrohuba, wjeżdżają do parkingu podziemnego, tam mają specjalne miejsce, gdzie rozładowują swój towar i ten towar jest przeładowywany na rowery towarowe, rowery cargo. I tymi rowerami wyjeżdżają do centrum i już w takim no, bardzo spokojnym ruchu z poszanowaniem innych użytkowników, pieszych, rowerzystów, mogą dojechać również bezpośrednio do odbiorcy i w sposób taki bezpieczny, czysty, ekologiczny, zeroemisyjny w końcu dostarczyć ten towar efektywnie. No i mamy nadzieję, że to się przełoży na lepsze funkcjonowanie i przedsiębiorców, i mieszkańców, i odbiorców w Starym Mieście. Mhm.
8: I to jest takie rozwiązanie, które jest dostępne całą dobę?
7: Tak, to jest rozwiązanie dostępne całą dobę, bo parking jest czynny całą dobę, ale wszyscy dostawcy, czy wszyscy kurierzy, którzy weszli z nami do tego projektu od początku, ustawiają sobie według własnych potrzeb funkcjonowania, bo to oni ze swoimi klientami mają ustalone godziny, to zależy od otwarcia restauracji, kiedy ten towar ma być dostarczony albo do odbiorców poszczególnych przesyłek, więc generalnie on jest otwarty cały czas, ale już każda z firm organizuje w ramach swojej przestrzeni, takiego specjalnego stworzonego boksu, organizuje już sobie tą logistykę dostaw według własnych potrzeb i własnego systemu, który ma w swojej firmie.
8: Mhm. No właśnie, i jakiego rodzaju firmy, jakiego rodzaju branże mogą korzystać z takiego mikrohuba? Kojarzy się gastronomia, ale też kurierzy.
7: Tak, no kurierzy to są te największe firmy kurierskie, które wszyscy znamy. We Wrocławiu działają i ogólnopolsko i to są od gabarytów leciutkich, małych paczek do automatów paczkowych, bo to jest też taka relacja, czyli z mikrohuba, rowerem cargo, załadowanym po uszy, można powiedzieć. Paczki trafiają do lokalizacji z automatem paczkowym i tam kurier wsadza je w odpowiednie dziurki, czekają już na odbiorcę, ale nie musi tam podjeżdżać wtedy samochód dostawczy, nie musi kluczyć po uliczkach wąskich na Starym Mieście i tarasować przejazdy innym, tylko podjeżdża małym, zgrabnym rowerem towarowym, który jest cichy i bezpieczny. Mhm. A oprócz tego to jest, można powiedzieć, największa innowacja we wrocławskim mikrohubie, że będą dostarczane również do restauracji te produkty, które wymagają utrwalania odpowiedniej świeżości związanej z temperaturą przechowywania, czyli na przykład jedzenie, warzywa i tak dalej, bo jedna z firm na potrzeby właśnie funkcjonowania tego mikrohubu wymyśliła, a potem wspólnie z producentem z Wałbrzycha skonstruowała specjalny rower, który ma w środku system taki, który ziębi do odpowiedniej temperatury, spełnia wszystkie normy w zakresie przewożenia żywności. No i oni działają już w mieście, rozwożą żywność do wrocławskich restauracji na Starym Mieście. Mhm.
8: Współpraca jest dobrowolna. Oczywiście. I czy to się wiąże z dodatkowymi kosztami dla
7: mnie? Nie, właśnie to jest klucz tego projektu, że ten projekt by się nie udał, gdyby od samego początku nie było tutaj dobrowolności. To jest raz. A po drugie, nie byłoby otwarcia z każdej ze stron, bo Uniwersytet Ekonomiczny i profesor Maja Kibajaniak, która jest liderem naszego partnerstwa właśnie w tym projekcie, i miasto, jakby byliśmy inicjatorami. Zaprosiliśmy firmy kurierskie i właśnie dostawcę żywności do tego projektu. Zaprosiliśmy Interparking, czyli dzierżawcę parkingu, i każdy tutaj w ramach swoich możliwości zrobił coś, co się złożyło na wspólny projekt. Więc to jest naprawdę, no myślę, że duża rzecz i bardzo się z niej cieszymy.
8: A teraz o miejscu, z którego cieszą się zapewne szczególnie mieszkańcy Przedmieścia Świdnickiego, choć nie tylko, bo przedpokój H13 chętnie przyjmuje też inicjatywy wszystkich wrocławian.
3: Czas wolny we Wrocławiu.
9: Magdalena Szopian, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
8: Właśnie, to jest takie specyficzne, bym powiedziała, Centrum Aktywności Lokalnej, dlatego że jest w centrum. I te cale, myślę, na obrzeżach Wrocławia mają tak, że jednak mieszkańcy pewnie z okolicy głównie tam przychodzą. Jak jest tutaj? Czy tutaj też tak jest? Czy jest większa klientela?
9: No u nas niestety jest większa klientela. Naszym zadaniem jest oczywiście działalność na rzecz mieszkańców Przedmieścia Świdnickiego i takich też serdecznie do siebie zapraszamy. Ale tak jak pani powiedziała, ze względu na to, że jesteśmy w centrum miasta, że to jest ten węzeł przesiadkowy, to docierają do nas ludzie naprawdę z różnych osiedli, zwłaszcza z takich osiedli, na których jeszcze centrów aktywności lokalnej nie ma.
8: Co mogą tu znaleźć? Jaką ofertę?
9: Ofertę mamy dość szeroką, ale naszym zadaniem nie jest realizowanie jakiejś oferty dla mieszkańców, tylko dawanie im przestrzeni na to, żeby oni mogli się tutaj pod naszym dachem spotykać, i taka jest nasza idea, więc my zachęcamy do tego, żeby samemu tą ofertę tworzyć, i tak też robimy, pomagamy oczywiście we wszystkim, ale bardzo często jest tak, że przychodzą do nas osoby lub grupy ludzi, które mają jakiś pomysł, jakieś hobby, którym chcą się podzielić, i tak właśnie działa na przykład kółko szydełkowe, gdzie przychodzą panie i się dzielą swoimi umiejętnościami, tak działa tutaj kółko plastyczne, gdzie też przychodzą panie, dzielą się swoimi umiejętnościami, nawzajem się motywują, przychodzą do nas różne organizacje pozarządowe, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia i realizują różne działania. Są takie wydarzenia, takie zajęcia, które się dzieją cyklicznie, a są takie wydarzenia raczej, które się dzieją jednorazowo. Wszystko znajdziecie na naszej stronie h13.pl albo na naszym Facebooku Przedpokój H13. My raz w miesiącu publikujemy miesięcznik, czyli taki harmonogram z miesięcznymi wydarzeniami, które się tutaj u nas dzieją, ale też dodatkowo pojawiają się co chwilę jakieś nowe działania, nowe wydarzenia.
8: Wymieniła pani panie, które przychodzą, a panowie, i to jest szersze pytanie właściwie, kto najczęściej korzysta z państwa przestrzeni, miejsca, oferty?
9: To jest trudne pytanie, bo każdy tydzień u nas wygląda inaczej. Są wydarzenia dedykowane dla młodzieży, organizowane przez różne organizacje, i wtedy mamy przestrzeń wypełnioną młodzieżą, a są wydarzenia, które są organizowane dla wszystkich, na przykład jakieś wykłady, spotkania, prelekcje historyczne, no to tutaj raczej taka bardziej dorosła młodzież. Mamy też wydarzenia dla dzieci, których mamy zdecydowanie mniej. Więcej jest oczywiście pań, bo panie chętnie korzystają z takich ofert. jest, ale na przykład kiedy mamy spotkania z grami bitewnymi, tutaj raczej przychodzą panowie.
8: To powymieniajmy jeszcze, jakiego rodzaju wydarzenia albo inicjatywy na stałe, czy jednorazowo się tu pojawiają?
9: Musiałabym długo wymieniać. Mamy treningi pamięci dla seniorów, mamy koncerty Fundacji Młoda Scena, takie recitale.
8: Koncerty nawet.
9: Koncerty, tak. Są u nas bardzo często różnego rodzaju wystawy, czy to wystawy plastyczne, czy fotograficzne, bo współpracujemy po prostu z różnymi twórcami, albo zgłaszają się do nas różne kółka, różne instytucje, które chciałyby u nas taką wystawę powiesić. Mamy kółko planszowe, są zajęcia z gimnastyki, są zajęcia taneczne, o szydełkowaniu już mówiłam, ale naprawdę jest tego dość sporo. W zależności od miesiąca w roku też mamy po prostu różne inicjatywy. Bardzo często staramy się, żeby raz w miesiącu było jakieś takie wydarzenie dotyczące jakiegoś święta, które w danym miesiącu się odbywa, czyli na przykład jakieś wianki świętojańskie, albo obchody pierwszego dnia wiosny, albo obchody Dnia Kobiet, żeby też tak po sąsiedzku świętować te nasze święta, które obchodzimy w kalendarzu. Nasz cel pracuje głównie popołudniami, bo taka jest potrzeba, ludzie się spotykają raczej po pracy, czy dzieci, i zazwyczaj jesteśmy otwarci od godziny 15 w górę, czyli do 19, 20, 21. Natomiast te godziny się zmieniają też w zależności od potrzeb, bo nie chcemy sztywno stawiać godzin, tylko chcemy po prostu dostosowywać się do możliwości naszych mieszkańców. Zawsze, jak publikujemy nasz harmonogram, na harmonogramie są godziny otwarcia i ich staramy się trzymać, ale nasze centrum bardzo często też jest otwarte po tych godzinach, więc jak ktoś będzie przychodził, zobaczą, że drzwi otwarte, to zapraszamy do środka.
8: Biorąc pod uwagę mnogość rodzajów tych wszystkich wydarzeń, powiedzmy, jaka to jest przestrzeń? To znaczy, skoro i koncerty, i warsztaty, tak? Idziemy...
9: Tutaj, tak. No. Tu mamy taką dużą salę, która jest salą wielofunkcyjną, i w tej sali naprawdę odbywa się wszystko. Taniec, zajęcia z dziećmi, yoga, warsztaty plastyczne, bo stawiamy stoły, wystawa, wykłady, prelekcje i jakieś takie spotkania w bardziej zamkniętym gronie. Robimy też koncerty z Fundacją Młoda Scena i innymi artystami, i wykorzystujemy do tego na przykład parapety, i często robimy koncerty na parapetach, więc to też jest kawałek takiej przestrzeni. No, staramy się, żeby ona była bardzo mobilna i żeby tutaj w tej przestrzeni było dużo różnych wydarzeń.
8: No bo to duże okna, witryny, które wychodzą na Świdnicką.
9: Które wychodzą na Świdnicką, tak, tak. Często wykorzystywane są, jak nie koncerty, to też staramy się na tych witrynach robić jakieś zajawki, jeśli chodzi o wystawy, żeby ktoś się zainteresował i wszedł do środka i zobaczył, co ciekawego u nas tym razem wisi.
8: Mhm. Idziemy dalej?
9: Tak. Tutaj mamy małą salę, którą przeznaczyliśmy na takie działania warsztatowe, więc mamy rzutnik, mamy ekran. Są tu takie spotkania zamknięte różnych organizacji, ale też właśnie takie spotkania typu warsztaty, wykłady, prelekcje. Nie jest to jakoś super duża sala, bo 14 osób się tu mieści. Tu się też spotyka klub seniora, tutaj się planszówki spotykają, czyli raczej takie inicjatywy bardziej, gdzie potrzebne są stoły, więc dlatego mamy tutaj stoły na stałe. No ale oprócz tego, tych dwóch sal, bo to są tylko dwie sale, a u nas się dużo dzieje, staramy się tą przestrzeń wykorzystywać.
3: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a porozmawiamy sobie o tym, jak Wrocław wspiera kobiety, które szykują się do porodu oraz takie, które niedawno urodziły. Najpierw o opcji dla tych drugich, czyli o Banku Mleka.
5: Bank Mleka to jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Oczywiście współcześnie mamy dostęp do różnych mieszanek, ale nikt nie wymyślił jeszcze takiego składu, który by dorównywał naturalnemu mleku matki, które ma wiele elementów odpornościowych. Stąd też mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom, które tak bardzo potrzebują tych wartości odżywczych. Także to jest piękna idea, która wspiera wrocławskie mamy, młode mamy, które borykają się z brakiem mleka naturalnego. Mamy muszą się zgłosić do szpitala na ulicy Borowskiej i tam zostaną poinformowane o całej procedurze. Jeśli chodzi o mamy, które z tego korzystają, no ponieważ to jest duży szpital, w którym też jest oddział neonatologiczny, gdzie jest dużo wcześniaków, to tam to mleko jest przechowywane, częściowo mrożone, też na okoliczność taką, w którym, bo wiadomo, jeśli chodzi o dawstwo tego mleka, to ono jest, różnie to wygląda, czasami jest większe w danym momencie, czasami mniejsze, ale żeby utrzymać tą bieżącą dostępność, to w tamtym miejscu potem to jest też dystrybuowane, więc te wcześniaczki, które są w szpitalach, one mają bezpośredni dostęp już na miejscu do tego mleka, a potem korzystając z różnych porad też edukacyjnych w zakresie laktacji, którego my nawet udzielamy, tak jak wspomniałam, my mamy zarówno wsparcie w szkołach rodzenia przed porodem, jak i w tym pierwszym okresie, i właśnie ta laktacja jest często takim trudnym momentem dla mam. Uczymy, jak wzbudzić tą laktację, żeby miało dziecko dostęp do mleka naturalnego własnej mamy.
4: O wsparciu dla mam i przyszłych mam we Wrocławiu właśnie rozmawiamy.
6: Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City, Urząd Miejski Wrocław.
4: Nowoczesne technologie, jak one służą wrocławskim mamom?
6: No tak, już szósta edycja to KTG dla kobiet w ciąży, które oferujemy od 36 tygodnia ciąży. To technologia, dzięki której kobieta może wykonać badanie KTG w domu 24 godziny, 7 dni w tygodniu, o dowolnej porze, więc technologia zapewnia nam ten komfort, że możemy to zrobić dowolnie w momencie, kiedy mamy jakieś elementy, które nas niepokoją, a więc też takie zadbanie o swoje bezpieczeństwo w tym zakresie. I wykonanie takiego badania trwa 30 minut, następnie jest wysyłane do Centrum Położnictwa. Tam jest sprawdzane i za chwilę przychodzi informacja, czy powinniśmy udać się na SOR, czy powinniśmy odpoczywać i nie martwić się, i wszystko jest w porządku. I w tamtym roku w tamtej edycji mieliśmy 21 interwencji, które uratowały życie, zdrowie kobiet i mam, więc to znaczna liczba, a do tej pory ponad 900 kobiet we Wrocławiu skorzystało z tego typu rozwiązania, wykonując prawie 14 tysięcy badań. To bardzo duża liczba. Oprócz tego oczywiście...
4: A to jeszcze zatrzymajmy się. Jak mamy mogą się dostać do takiego programu? Jak mogą skorzystać z takich urządzeń? Czy nabór jest ciągły? Czy ile jest urządzeń? Kiedy ono się zwalnia? Jak to działa?
6: To jest ciężko powiedzieć, ponieważ urządzenia rotują, czyli mamy urządzenia, które kobiety zwracają. Musimy je oczywiście szybko przeserwisować, wyczyścić i wtedy możemy wysłać do kolejnej kobiety. Natomiast to jest 36 tydzień, więc tak mniej więcej 3-4 tygodnie to jest taka średnia, kiedy to urządzenie jest wykorzystywane i ja jakby cały czas mamy w ciągłość w tym obrocie. Natomiast to zależy od tego, kiedy jakby też jest takie urządzenie dostępne i wtedy jak najszybciej wysyłamy takiej mamie.
4: A jak można się zgłosić?
6: Mamy stronę internetową i telefon, na który kobiety powinny zadzwonić.
4: Można to znaleźć.
6: Kontakt telefoniczny, tak, kontakt telefoniczny i w ramach tego możemy zapytać o takie urządzenie.
4: Wrocław organizuje też szkolenia Bezpieczna Mama. Ostatnie odbyło się w Dzień Matki, poprzednie w grudniu ubiegłego roku. Jeśli chodzi o szkolenie Bezpieczna Mama, czy ono jest organizowane cyklicznie?
6: Teraz można powiedzieć, że będziemy je realizowali cyklicznie, natomiast pierwsza edycja pokazała nam, jak bardzo potrzebne są tego typu szkolenia, tego typu warsztaty. Czyli jest to realna odpowiedź na to, czego kobiety potrzebują. Inspiracji, rzetelnej wiedzy, wsparcia w zakresie tych trudnych pytań, które pojawiają się cały czas w momencie tego niezwykłego, ale też ciężkiego okresu, jakim jest macierzyństwo i pytań, które się pojawiają w tym elemencie, więc będziemy organizowali to na pewno raz do roku, ale zastanawiamy się, patrząc na frekwencję, zainteresowanie kobiet w ciąży tą tematyką, czy nie zrealizujemy dwóch takich wydarzeń w ciągu roku, żeby zapewnić też dostęp wielu osobom, które w danym momencie na przykład chcą skorzystać z tej wiedzy.
4: Czyli zainteresowanie było tak duże, że nie wszystkie mamy się dostały?
6: Musimy też zapewnić komfort tym mamom, które tak naprawdę korzystają z tych elementów warsztatowych. No bo warsztaty też, które prowadzimy na fantomach w zakresie udzielania takiej pomocy dzieciom, no muszą mieć też określoną liczbę kobiet, żeby to było komfortowe dla każdego, więc też nie możemy sobie pozwolić na nieokreśloną liczbę osób, która przyjdzie nam na wydarzenie, tylko mamy określoną liczbę tych osób, które chcą skorzystać.
4: A to powiedzmy jeszcze, bezpieczna mama, bezpieczeństwo, jakie tu są wątki poruszane? Jak specjaliści się wypowiadają?
6: Głównym takim elementem, wokół którego organizujemy to wydarzenie, to jest bezpieczeństwo w zakresie udzielania pierwszej pomocy, czyli tych sytuacji kryzysowych, które mogą zdarzyć się codziennie w momencie zadławienia, zakrztuszenia, chociażby przy rozszerzaniu diety niemowlaka, czy też po prostu zabawy i przypadkowego połknięcia czegoś. Więc tutaj na fantomach warsztatowo, ale też teoretycznie kobiety poznają, co powinny zrobić krok po kroku, jak zachować spokój, jak się zachować w ogóle w sytuacji tak kryzysowej, która może nas tak naprawdę spotkać w życiu. Drugim takim elementem dotyczącym edukacji są zajęcia z położną, na których położna też odpowiada na pytania, ale też rozwiewa pewne wątpliwości dotyczące porodu, dotyczące ćwiczeń, które kobiety powinny wykonywać, więc duży element związany właśnie z położnictwem. Trzeci element to dieta, która jest niezwykle istotna w tym okresie, czy też w okresie karmienia. To są te elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, ponieważ organizm zupełnie inaczej funkcjonuje. I tu przechodzimy do czwartego elementu, którym są badania, które wykonujemy tutaj, czyli mamy badania glukozy, mamy badania cholesterolu, mamy badania EKG, ponieważ też serce zupełnie inaczej zaczyna u kobiety w ciąży działać, jest bardzo obciążone, o czym też większość kobiet nie wie, więc o to też powinniśmy zadbać i tutaj też chcemy wskazać na ten element. Też pokazujemy urządzenia KTG, jak one działają, jak można z nich skorzystać, że warto z nich korzystać, więc to jest taki bardzo dużo elementów, które odpowiadają właśnie na te trudne pytania, które pojawiają się na co dzień w związku z tym wyjątkowym momentem w życiu każdej z kobiet.
4: Wrocławianek zainteresowanych szkoleniem Bezpieczna Mama ostatnio rzeczywiście było sporo. Wśród nich były Karolina i Ela.
7: To generalnie jeśli chodzi o udział w tym szkoleniu, tak naprawdę zaproponowała mi moja najlepsza przyjaciółka, która jest obecnie w ciąży, jest to jej pierwsza ciąża i ja poczułam się bardzo mocno w roli takiej cioci, bo jakby moja przyjaciółka jest taką moją trochę przyszywaną siostrą, więc chciałam być jak najbardziej odpowiedzialna w stosunku do dziecka, które przyjdzie na świat i jako właśnie taka odpowiedzialna ciocia chcę wiedzieć, jak się zachować w takich sytuacjach stresowych, czy w takich sytuacjach niebezpiecznych. No chcę być po prostu odpowiedzialną osobą.
4: A myślałaś o tym, jakie sytuacje, czy jakie w ogóle sprawy tutaj budzą twój największy strach, czy a propos czego najbardziej byś się chciała pogłębić swoją wiedzę?
7: Myślę, że najbardziej chciałabym pogłębić swoją wiedzę na temat zadławień, ponieważ z tego, co mi wiadomo, co też słyszałam na innych szkoleniach z pierwszej pomocy, jest to niestety bardzo częsta sytuacja, kiedy małe dzieci dławią się różnymi ciałami obcymi i to nawet nie zabawkami, tylko właśnie kawałkami owoców na przykład, więc z racji tego, że jest to na tyle powszechna sytuacja, chciałabym się dowiedzieć, jak w takiej sytuacji reagować, bo niestety wiem, że jak ktoś się krztusi albo właśnie traci oddech, to bardzo wtedy mocno podnosi się poziom stresu i wchodzi panika, więc chciałabym wiedzieć po prostu, jak się zachować w takiej sytuacji.
8: Oj, najtrudniejszy to chyba moment jakby porodu, w sensie w takim, jak on będzie finalnie wyglądał, jak to wszystko się potoczy, bo zawsze tak się mówi, że nigdy nie można tego przewidzieć, jak to będzie w takim przypadku. No i po porodzie to chyba cały ten połóg, bo jednak jest to taki ciężki czas i emocjonalnie i właśnie dochodzenia do siebie. Bo szczerze mówiąc nie sądziłam, że będzie tak ciężko jak było, ale to też wiadomo jest kwestia indywidualna.
4: Poród to ruch. O tym przekonywała w trakcie szkolenia Bezpieczna Mama wrocławianki, położna i psycholożka Iza Dębińska.
9: Trochę takie inne spojrzenie na ten ruch i oddech w porodzie, które nas nie eksploatuje. Często kobiety też na tych piłkach skaczą mocno pod sufit w porodzie. Wydaje mi się, że jak mówimy, że poród to ruch, to na przykład mają takie poczucie, że muszą być wysportowane, żeby urodzić dziecko, a to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby zrozumieć, że poprzez ruch my możemy zmiękczyć ciało, pomóc jakby uwolnić dziecko z naszego ciała, rozluźnić mięśnie głębokie i rozumieć ten ruch w kontekście takiego uwalniania, swobody rodzenia, a nie treningu porodowego. Ja myślę, że nawet najlepsze przygotowanie, w najlepsze przygotowanie musi być wpisany element tego, że poród nas zaskoczy i tak, i że nie na wszystko się przygotujemy. Natomiast warto rozpatrzyć, gdzie mamy największy lęk związany z tematem porodu. Czy jest to kwestia jakaś bardziej psychiczna, czy może właśnie kondycyjna, jak rozumiemy poród, więc dla części kobiet najlepszym przygotowaniem będzie praca z ciałem, dla innych rozmowa z psychologiem, z psychoterapeutą. A jeszcze inne kobiety będą nastawiały się bardziej na taką edukację formalną, bo interesują je fakty i fakty im dają i wiedza taka medyczna, poczucie bezpieczeństwa. Więc to zależy od tego, jakimi jesteśmy kobietami, czego my potrzebujemy, którą sferę zaopiekować.
4: Tymczasem mity dotyczące porodu mają się świetnie.
9: Oj, dużo jest tych mitów, że kobieta będzie cierpieć w porodzie, że ból porodowy jest jak rwanie zęba, że nie da się urodzić bez znieczulenia, albo że tylko powinnyśmy rodzić ze znieczuleniem, bo na pewno kobieta nie da rady urodzić bez, że pęknie nam krocze przy porodzie, że lepiej naciąć, bo wtedy nie pęknie, a no jest to jeden z większych mitów, że nacięcie krocza chroni przed jakimikolwiek problemami poporodowymi, czy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, czy z kwestią życia intymnego, więc myślę, że no jesteśmy na tym etapie wiedzy o porodzie, że naprawdę te mity już powinny dawno odejść do lamusa. Ja jestem akurat zwolenniczką tego, żeby nie wmuszać na kobietach tego, że teraz wszystkie powinny chodzić do fizjoterapeutki, wszystkie powinny coś robić, zwłaszcza, że musimy wziąć pod uwagę kobiety, które nie mają możliwości logistycznych czy finansowych korzystać z takich usług. Natomiast jeżeli dochodzi do jakichś zespołów bólowych, dysfunkcji w ciele, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, no to na pewno warto by było przynajmniej raz na trymestr takiego specjalistę odwiedzić. Czasami chodzi też o świadomość, o pokierowanie, a jeżeli ciało w ciąży, że tak powiem, boli nas i utrudnia nam życie, to już nawet nie chodzi o poród, co o to, żeby tą ciążę dobrze, sprawnie do końca donosić, w sensie takim, żebyśmy się dobrze czuły, a wiele dolegliwości takich typowych związanych z ciążą można czy odpowiednimi ćwiczeniami, czy fizjoterapią uroginekologiczną naprawdę zniwelować.
4: Bezpłatna dla uczestniczek i uczestników jest też Wrocławska Szkoła Rodzenia. W tym roku prowadzona jest w 6 miejscach w mieście.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
10: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Drugie życie rzeczy we Wrocławiu. O tym teraz posłuchacie na naszej antenie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i sprawdźmy na początek, co wy robicie z ubraniami, butami, książkami, grami i innymi rzeczami, które nie są już wam potrzebne.
0: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
8: Ja je w sumie składuję w domu.
11: Ja myślę, że podobnie.
4: Duży jest ten stos?
8: No nie, aż taki duży. Raczej lubię czasem do nich zaglądać mimo wszystko. W sensie no do ubrań nie, ale do książek coś tam się zawsze gdzieś wygrzebie, komuś da ewentualnie, no.
12: Teraz chyba się odchodzi od gromadzenia rzeczy w domach, tak jak w latach 90., także myślę, że nie.
4: Co robicie z niepotrzebnymi rzeczami?
13: Zależy, że jakby, jeżeli idzie o takie niepotrzebne rzeczy, które na przykład są dla mnie za małe, to zwykle rozdaję znajomym.
4: Biorą?
13: Do mnie mniejsze. No tak, no jakby też nie zawsze, no ale zwykle się rozdaję albo sprzedaję po prostu.
8: To mnie podobnie mama zawsze dawała znajomym, którzy mieli młodsze dzieci.
4: A dużo takich rzeczy wam się zbiera?
13: Stosunkowo chyba mało. Jakby zwykle po prostu też, na przykład jeżeli, najwięcej mi się elektroniki zbierało, ale teraz zacząłem ją zużywać po prostu w różnych moich małych projektach. Na przykład kable tam zużywałem, żeby po prostu mieć do nich pozyskać. No tam sobie lutuję małe rzeczy.
4: A jeśli chodzi o jedzenie, czy zdarza się marnować jedzenie albo co panie z nim robią, jak już wiadomo, że się nie przeje?
12: Myślę, że się dzielimy. Wczoraj koleżance kapusę dałam.
14: Ja wyrzucam, nie umiem gospodarować jedzeniem, a nigdy w sumie nie oddawałam do takiej lewki, nawet nie wiedziałabym, gdzie taką znaleźć.
15: Jesteśmy troszeczkę jeszcze wciąż w takim klimacie studenckim. Jak na przykład wraca się na weekend do domu, to się pyta po znajomych, czy na przykład nie chciałby ktoś tam, nie wiem, dodatków, które po prostu mogłyby się zepsuć przez ten czas.
8: U mnie podobnie, ja też mieszkam właśnie z kilkoma osobami, więc jak po prostu wiem, że mnie nie będzie na dłuższy czas i coś może się zepsuć, to po prostu piszę na grupie, że możecie to zjeść albo coś w tym stylu i tak to działa. Raczej nie jestem nauczona, żeby wyrzucać w ogóle cokolwiek z jedzenia.
4: Co pan robi z niepotrzebnymi rzeczami? Na przykład ubrania, książki. Czy pan wyrzuca, chomikuje? Czy może wymienia się, oddaje?
16: Książki oddajemy, no, a rzeczy do tych kontenerów, PCK, czy to PCK jest, to nie wiem.
4: Ale dużo takich rzeczy się gromadzi, które trzeba oddać gdzieś tam, się ich pozbyć?
16: W tej chwili ja już nie kupuję tyle rzeczy, bo już nie potrzebuję. Nie mam za dużo rzeczy. Nie mam. Także chodzę praktycznie do zdarcia.
14: Ja oddaję zazwyczaj. Jeżeli chodzi o ubrania, no to oddaję do punktów. No chyba jacyś znajomi chcą, ale tak rzadko się zdarza.
4: A wiesz, gdzie mogłabyś na przykład takie rzeczy zanieść, gdybyś chciała się nimi wymienić?
8: Nie interesowałam się w ogóle tym do tej pory.
4: A tymczasem podpowiedź, co ważne, aktualizowana na bieżąco, jest w internecie.
17: Natalia Prostak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
4: Nieraz się spotykałam z takimi informacjami, zapytaniami w internecie, że na przykład gdzie na Nadodrzu można oddać stare ubrania, albo gdzie w leśnicy można komuś przekazać zabawki dla dzieci, które już nie są potrzebne. No właśnie, jak się z tym zorganizować, bo miasto pomaga w tym.
17: Rzeczywiście my też takie głosy słyszeliśmy. Bardzo często w przypadku kampanii Wrocław nie marnuje, którą prowadzimy już od wielu, wielu lat. W ramach tej kampanii robimy pikniki, warsztaty dla dzieci i spotykamy się z osobami, dla których rzeczywiście ta idea less waste, czyli to, żebyśmy nie wyrzucali rzeczy, żeby one trafiały do ponownego użytkowania, jeżeli są dobre. Dla tych ludzi, dla których ta idea jest bliska, oni szczególnie właśnie pytali nas o to, gdzie daną rzecz można oddać, albo gdzie na przykład oddać elektroodpady. Rzeczywiście takie pytania się pojawiały i stąd pomysł na to, żeby stworzyć taką mapę. Nazwaliśmy ją mapa Wrocław nie marnuje, po to, by właśnie w jednym miejscu tak naprawdę mieć mapę i dzięki tej mapie możemy tak naprawdę kliknąć sobie na kategorię. Za pomocą jednego kliknięcia będziemy widzieć na mapie miejsca we Wrocławiu, gdzie można oddać ubrania, oddać elektroodpady, zobaczyć, gdzie są targowiska, targi lokalne, bo to też wszystko się wpisuje w ideę niemarnowania.
4: Mhm. I to jest tak, że te miejsca zebrali urzędnicy, czy zgłaszają się osoby, u których są takie właśnie punkty?
17: Kiedy zaczynaliśmy i ruszaliśmy z mapą, stworzyliśmy tak naprawdę główne kategorie, tak? To między innymi shopy, szoty, czyli te nasze mobilne samochody, pokazujemy, w których miejscach danego dnia są, bo to są akurat te mobilne.
4: To powiedzmy, zbierające odpady problematyczne i tekstylia.
17: Tak, tak, dokładnie. Szoty i shopy, czyli odpady problematyczne i odpady tekstylne, są to nasze takie mobilne punkty w różnych miejscach miasta. Kiedy wejdziemy na mapę, tam będziemy mieli link do konkretnych lokalizacji, w który dzień możemy oddać tekstylia, w który dzień możemy oddać odpady problematyczne. Oczywiście pamiętajmy też, że mamy pszoki, które również znajdziemy na naszej mapie. Dodatkowo oczywiście często nie wiemy, gdzie oddać odpady remontowe, budowlane, opony, smary, oleje, ale nie wiemy też, gdzie chociażby wymienić się ubraniami i stąd też zależało nam na tym, żeby ta mapa była taką platformą wymiany, nie tylko oddawania takich odpadów problematycznych, ale też by pokazywała nam miejsca chociażby book crossingu, czyli miejsca, gdzie możemy oddać książki, oczywiście gdzie możemy też wziąć książkę i wymienić się nią. Tych punktów book crossingowych w naszym mieście jest coraz więcej. Latem staramy się je również umieszczać w takich miejscach, gdzie jest bardzo dużo osób, w jakichś beach barach. Oddanie problematycznych materiałów to jest jedna rzecz, a druga to jest wymiana. Wymiana ubrań, książek i innych rzeczy, bo chociażby kilka miesięcy po tym, jak ruszyliśmy z mapą, dołączył się do nas dzielnik wrocławski, czyli takie punkty na mapie miasta, gdzie możemy oddać chociażby na przykład zabawki, które są w bardzo dobrym stanie. Są takie półki w konkretnych miejscach, które właśnie można sprawdzić na mapie i tam oddać gry, zabawki czy inne rzeczy niezużyte i ktoś może przyjść i po prostu je sobie zabrać, jeżeli tego potrzebuje.
4: Mhm. No właśnie, bo i takich miejsc i rzeczy, którymi możemy się wymieniać, jest coraz więcej, bo to jeszcze ogródki działkowe i rośliny i na przykład znicze też na cmentarzach?
17: Rzeczywiście tych rzeczy jest coraz więcej. Nie możemy zapomnieć przede wszystkim o jedzeniu, tak? Bo mamy tam oczywiście na mapie lodówki społeczne. Wiemy, jak wiele jedzenia marnujemy. Chyba każdy z nas tak naprawdę może stwierdzić, jak wiele tego jedzenia w lodówce zostaje. Więc wystarczy znaleźć taką lodówkę. Jest ich naprawdę bardzo dużo w naszym mieście. Zawieźć to jedzenie i na pewno ktoś z niego skorzysta, bo widzimy, jak duża jest potrzeba tego, by dzielić się tym jedzeniem w naszym mieście.
4: Jak się prezentuje ta mapa? To nie jest tylko centrum Wrocławia, te punkty, gdzie można się wymieniać rzeczami, jedzeniem?
17: Nie, obejmuje to cały Wrocław. Tak naprawdę wszystkie kategorie są w całym Wrocławiu. Dodatkowo mamy tam także umieszczone chociażby Zdroje, gdzie możemy się napić kranówki. Tak, mamy takich 13 punktów w naszym mieście. Jeżeli chcemy również dołączyć do tej idei niemarnowania, no bo przecież pijąc kranówkę również dołączamy do tego, że dbamy o nasze środowisko. Możemy wziąć swój bidon, nalać sobie kranówki w 13 punktach w naszym mieście i takie miejsca również można znaleźć na tej mapie. Mając telefon komórkowy, wystarczy wejść na www.wrocław.pl/mapa/nie/marnuje i tam będzie cała mapa i wszystkie dostępne punkty. Co jest jakby bardzo istotne w tej kwestii, to, że chcemy, by ta mapa żyła i widzimy zresztą, że ona żyje, bo odkąd ją uruchomiliśmy, widzimy, jak wiele zgłoszeń do nas przychodzi. Przychodzą chociażby propozycje innych punktów. My nowe miejsca nanosimy przez cały czas na mapie i właśnie o to nam chodziło. Dlatego też, co ważne, pod mapą jest taki formularz. Wystarczy do nas napisać, jeżeli widzimy, że w naszej pobliskiej szkole, w calu, czy gdziekolwiek indziej w naszym otoczeniu, bo są różnego rodzaju aktywności lokalne, ludzie, którzy się skupiają i którzy bardzo chętnie biorą w tym udział i jest takie miejsce, gdzie chociażby można właśnie wymienić ubrania, wymienić książki czy cokolwiek innego, warto do nas napisać, a my takie miejsce dodamy na tej mapie. Ta mapa jest dla mieszkańców, ale też chcemy, żeby ona była tworzona przez mieszkańców, czyli wy nam dajecie znać o tym, gdzie są takie miejsca, my to umieszczamy na mapie i wszyscy razem z tego korzystamy, by nie marnować.
4: Jednym z miejsc, które można znaleźć na mapie Wrocław nie marnuje, jest przedpokój H13 przy ulicy Świdnickiej.
18: Magdalena Szopian-Wełyczko, Centrum Aktywności Lokalnej, Przedpokój H13.
4: No właśnie, i rozmawiamy o możliwościach wymiany rzeczami we Wrocławiu. I tutaj u Państwa jest dużo takich możliwości.
18: Tak, są trzy takie główne inicjatywy. Mamy Book Crossing, czyli możliwość wymieniania się książkami różnego rodzaju, bo to są książki i dla dorosłych, i dla dzieci. Duża biblioteczka, można przyjść, zostawić, jakąś książkę zabrać dowolnie.
4: Zastawiony regał.
18: Zastawiony i cały czas te książki się zmieniają, nie? Czyli one jednak wędrują. Niektórzy kojarzą to z biblioteką, więc oddają nam te książki, a niektórzy po prostu zabierają i zostawiają je w innych miejscach albo zostawiają je dla siebie.
4: Jakiego rodzaju książki przynoszą? Bo tu widzę i takie starsze, i nowsze wydania.
18: Jest tak naprawdę wszystko. Są książki w języku polskim, ale też się zdarzają na przykład książki w języku ukraińskim. Jest wszystko. Są książki naukowe, jakieś historyczne. Słowniki się nam często trafiają, ale są też nowe jakieś wydania, lektury, książeczki dla dzieci, dla starszych, dla młodszych, różnego rodzaju poradniki. Jest w czym wybierać.
4: No właśnie widzę, że Państwo nawet działy musieli to oznaczyć.
18: Tak, musieliśmy wyznaczyć działy z racji tego, że te książki się tak szybko ruszają i zmieniają swoje miejsce. Niekoniecznie te działy obowiązują.
4: A jest coś, czego Państwo nie przyjmują? Na przykład bardzo zniszczone książki, czy takie się w ogóle trafiają?
18: Trafiają się bardzo zniszczone książki, ale nie mówimy, że nie przyjmiemy, bo my tak naprawdę nie ingerujemy tutaj w tą biblioteczkę. Tutaj sami mieszkańcy się rządzą, więc oni zostawiają, co uważają i zabierają, co im się podoba. My staramy się tylko trzymać porządek, żeby tutaj było w miarę poukładane, żeby te książki były.
4: Mhm. I zaraz obok wieszak, jeden z dwóch chyba,
18: jeden
4: tak?
18: z dwóch, tak. Podzieliliśmy wieszak ze względu na taką potrzebę, na wieszak z ciuchami dla osób dorosłych, a zaraz przy wejściu mamy na wieszak z ciuchami dla dzieci. No i te ciuchy dla dzieci też są w bardzo różnych rozmiarach, bo od takich dla malutkich bobasków, poprzez takie rozmiary jak już 1,60 m, 1,50 m, 1,60 m, nie? Czyli te dziecięce najwyższe rozmiary.
4: Mm-hmm. No właśnie, i też widzę duży wybór wśród ubrań.
18: Jeśli chodzi o nasz wieszak z ubraniami, to mamy naprawdę bardzo dużo wyboru. I oprócz tego mamy jeszcze w magazynie trochę rzeczy. Staramy się po prostu sukcesywnie je dokładać. Jak się tylko nam zwolnią jakieś wieszaki, to dokładamy nowe rzeczy. No i też staramy się, żeby te rzeczy, które wiszą na wieszaku, były adekwatne do pory roku. Więc jak jest ciepło, jest gorąco, to wieszamy jakieś takie bardziej letnie rzeczy. Natomiast jak się aura zmienia, albo po prostu jest lato, ale zimno jest po prostu, to wieszamy coś cieplejszego. Wiemy o tym, że to najlepiej po prostu wtedy schodzi.
4: Tu widzę też buty, nawet jedne bym sama przytuliła, chociaż pewnie nie mój rozmiar.
18: Tak, buty też mamy, chociaż staramy się, żeby to były buty takie jeszcze znośne do użytku oczywiście. Rozmiary są bardzo różne, przede wszystkim damskie buty. Kobiety chyba mają zdecydowanie więcej, chociaż męskie też się zdarzają, ale i ciuchów, i butów mamy w większości damskie.
4: Mhm. I to jeszcze nie koniec. Obracamy się.
18: Tak, mamy regał, który nazywa się Dzielnikiem Wrocławskim. To jest taki regał, gdzie można zostawić rzeczy, które już się w domu nam nie przydają, a komuś innemu jeszcze mogą służyć. I taka jest idea tego regału i wieszaka i naszej biblioteczki, bo to nie są rzeczy dla osób potrzebujących, bo często to jest taka mylna idea, tylko to są rzeczy po prostu, które ktoś już nie potrzebuje. Chodzi o to, żeby podarować im drugie życie, żeby nie trafiły na śmietnik, żeby ich nie wyrzucać, tylko żeby po prostu przynieść ewentualnie do nas. Jeśli chodzi o rzeczy, to tutaj bardzo często są różnego rodzaju naczynia, kubeczki, rzeczy z kuchni, ale też zabawki dla dzieci, jakieś gry. Naprawdę na tym regale dzieje się dużo i codziennie zawsze jest coś innego i nowego.
4: Mhm. No właśnie, i te rzeczy z Dzielnika Wrocławskiego, te zabawki, te ubrania, te buty, te książki, to warto chyba podkreślić, wszystko można wziąć za darmo.
18: Tak, wszystko można wziąć za darmo.
4: No właśnie, bo ta idea dzielenia się rzeczami ma oczywiste zalety. A jak działa we Wrocławiu w praktyce? Jak to u Państwa działa? Bo mówi Pani o tym właśnie, że mają Państwo jeszcze w magazynie ubrania, czyli tego trochę jest. Czy rzeczywiście ludzie też przychodzą po rzeczy? Kto przychodzi?
18: Tak, jest tak, że rzeczywiście w godzinach otwarcia naszego centrum przychodzą ludzie, którzy są już przyzwyczajeni do naszych wieszaków, do naszych dzienników i przychodzą specjalnie zobaczyć, co dzisiaj ciekawego na dzienniku. Może jest coś takiego, co co im się przyda.
4: Czyli więc regularnie. Tak?
18: Przychodzą regularnie, nie wiem, czy raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, ale przychodząc po prostu wpadają tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć, co ciekawego na naszych regałach i wieszakach. To są tacy mieszkańcy, a są tacy, którzy po prostu przychodzą do nas tutaj cyklicznie. Ja ich zawsze mówię, słuchajcie, grzebcie, zabierajcie. Tu naprawdę fajne rzeczy są. Natomiast jak przychodzą do nas nowi mieszkańcy, to mimo tego, że widzą, że to jest taka duża biblioteczka, że jest wieszak i tak dalej, to trochę się krępują, żeby sobie pogrzebać. Bardzo gdzieś tam zachęcamy, żeby jednak się nie krępowali, że to jest dla wszystkich, że tutaj naprawdę można się obłowić, że tak powiem, i fajne rzeczy dla siebie znaleźć.
4: A takich miejsc jest we Wrocławiu dużo więcej. Tak jak mówiliśmy, znajdziecie je na internetowej mapie Wrocław nie marnuje.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
20: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a odwiedzimy teraz centrum Wrocławia, a dokładniej zabieram Was na działający tam od końcówki maja jarmark świętojański. Co można tam znaleźć i za ile? Co o jarmarku sądzą wrocławianie i turyści? To wszystko teraz u nas.
21: Jak co roku mamy jarmark świętojański, wystartował już w maju, będzie trwał do 1 lipca. Obszar przy Pręgierzu, ulica Oławska, ulica Świdnicka zamieniły się już w taką wyjątkową przestrzeń. Natalia Prostak, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dużo kwiatów, oczywiście dużo też pysznych rzeczy, więc smaku i przede wszystkim unikatowe rękodzieło, dużo lokalnych rzeczy. Też taka mini plaża, gdzie możemy przysiąść na piasku, na leżakach, w samym centrum miasta i bardzo, bardzo dużo zieleni, więc możemy się poczuć trochę w rynku, a trochę w ogrodzie.
4: Ta mini plaża to przy Pręgierzu, tak?
21: Tak, przy samym Pręgierzu jest taka mini plaża, oczywiście wokół stoiska. W sumie mamy w tym roku ponad 80 stoisk, takich domków, w których można kupić zarówno coś do jedzenia, jak i jakieś pamiątki, lokalne rzemiosło, rękodzieło i wiele, wiele unikatowych rzeczy. Także są w tym roku nowości.
4: Jakie?
21: Jeżeli chodzi o nowości w tych domkach wystawienniczych, to na przykład mamy importowaną wyjątkową ceramikę włoską, malowaną ręcznie przez włoskich artystów. Są także ręcznie wykonane kalejdoskopy z Mosiądzu i takie instrumenty nawigacyjne w stylu vintage, wykonywane ręcznie, też kolorową biżuterię artystyczną ze srebra i tytanu, z takich różnych rodzinnych pracowni. Mamy też jeden domek miejski, który też już tradycyjnie udostępniamy tym wszystkim podmiotom lokalnym, których zwyczajnie nie byłoby stać na to, żeby wynająć sobie domek. Oni się rotacyjnie zmieniają i taki domek miejski, tak go nazywamy, znajduje się na ulicy Świdnickiej.
4: Rotacyjnie? To znaczy jak często? Przez tydzień, tak? Tak mniej więcej można tę samą osobę znaleźć z jej wyrobami?
21: Dokładnie tak. Co tydzień te osoby się zmieniają. W tym domku, w tym roku także gości również Drezno, czyli nasze miasto partnerskie, i ono będzie przybliżać odwiedzającym swoją ofertę turystyczną, najciekawsze miejsca i atrakcje, które są warte odwiedzenia. Więc jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się do Drezna, można przyjść i tam uzyskać wszystkie informacje i wtedy do tego Drezna się wybrać.
4: Jeśli chodzi o smakołyki, bo to też pewnie ludzi interesuje, co z jedzenia można kupić, czego można spróbować w trakcie jarmarku?
21: Tak naprawdę chyba wszystkiego, od lodów poprzez różnego rodzaju napoje, poprzez oczywiście już słynne chyba na jarmarkach owoce w czekoladzie, ale też mnóstwo produktów lokalnych, tak naprawdę z całego świata, od portugalskich rzeczy, poprzez włoskie sery, no i dużo takich lokalnych miodów, lokalnych serów, chałów, tak.
22: U nas można dostać churrosy, to coś podobne do pączków, ale gofry, coś podobne, i polewamy różnymi polewami. Mamy Nutella, Oreo, Kinder Bueno, cukier puder, cukier cynamon. Zapraszamy.
4: To jest hiszpańska, tak?
22: Hiszpański przysmak, tak, dokładnie.
4: Czy ludzie biorą raczej większe czy mniejsze porcje?
22: Mniejsze porcje i zawsze z Nutellą.
4: Czyli taki klasyk. A są jakieś pory dnia albo w tygodniu jakieś pory?
22: Zawsze więcej mamy ludzi.
4: To jest taka wieczorna przekąska.
22: Tak.
4: Ale można się pewnie najeść.
22: 100%. Małej porcji 100%.
4: A jak wygląda to cenowo? Ile trzeba Państwa?
22: Małe za 20 zł. Normalne za 26, duże 35.
4: Co u Pani można dostać? To podobno takie klasyki jarmarkowe.
1: Tak, jesteśmy już na jarmarku bodajże 14 rok z rzędu. U nas dostaniecie owoce w czekoladzie belgijskiej, prawdziwej czekoladzie. Owoce przygotowujemy na miejscu, są zawsze świeże i smaczne.
4: To się macza w czekoladzie takie świeże owoce, nie suszone czy jakieś kandyzowane?
1: Nie, nie. To są świeże owoce, nieprzetworzone i maczane w czekoladzie.
4: Które się cieszą największym powodzeniem?
1: No teraz zdecydowanie jest sezon na polskie truskawki, także truskawki to jest numer jeden.
4: Pani, rozumiem, przyjeżdża i na jarmark bożonarodzeniowy i na świętojański, tak?
1: Tak.
4: Jak by Pani miała porównać, jak to się też zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu, jeśli chodzi o sprzedawanie na jarmark?
1: Porównywalne są lata, nie ma co narzekać, jednak jarmark bożonarodzeniowy jest zupełnie inny, tak? Jest o wiele więcej ludzi z Polski przede wszystkim, bo przyjeżdżają, żeby zobaczyć tą całą otoczkę tego jarmarku. A jarmark świętojański to już raczej taki wakacyjny luz i sporo turystów.
4: Też turystów, polscy czy zagraniczni?
1: Myślę, że sporo jest z zagranicy. Akurat jestem fanką języków obcych, także poznaję i rozmawiam w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.
4: Opowie mi Pani, co można u Pani dostać?
3: Mamy portugalskie babeczki, najpopularniejsza pastel de nata, ciasto francuskie, masa budyniowa. Mamy też przekąski na wytrawnie, z czego najpopularniejsze jest pastel de bacalao, suszony dorsz z ziemniakami i z pietruszką, ale są też pierożki w wersji z mięsem, z krewetkami, kalmary. Inne babeczki portugalskie, kawkę portugalską mamy.
4: A to czarne, te czarne babeczki?
3: To jest babeczka z czekoladą.
4: Po prostu, nie jakiś tajny składnik. No tutaj widzę babeczki z Lizbony.
3: One są ciekawe, bo są z czerwonej fasoli i migdałów, na słodko.
4: Czyli mówi Pani, że te pastel de nata to najpopularniejsza rzecz tutaj?
3: Zgadza się, taki klasyk.
4: Kto kupuje je najchętniej? Dla dzieciaków bardziej, czy dorośli, czy turyści, czy nie?
3: W sumie wszyscy. I dzieci się zajadają, i dorośli. A turystów też tutaj nie brakuje.
4: Czy Pani jest pierwszy raz na jarmarku?
3: Nie.
4: A była Pani też na bożonarodzeniowym?
3: Tak.
4: Jak by Pani porównała te imprezy, czy na przestrzeni lat, jak to się zmienia tu we Wrocławiu? Bo rozumiem, że Pani pewnie jeździ nie tylko po Wrocławiu na jarmarki.
3: Zgadza się. Jarmark bożonarodzeniowy wydaje mi się jest bardziej popularny. Tutaj ludzie często nie do końca wiedzą, co tu jest,

0: No niestety, tak jakby to porównanie nie dotyczy tylko jarmarku, dotyczy ogólnie całej sytuacji. Ogólnie co roku obserwujemy tak jakby taki mały spadek, ale no mamy nadzieję, że ten rok przyniesie jakąś zmianę i czekamy cierpliwie, aż rozwinie się czerwiec.
1: Bo ludzie mają mniej pieniędzy, tak, do wydawania?
0: Są ostrożniejsi. Są ostrożniejsi w wydawaniu, tak jakby bardziej ważą, na co wydają pieniądze.
1: Co u pana można dostać?
2: My product? Tak, mam salamę, wszystko Italy product, włoski produkt. Mam salamę, parmigiano, pecorino, mortadella.
1: Pachnie u pana. A co jest najpopularniejsze, co ludzie najchętniej kupują?
2: Carbonara, pecorino romano, guanciale, this is the most popular product in Poland, by Italy, from Italy.
1: Co u pani można kupić?
3: Można u mnie kupić biżuterię z naturalnymi kamieniami.
1: Właśnie, nawet sama nie wiem, gdzie patrzeć. A co ludzie najchętniej wybierają?
3: Ludzie najchętniej wybierają te bransoletki ze znakami zodiaku.
1: To jakieś znaki zodiaku, które sprzedają się najlepiej?
3: Tak. Najczęściej właśnie sprzedaje się to, co teraz jest. Teraz mamy akurat bliźnięta i ciągle muszę dokładać, bo ludzie najczęściej kupują właśnie bliźnięta.
1: Od razu na prezent urodzinowy.
3: Tak, dokładnie.
1: A proszę powiedzieć, pani jest pierwszy raz na jarmarku, czy kolejny?
3: Ja jestem pierwszy raz w tym roku.
1: I jak pani ocenia, kto kupuje, kiedy kupują najchętniej, jak się pani tu pracuje?
3: Zawsze rano jest tak mały ruch, ale pod wieczór zaczynają ludzie chodzić i na przykład turyści wracają, aby kupić właśnie pamiątkę. I bardzo fajnie mi się tutaj pracuje, naprawdę. Jest bardzo miła atmosfera i też ciekawi ludzie.
1: A dużo turystów, czy wrocławianie też?
3: Myślę, że więcej turystów. Bardzo dużo zauważyłam też turystów z Włoch.
4: Lalki ręcznie robione przez mnie i moją żoną. Robi ciała dla lalek, a żona szyje ubranka.
1: I z czego są te lalki robione?
4: A z dzininy i w środku takiej napewnie się jak holofiber, jak do poduszek. Z Krakowa.
1: Przyjechali państwo do Wrocławia?
4: Tak. Lalki można założyć ubranka, można jeszcze ich bawić się i czesać włosy, robić warkoci, kucki. Wszystko można robić, co można robić z lalką.
1: Kto kupuje u państwa? Turyści, wrocławianie? Czy dużo jest ludzi na jarmarku?
4: Wszyscy. I dziewczynki od 0 i do 80+.
1: Dla siebie czy dla wnuczek?
4: Dla siebie.
1: Pan jest z Krakowa, czyli rozumiem, pan pewnie tam też się wystawia, ma jakieś porównanie co do innych miast?
4: Takoż tylko na jarmarkach sprzedajemy.
1: No i jak ten jarmark świętojański we Wrocławiu w porównaniu do innych?
4: Dobra.
1: Pytanie, czy lubią i czy odwiedzają jarmark świętojański, zadałam też wrocławianom i turystom.
5: Pierwszy raz go widzę w ogóle, przechodzę. Nic szczególnego mnie tu nie przyciąga, po prostu przechodzę. Jestem w drodze do swojego domu.
1: Co państwo sądzą o jarmarku? Czy państwo specjalnie przyszli, czy przechodzą?
6: Nie. Jesteśmy tutaj na wakacjach, także przechodzimy
7: się. Lubimy przejść, zobaczyć.
1: Coś państwo kupują, czy nie?
6: Na razie nie.
7: To zależy, co komu potrzeba. Szukamy najpierw, a później jak coś się spodoba, to bierzemy.
1: A jak pani ocenia to, co tu można kupić? Coś zwróciło pani uwagę? Ciekawie w ogóle jest? Duży wybór, czy raczej...
7: Wybór to jest, tylko te ceny to są takie dla turystów.
1: Za dużo?
7: No, stanowczo za dużo. Jak dla normalnych ludzi, nie? Tylko chyba ci, co nie umią liczyć.
1: A mówią państwo o czymś konkretnym?
6: Jak
1: państwo
6: no wszystkim. Wszystko jest bardzo drogie w stosunku do tego, co to jest warte.
7: No ale to ładnie wygląda, błyszczy, prawda? Turysta weźmie.
1: Chciałam zapytać o jarmark, co pani o nim sądzi? Pani jest z Wrocławia, czy nie?
8: No, z Wrocławia i nie z Wrocławia. Mieszkam w tej chwili w Niemczech. I przyjechałam nie na jarmark, ale tak przypadkowo tutaj trafiłam. Piękny, bardzo... ładny i dużo rękodzieła. Kupiłam sobie w niedzielę ładną graficzkę, także dzisiaj kupiłam krasnala dla mojego wnuczka. Bardzo ciekawy mają tutaj ci wystawiający rzeczy.
1: Można by pewnie zostawić dużo pieniędzy. No właśnie, jak pani ocenia ceny na jarmarku?
8: Nie wiem, no chyba takie ceny jak wszędzie.
1: Wszędzie na jarmarkach?
8: Na jarmarkach. Czyli troszkę wyższe niż w sklepie, tak? Nie, właśnie krasnala kupiłam w cenie, jaką oferował też pan, bo to krasnal wrocławski w takim butiku, pan z pamiątkami. Taka sama cena, także... No ale zapewne na jarmarku jest troszkę drożej.

0: co sądzicie o jarmarku? Jesteście z Wrocławia, czy nie?
1: Nie, jesteśmy z Wrocławia i bardzo nam się podoba. Przynajmniej mi.
2: Mi też bardzo się podoba.
0: Co wam się podoba?
1: Ładne domki są i dużo fajnych rzeczy można kupić.
0: Coś kupiliście, czy nie?
2: Jeszcze nie.
0: A co myślisz kupić?
1: Magnesiki chyba, nie? Magnesiki, szukamy magnesików.
2: Magnesów.
0: Na pamiątkę z Wrocławia?
2: Tak.
0: Co pani sądzi o jarmarku?
3: Nie jestem z Wrocławia, nie.
0: Przechodzi pani, tak?
3: Tylko przechodzę. Także pierwszy raz, ale wygląda świetnie.
0: Nie robiła pani zakupów?
3: Nie, nie robiłam jeszcze, albo nie wiem, czy będę robiła, ale wszystko wygląda bardzo ładnie.
0: A są jakieś rzeczy, które zwracają pani uwagę bardziej?
3: Niekoniecznie. Nie, na chwilę obecną nie. Niczego nie szukam konkretnego.
4: Natalia Prostak, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
0: Jarmark Świętojański tradycyjnie i też z nazwy zahacza o pierwszy dzień lata, o Święto Wrocławia też, więc jakie dodatkowe atrakcje wiążą się w tym roku z jarmarkiem?
4: Przede wszystkim możemy już zapowiedzieć, że Święto Wrocławia to jeszcze przed nami wiele, wiele atrakcji, o których na pewno niebawem będziemy mówić i zapraszać, bo to druga połowa czerwca, ale rzeczywiście w ramach Jarmarku Świętojańskiego w tym roku przygotowaliśmy też takie wydarzenia specjalne mini koncerty w najbliższe niedziele.
0: No. A w którym miejscu są te koncerty?
4: W tym roku scena, taka mini scena jest przy pręgierzu.
0: No i finał?
4: Tak, finał oczywiście 21 czerwca, czyli no tak naprawdę takie bardzo ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o Jarmark Świętojański, to jest właśnie konkurs florystyczny. W tym roku konkurs nazywa się Letnie przyjęcie w ogrodzie u wybranego artysty. To jest konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek na głowę i oczywiście odbędzie się także prezentacja tych wszystkich ozdób zgłoszonych do konkursu. Co ważne, konkurs poprowadzi wrocławska mistrzyni florystyki Agnieszka Mitko-Kominek i odbędzie się też pokaz florystyczny, więc na pewno możemy sobie popodglądać trochę piękne kompozycje kwiatowe. Jarmark Świętojański jest czynny do końca czerwca.
0: A handlowe domki otwarte są od godziny 10 do 21.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Pogadamy, pośmiejemy się, pospacerujemy. Tak będzie przez kilka najbliższych chwil na naszej antenie. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie. I już teraz zapraszam na interesujące, ciekawe spacery po Wrocławiu.
10: Zwiedzaj z nami Wrocław.
9: Dziś z nami w studiu Beata Perdek i Łukasz Zemła. Beata Perdek z wrocławskich ciekawostek i Łukasz Zemła z luckytravel.pl i chcemy pospacerować po Wrocławiu, to znaczy przenieść naszych słuchaczy na te spacery, pokazać trochę Wrocław, trochę o nim opowiedzieć, ale przede wszystkim wytłumaczmy, jak wyglądają spacery w waszym wykonaniu, bo są wyjątkowe.
11: Dzień dobry. Czy są wyjątkowe? Dla nas na pewno. Mamy nadzieję, że dla naszych gości również. Natomiast to są takie spacery, na które zapraszamy wszystkich. No i spacery po Wrocławiu, czyli mówiąc krótko, mamy pewną ścieżkę, wokół której podążamy. Mamy obiekty, o których opowiadamy. Natomiast myślę, że to, co nas wyróżnia, to to, że po pierwsze działamy w teamie, więc jest nas dwóch przewodników, co daje dobrą, myślę, taką relację. No i nasi uczestnicy też otrzymują trochę więcej, dlatego że każdy z nas ma troszeczkę inny sposób patrzenia na pewne rzeczy, więc mogą się zawsze odnaleźć w naszych historiach.
12: Jasne, dzień dobry, Łukasz Zamuła, luckytravel.pl. Idea samych spacerów, bo może od tego wyjdę, zrodziła się u nas gdzieś tam podczas jakiejś jednej przysłowiowej kawy, bo te spacery nasze to jest przyjemne i pożyteczne. Kawa też tam jest. Dlaczego? Dlatego, że siedzieliśmy kiedyś na jakimś spotkaniu, piliśmy tą kawę i zastanawialiśmy się, jak jako przewodnicy możemy uatrakcyjnić odkrywanie naszego miasta. No i w czasie rozmowy z Beatą wyszło nam, że to będziemy robić spacery. Dlaczego nie wycieczki? Stwierdziliśmy, że wycieczki zostawimy dla osób, które prowadzą grupy do miasta, niekoniecznie mieszkańców, a my skupimy się przede wszystkim na naszych odbiorcach, czyli naszych mieszkańcach, naszych, że tak powiem, tutaj towarzyszy, którzy chcą zgłębić historię naszego miasta. One są nietuzinkowe, to można zobaczyć na stronie i u Beaty, i u mnie, ponieważ czasami nasz spacer to jest właśnie, jak Beata powiedziała, krążenie trochę jak elektron wokół jądra, no nie? Mamy coś jako jeden przysłowiowy obiekt i dookoła niego poruszamy się, znajdując historię tego obiektu, znajdując ludzi powiązanych z tym obiektem, znajdując jakieś ciekawe fakty, historyjki, nierzadko jakieś plotki na temat jakiegoś obiektu bądź jakiejś osoby, co gdzieś tam urozmaica ten spacer. No ale przede wszystkim mamy ogromną interakcję z grupą. Dlaczego? No z Beatą staramy się aktywizować naszych odbiorców poprzez pytanie, jak państwo pamiętają dany budynek, jak państwo pamiętają okolice, a jak państwo pamiętają, co tutaj było. I okazuje się, że ilu naszych odbiorców, jest w różnych pokoleniach, tyle mamy różnych odpowiedzi, tak? Bardzo często pojawia się kwestia chociażby takiego elementu, jak ktoś mówi, bo ja tu pamiętam, moja mama pracowała i tu było coś tam, tak? A później, nie, bo to tam, ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły, to coś było, tak? I okazuje się, że zażarta dyskusja, na co ja z Matą mówię, dobra, to ustalmy fakty, to powiem państwu, co tu było na początku. No i my tam zaczynamy tą historię oczywiście opowiadać, po czym uczestnicy się wypowiadają, no i tak powstają nam, że tak powiem, ciekawe spacery.
9: No to super. No i też trzeba zaznaczyć, że to są takie spacery, gdzie jeśli ktoś szuka jakichś konkretnych dat, informacji z historii sztuki, architektury, to niekoniecznie się dowie, prawda?
11: Nie, właśnie troszeczkę odbiegamy od takiego standardowego odprowadzania, dlatego że kierujemy się jednak tym, żeby spacery były ciekawe, no i w tym momencie korzystamy z książek, gazet, przygotowujemy zdjęcia, natomiast opieramy to rzeczywiście na dużo takich ciekawostkach bardziej niż na datach, dlatego że my nie zapamiętujemy tych dat, my zapamiętujemy pewną historię człowieka, który się za tym obiektem kryje i w zasadzie na tym chcemy opierać nasze historie.
12: Co nie oznacza, że nie odwiedzamy bibliotek, bo nasze kochane panie w kilku miejscach już po prostu jak nas widzą, to pytają, którego Breslauera Zeitung będziemy przeglądać, czy to będzie rocznikowo, czy też jakoś przekrojowo, tak? Więc to jest na pewno jeden z takich elementów i trochę to, co Beata powiedziała, bardziej ta wiedza związana z leksykonem, zostawiamy ją po prostu innym ekspertom, którzy się specjalizują w takim zakresie, a my staramy się raczej podejść do tematu przekrojowo i tak całościowo, tak? Czyli to, co Beata powiedziała, nas interesuje, co stoi za obiektem i nie chodzi nam o kolejny obiekt, tylko raczej o człowieka, o historię ludzi, o to, co jest pasjonujące, no bo okazuje się, że nasze miasto nie jest w pełni odkryte, tak? Nie jest w pełni odkryte i to chyba widać właśnie, ja tak będę zachęcał też odbiorców do tego, żeby pozerkali na te nasze strony. Beata ma bardzo często jakiś mały wycinek, jakiś kawałek obiektu bądź postaci. Okazuje się, że ona nie jest znana. Przyznam, że zaczęło się od profesora Gutmana, tak? Twórcy Paralimpiady, tak? Który mieszkał we Wrocławiu, który tutaj wiele lat był osobą odpowiedzialną za prowadzenie szpitala. Przy czym osoba ta średnio gdzieś tam miała responsywność i odbiorczość, jeżeli chodzi o nas, ponieważ nie jest na czołówkach gazet, tak? Więc od tego się gdzieś tam zaczęło. Bywa tak, że nie wiem, w komentarz jednego z obserwatorów był, a gdzież tam ta wystawa w 1904 roku rzemiosł była na Powstańców Śląskich, konkretnie pan chce wiedzieć, więc zapraszamy wówczas na spacer, bo to powoduje, że ludzie, okazuje się, widzą dzisiaj obiekt nowoczesny, a 100 lat temu tam miejsce miało zupełnie inne wydarzenie, inni ludzie tam przyjeżdżali, inne osoby tam mieszkały, no nasze miasto jest tak naprawdę nasze dopiero do 80 lat, tak, więc to też jest kwestia, która dywersyfikuje i zmienia nam ten pogląd, więc to, co Beata mówi, nasze spacery na pewno nie są leksykonem, tak, są raczej odkrywaniem, doświadczaniem, no i też takim ruchem, tak, no bo jednak poruszamy się, przechodzimy, więc są dopasowane do tych, którzy wolą mniejszy dystans, a więcej obiektów, są dopasowane do tego, że ktoś woli więcej obiektów, ale krótszy dystans, ale też dla takich odważnych mamy spacery wyjazdowe do innych miast na terenie Śląska, gdzie mocno staramy się tę kulturę i historię Śląska pokazywać w aspekcie właśnie powiązań z Wrocławiem, co jest najdziwniejsze, typu Gerlitz, Zgorzelec, Legnica, Drezno i jak to właśnie koreluje, jak to łączy się z naszym cudownym Wrocławiem. Także to tak jeszcze uzupełniając tutaj nasze...
11: Bo my generalnie trochę tak jest, że łączymy nie tylko na naszych spacerach pokolenia, bo przychodzą bardzo różne osoby w różnym wieku i one zawsze znajdują coś dla siebie. Albo są to wspomnienia, albo jest to po prostu odkrywanie pewnej historii na nowo. Natomiast też staramy się łączyć te historie, bo my troszeczkę jesteśmy odcięci od 45 roku, więc próbujemy tak połapać te nitki tych osób, które tu były wcześniej, budynków, które były wcześniej, żeby przedstawić jakby, żeby zbudować pewną ciągłość tego miasta, bo my jesteśmy tacy troszeczkę czasami odcięci i wydaje nam się, że Wrocław to Wrocław, a to wcześniej to tak jakoś ginie nam w ogóle w pamięci, bo nawet nie do końca są książki na ten temat.
9: Plotki i ciekawostki o Wrocławiu, tego wszystkiego dowiecie się w trakcie tych wyjątkowych spacerów. Konkretnych wydarzeń szukajcie na przykład na Facebooku.
10: Co jest grane we Wrocławiu?
9: We Wrocławiu nie brakuje różnego rodzaju teatrów, ale my teraz skupimy się na teatrze improwizowanym. Z czym to się je? Gdzie to można oglądać i czy jest popularne w naszym mieście? Posłuchajcie. Ania Bienias z grupy Improwizowane Poniedziałki jest dzisiaj z nami, bo chcemy porozmawiać o teatrze improwizowanym we Wrocławiu. Cześć, Aniu.
13: Hej, cześć.
9: Teatr improwizowany. Mówi to samo za siebie. Mamy przedstawienie, które w jakiś sposób jest improwizowane. W jak dużym stopniu o tym na pewno pogadamy, ale jeśli mamy naszym słuchaczom jakoś zobrazować, jak to wygląda, czym się różni teatr improwizowany od tego tradycyjnego, jak to w szczegółach wygląda?
13: Myślę, że taką pierwszą różnicą, jaką widzowie widzą, wchodząc do miejsca, gdzie odbywa się teatr improwizowany, teatr impro, jest to, że przeważnie nie ma dedykowanego budynku, więc nie ma teatru jako budynek, jest teatr jako grupa i te spektakle odbywają się przeważnie w pubach, w barach. Co za tym idzie? Częściej na takim spektaklu impro można się czegoś napić. Jest, myślę, bardziej luźno, jest interaktywnie, bo aktorzy przed spektaklem bawią się i rozgrzewają publiczność jak ich siebie, więc bardzo mocno działa to na złapaniu wspólnej energii, takiej interaktywności. Publiczność jest zachęcana do reakcji. Bywam w teatrze często i wiem, że czasami widzowie się krygują, nawet jeśli idą na komedię, śmiać się w głos czy komentować. Myślę, że na spektaklach improwizowanych jest to normą. Taką największą różnicą jest to, że przeważnie jak idziemy do teatru, to możemy przeczytać, o czym to będzie, czego się spodziewać. Jest to oparte na jakimś dramacie, który być może znamy. Idąc na spektakl impro, przeważnie nie mamy pojęcia, co się wydarzy. Możemy wiedzieć mniej więcej, jaka będzie tematyka. No, ale wszystko jest niespodzianką, zarówno dla publiczności, jak i dla aktorów.
9: Jak to wygląda czasowo? Czy macie jakieś określone ramy, że chcecie się zmieścić w tej swojej improwizacji, nie wiem, w godzinę, w 30 minut? Czy jest pełna dowolność? Wszystko zależy od tego, jak potoczy się ta historia.
13: A myślę, że to zależy od grupy i od formatu. Czyli powiedzmy takiego stylu, w którym tego dnia gra konkretna grupa. My jako improwizowane poniedziałki gramy przeważnie fabułę i informujemy naszą publiczność, że spektakl będzie trwał od godziny 20 do godziny 30, czyli taki zwykły spektakl w teatrze, bez przerwy. Są formaty, które trwają po 30-45 minut. Nam też zdarza się czasami coś takiego grać, wtedy informujemy, że jest przerwa w połowie. No i są bardzo, bardzo długie wieczory, które myślę, że zajmują nam 2 godziny, czasem więcej. Są to przeważnie zawody w improwizacji, my nazywamy to mistrzuniu impro. No i rzeczywiście to są takie najdłuższe, to są chyba najśmieszniejsze, najbardziej interaktywne wieczory, które bardzo lubimy. Nie gramy ich zbyt często, ale myślę, że zarówno my, jak i publiczność bardzo na nie oczekujemy.
9: No to powiedzmy w szczegółach, na czym to polega?
13: 12 zawodników, przeważnie od 8 do 10 improwizatorów. Mogą wziąć udział również osoby z publiczności, ale nie są do tego zmuszane. Zawsze pytamy, czy ktoś chce wystąpić z nami. Losujemy gry w 3 rundach. Losujemy osoby, z którymi gramy. No i chyba bardziej niż w jakichkolwiek spektaklach zupełnie nie wiemy, co się wydarzy, bo nie wiemy, z kim zagramy, nie wiemy, w co zagramy, ani jaką inspirację dostaniemy od publiczności. Więc są to na przykład krótkie gry typu filmowo, że trzy osoby grają scenkę i prowadzący krzyczy zmianę gatunku i nagle z horroru musi się to zmienić w romans albo w Bollywood, więc jest to zupełnym zaskoczeniem. Jest gra To brzmi jak tytuł piosenki, gdzie dwójka aktorów gra w grę i w każdym momencie partner może odpowiedzieć na kwestię drugiego, to brzmi jak tytuł piosenki, i wtedy partner musi zaśpiewać piosenkę inspirowaną swoją ostatnią kwestią, więc dużo interaktywności, dużo zaskakiwania siebie. No i myślę, że zabawę i takiej wolności.
9: A jak mieszkańcom Wrocławia podoba się ta forma komedii? Czy wasze spektakle, czy spektakle innych grup są popularne? Jak to obserwujesz?
13: Myślę, że coraz bardziej. Przed pandemią mieliśmy pełne sale. Nasza sala, w której gramy, mieści maksymalnie 100 osób, więc spektakle przeważnie miały do 80, setki w zależności od typu i tematu. Bardzo duży spadek po pandemii, który powoli się odbudowuje i wracamy do tego poziomu sprzed 2020 roku. Widzimy też trend, że spektakle impro są bardziej popularne jesienią, zimą niż latem, kiedy jest ciepło i jednak pogoda nakłania, żeby wyjść raczej na dwór. Ale też po ilości grup we Wrocławiu myślę, że to zainteresowanie wzrasta, zarówno jeśli chodzi o budowanie umiejętności, bo jest we Wrocławiu Akademia Improwizacji, której trenerem jest jeden z naszych członków, Iwo Wieczorek, ale też są osoby, które po prostu chcą przyjść i popatrzeć, i myślę, że nie chcę strzelać, ale w okolicach 10 grup impro, może więcej we Wrocławiu czynnie działających jest.
9: A każda z tych grup gra z reguły w innym miejscu, więc macie gdzie oglądać teatr improwizowany we Wrocławiu. A na publiczności zarówno młodzież, dorośli, jak i seniorzy, więc nie będziecie czuli się rodzynkami. I to tyle, jeśli chodzi o teatr improwizowany w naszym mieście. Dawid Filipowski, do następnego.
5: Autopromocja. Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Trochę sobie porozmawiamy o remontach, o tym, co zmieniają te, które już się zakończyły, ale będzie też o części takich, które zaplanowane są na wakacje. Zaczniemy jednak od innej sprawy, od przyjrzenia się naszemu rynkowi pracy.
5: Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.
6: Jak liczba obcokrajowców na Dolnym Śląsku się odbija na naszym rynku pracy? Czy możemy też mówić o jakichś nowych trendach czy danych?
5: Liczba obcokrajowców... Nie znam bieżącej liczby obcokrajowców czy osób, obywateli państw trzecich pracujących na Dolnym Śląsku, ale widzimy powszechnie, że bardzo mocno zasilili oni nasz dolnośląski rynek pracy. Ich obecność stała się takim już stałym trendem i stałą tendencją i mam wrażenie, że nasz dolnośląski rynek pracy i dolnośląska gospodarka bez tych obywateli państw trzecich, którzy pracują na to, żeby region się rozwijał, by sobie nie poradziła, bo widzimy ich tak naprawdę wszędzie. Wykonują oni bardzo często te prace, których tak zwani pracownicy rodzimi nie chcą wykonywać albo których się nie podejmują. Głównie to są pracownicy prac prostych, pracownicy sektora budowlanego, ale też widzimy z roku na rok widzimy rosnący udział pracowników na stanowiskach specjalistycznych i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo pokazuje, że już wyszliśmy z tego schematu pracownika ze wschodu przyjeżdżającego do pracy na budowie, a widzimy, że to są osoby z coraz wyższym wykształceniem, coraz lepiej przygotowane do pracy i zajmujące coraz wyższe stanowiska, bo widzimy często, że są to pracownicy białego sektora, są to lekarze, pielęgniarki, są to bardzo często pracownicy sektora informatycznego czy też menadżerów.
6: Mamy od jakiegoś czasu te obawy, że AI, sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, przynajmniej niektórym z nas, albo część naszych obowiązków. Czy to jakoś już widać właśnie na rynku pracy dolnośląskim? Czy jakby w ogóle wejście sztucznej inteligencji widać?
5: Wejście sztucznej inteligencji widać i to myślę, że każdy, kto wykonuje jakąkolwiek pracę, widzi, że to zaczyna być istotny element praktycznie dowolnego stanowiska. No dobrze, może poza na razie pracownikami sektora budowlanego, prawda? Glazurnika sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi, prawdopodobnie. Ale widać, że często korzystamy sami, nawet często korzystamy z tych narzędzi. Jest to coraz bardziej powszechne i ułatwiające nam pracę. Jest to bardzo widoczne w gospodarce magazynowej, która ma bardzo mocną tendencję i taki szybki trend do automatyzacji.
6: Zmniejszania liczby stanowisk?
5: To też wiąże się ze potrzebą zmiany kompetencji i kwalifikacji tych pracowników, bo on musi teraz umieć obsłużyć większą ilość sprzętu, a także z wolumenem ilości pracowników, który też z siłą rzeczy na takim magazynie, który jest w pełni zautomatyzowany, potrzebnych jest mniej. Myślę, że w przypadku Wrocławia i okolic ilość tych miejsc pracy, gdzie są oni potrzebni, generuje cały czas ruch w tym zawodzie. A jeżeli chodzi o wpływ sztucznej inteligencji, on na pewno będzie i na pewno będzie rosnący. Na razie ten wpływ my będziemy badać to zjawisko w ramach naszego projektu Obserwatorium Rynku Pracy w tym albo w przyszłym roku, bo jest to jedno z takich bardzo nurtujących zagadnień, jak wpływa, nie tyle globalnie, bo globalnie to możemy już sobie poczytać, jakie trendy są zauważalne, ale chcielibyśmy wiedzieć, jak to będzie wpływać, czy wpływa na nasz dolnośląski rynek pracy. Na razie nie widać takich masowych odejść, zwolnień w związku z tym, że ktoś zastosował sztuczną inteligencję. Poza tym dobrze wiemy, że jest to takie narzędzie, nad którym i tak trzeba czuwać. Ktoś to musi kontrolować, ktoś to musi weryfikować, więc na pewno będzie się zmieniał ciężar potrzebnych kwalifikacji i kompetencji pod kątem pracy z nowymi narzędziami. Owszem, te wszystkie światowe raporty mówią, że 80 milionów zawodów czy miejsc pracy zniknie, 150 nowych się pojawi, ale tak czy siak te nowe zawody to będą, czy te nowe miejsca pracy będą miejscami, które będą wymagać na pewno innych kompetencji niż te 80, które zniknie. Także pod tym kątem trzeba się przyzwyczaić, że jedyne, co jest pewne na rynku pracy, to ciągła zmiana. Może ona zachodzi powolno, w powolny sposób czasami, ale zachodzi.
4: A to tłumaczył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki, a u nas już obiecany temat remontów.
7: Tomasz Sikora, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.
4: W planach i w przygotowaniach jest remont Trzebnickiej, mostów trzebnickich. Na jakim to wszystko jest etapie?
7: W tej chwili MPK przygotowuje się do rozpoczęcia remontu ulicy Trzebnickiej, tam przede wszystkim wymiany torowiska, bo ono jest w bardzo złym stanie. Kto choć ostatni raz przejechał Trzebnicką, wie, że to jest raczej wesołe miasteczko, a nie jazda tramwajem.
4: No i cicho nie jest dla
7: okolicy. Cicho nie jest, to też jest, tak jest, jak najbardziej. 27 czerwca rozpocznie się ta inwestycja, potrwa 12 tygodni i będzie kosztowała 12 milionów złotych. Wymienionych zostanie 200 km toru pojedynczego, nowa podbudowa, też smarowanie między innymi szyn, żeby było właśnie na przykład ciszej tam, zwłaszcza na skręcie od strony Placu Powstańców Wielkopolskich. I cały ten odcinek torowiska właściwie od wiaduktu kolejowego, od Placu Powstańców Wielkopolskich aż do wysokości mniej więcej stacji benzynowej przed mostem Trzebnickim zostanie wyremontowany, właściwie zbudowany na nowo, tak trzeba by to nazwać. Jeśli gdzieś będą potrzebne interwencje też w pasie drogowym, tym samochodowym, tam także taka interwencja nastąpi. Przebudowane zostanie odwodnienie, zabezpieczona infrastruktura podziemna, w tym także sieć ciepłownicza i kanalizacja deszczowa. No i odtwarzać będziemy nawierzchnię drogową w sąsiedztwie torowiska. Wykonamy też nowe elementy oddzielające torowisko od jezdni.
4: Ile mają potrwać te prace?
7: Zaplanowane są na 12 tygodni, czyli powinniśmy się zmieścić w czasie wakacji.
4: To nie przypadkowo?
7: No nie, rzeczywiście tych wakacyjnych remontów będzie naprawdę dużo. To tak jest, że staramy się to rzeczywiście upychać wtedy, kiedy nie ma szkoły, więc ten ruch miejski jest. Wiadomo, że nikt nie idzie na wakacje na 2 miesiące, wyjeżdża do ciepłych krajów i wraca we wrześniu. Tak nie jest. Tak wiadomo, że urlopy są krótkie i wiele osób zostaje w mieście, ale jednak tego ruchu będzie mniej, bo szkoły nie działają i też w związku z tym, no i też jakby są urlopy, więc staramy się upychać maksymalnie dużo tych takich newralgicznych, trudnych remontów właśnie w tym czasie, czyli Trzebnicka, no ale też okolice Dworca Głównego będą remontowane. Już w tej chwili trwają takie ostatnie ustalenia organizacji ruchu.
4: Jeśli chodzi o organizację ruchu na Trzebnickiej, rozumiem, że tramwaje w trakcie prac nie będą jeździć, a co z autobusami, samochodami? Wszystko będzie normalnie czy z utrudnieniami?
7: Tak, będzie z utrudnieniami na pewno, ale będzie przejazd. Podobna sytuacja troszkę do tego, co mamy w okolicach Dibuła Drobnera, czyli ruch jest, ale obok toczą się budowy. Nie tak, Trzebnicka nie będzie tak intensywna jak na Drobnera Dibuła, bo tam przebudowujemy całą właściwie organizację przystanku, a tutaj jakby w starym śladzie będzie prowadzona torowisko. Niemniej jednak trzeba się liczyć z tym, że będą budowlańcy, że będą pewnie takie chwilowe blokady, bo ciężarówka będzie musiała wyjechać z materiałem albo wjechać z materiałem. No to tego typu utrudnienia na pewno będą.
4: A co z mostami trzebnickimi? One nie są w najlepszym stanie.
7: Nie są i to jest rzeczywiście drażniące, bo mamy dwa wyloty na północ, czyli Rejmonta i Most Osobowicki, i Trzebnicka i Most Trzebnicki. I bardzo nam zależało na tym, żebyśmy przeprowadzili remont Trzebnicki razem z mostami trzebnickimi. Tyle, że od pięciu lat próbujemy ustalić z konserwatorem zabytków szansę na to, by zmodernizować mosty trzebnickie. Wiadomo, że mosty są zabytkowe, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast rzeczywiście już projektując mosty trzebnickie, projektant, wczesny niemiecki projektant założył, że one będą szersze, więc chcieliśmy w ramach modernizacji doprowadzić do takiego oryginalnego wyglądu tego, co zaplanował projektant. Dzięki temu mielibyśmy wygodne przejście dla pieszych przez most i wygodne przejazd dla rowerzystów, bo jak wiadomo, w międzyczasie to już nie jest tylko droga wylotowa z miasta, jak kiedyś było, gdy mosty były projektowane, ale to jest po prostu dojazd do osiedli, na których mieszka około 60 tysięcy mieszkańców. Część z nich jeździ rowerem. rowerami, jeszcze większa część chodzi pieszo. I ważne jest, żeby te dwa mosty, one były po prostu bezpieczne, jeśli chodzi o przejazd rowerowy i przejście piesze. Niestety konserwator nie zgadza się na te zmiany, czyli na doprowadzenie mostów trzebnickich do oryginalnego projektu, takiego jak zostało to zaprojektowane, ale nie zostało nigdy zrealizowane, tylko domaga się tego, żebyśmy odnowili ten most, czy jakby nie modernizowali mostu, tylko żeby on wyglądał tak, jak wygląda w tej chwili. Więc dalej z konserwatorem rozmawiamy, bo nie mamy po prostu ustalenia. Mamy nadzieję, że odpuści, no bo to jest, znaczy w 100% rozumiemy potrzebę remontowania budynków i dajemy nawet jako miasto dużo większe pieniądze na to, żeby nawet wspólnoty mieszkaniowe, czyli coś, co nie jest w gestii miasta, ale jest zabytkowe albo jakiejś ochronie konserwatorskiej wymaga, żeby z pieniędzy miejskich też te remonty fasad wykonywać, więc tu nie ma co do tego wątpliwości. Co do tego, że tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, czy w rynku, powinna być nawierzchnia kostkowa, nie ma co do tego wątpliwości. Ale jak słyszymy właśnie takie historie, że nie ma możliwości powiększenia mostu, bo on ładnie wygląda tak, jak wygląda, no to jest po prostu drażniące, to jest denerwujące. Mam wrażenie, że jest to co najmniej nierozsądne, no ale konserwator zabytków, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który podlega wojewodzie i podlega Ministerstwu Kultury, ma tu zdanie decydujące, więc my rzeczywiście od 5 lat prosimy go, żeby się ugiął, żeby pozwolił na to, żeby ludzie mieli po prostu bezpieczniejsze, wygodniejsze dotarcie do domów, do szkoły czy do centrum miasta.
4: Czyli pad, a jak bardzo pilny jest ten remont?
7: No jest pilny. Znaczy jakby mostowi nie grozi zawalenie, natomiast jakby trzeba go wyremontować, bo trzeba przede wszystkim tą warstwę nawierzchniową wyremontować.
4: Dolnośląski Konserwator Zabytków wydał w tej sprawie oświadczenie i w nim informuje, że 3 lata temu przekazał miastu zalecenia dotyczące projektu remontu mostów, a rok temu ten projekt zatwierdził, ale z zaleceniem uzupełnienia elementów koniecznych jego zdaniem ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Konserwator dodaje też, że w jego ocenie długotrwałe rozmowy miały na celu w istocie wymuszenie przyjętej przez miasto koncepcji oraz że urzędnicy odrzucili pomysł wprowadzenia jednostronnego ruchu rowerowego po każdej stronie mostu czy plan budowy alternatywnej kładki pieszo-rowerowej między istniejącymi przeprawami. W temacie mostów trzebnickich porozumienia więc nie ma, a u nas teraz o jeszcze innej inwestycji.
7: Tomasz Sikora, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.
4: O remoncie już zakończonym i zmianach z tym związanych, czyli o Koszarowej porozmawiamy.
7: Tak jest, no Koszarowa się stała szersza i tu wielkie dzięki dla pana konserwatora, że się zgodził na to, żeby nawierzchnię kostkową zamienić na nawierzchnię bitumiczną. Z 5,5 metra szerokości do 6 jest to powiększone. Ważna ulica dla miasta, no bo to dojazd do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, do Kompleksu Uniwersytetu Wrocławskiego czy Akademii Wojsk Lądowych. No i przede wszystkim już kierowcy jeżdżą, bo ta przebudowa rozpoczęła się pod koniec sierpnia ubiegłego roku. 15 milionów złotych to kosztowała i kierowcy jeżdżą, natomiast wracają autobusy i to jest dość istotne, bo nie tylko autobusy, a nie tylko wracają na już bardziej komfortową, szerszą, więc wygodniejszą też dla autobusów ulicę Koszarową, ale też co ważne, pojadą w 2 kierunkach i zostaną przedłużone do Sołtysowic, więc skorzystają nie tylko pasażerowie komunikacji miejskiej, ale też kierowcy, piesi i rowerzyści, bo powstały nowe przystanki, zatoka autobusowa, 2-kierunkowa droga rowerowa po stronie szpitala czy kampusu Uniwersytetu Wrocławskiego, dodatkowe przejścia dla pieszych, no i też pod ziemią przebudowaliśmy, bo też zależy nam, jak już robimy remont taki kompleksowy ulicy, żeby zaraz jakaś rura nie pękła i musielibyśmy to na nowo rozgrzebywać, więc też sieci podziemne zostały wymienione, zmodernizowane. No i pojawiło się 2000 róż w odmianach, więc taka rzeczywiście aleja różana powstaje. Warto pojechać, nie tylko zobaczyć, jak wygląda szersza i wygodniejsza i cisza ulica Koszarowa, co by też po prostu ładniejsza, bo te róże rzeczywiście, gdy zakwitną, kwitną, gdy się jeszcze rozrosną, to będzie bardzo, bardzo fajna przestrzeń.
4: Wydłużona popularna linia autobusowa A, czy to oznacza, że ona rzadziej kursuje?
7: Nie, nie, to znaczy, że dołożymy po prostu autobusów kursujących. To nie będzie tak, że jedzie dalej, więc takt jest stały, takt jest ustalony, takt jest związany z tym, że jakie są napełnienia tych autobusów, w związku z czym, ponieważ wydłużamy, to pojawią się dodatkowe, w zależności od godziny dnia, natomiast pojawią się dodatkowe 2-3 autobusy na tej linii.
4: Co ważne, na Koszarowej szykują się kolejne prace, ale to dopiero za jakiś czas. Póki co miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na projekt remontu fragmentu ulicy Koszarowej od Przybyszewskiego do Akademii Wojsk Lądowych i ulicy Czajkowskiego.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
9: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
8: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
9: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
8: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
9: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
8: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
9: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
8: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
9: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
8: Mm-hmm. To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
9: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
8: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
9: To jest kilkanaście tysięcy złotych. 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
10: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce, bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
9: Tak, ja zawsze zapraszam każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę. Więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
10: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
9: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
10: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
9: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka. Więc to są bardzo duże liczby. Więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
10: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
9: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mnie uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
10: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
9: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pogódkę na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
10: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
9: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
10: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
9: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są 2. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy, ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
10: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
9: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki, ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
10: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać? Chodzi mi o takie techniczne sprawy.
9: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować. Jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa Volo Team. Jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
10: A jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
9: Przede wszystkim dla uczestników, no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
10: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
9: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
10: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
9: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu, mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
10: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
9: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
10: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
9: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka, Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
8: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty.
4: Na to wszystko można dostać do 8,5 tysiąca złotych, a to w konkursie Dolnośląskie Małe Granty, o którym więcej za chwilę. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i choć Dzień Dziecka już za nami, porozmawiamy wcześniej o placach zabaw i o pieniądzach na ich stworzenie czy rozbudowę.
15: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określa już do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawców, podpisać umowy, ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację czy w ogóle budowę wykonać.
4: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
15: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw i co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
4: A dostał je między innymi Wrocław.
16: Anna Gazda, główny specjalista we wrocławskim zespole żłobków. Tak naprawdę zrobimy świetny plac zabaw w jednej z naszych placówek. Będzie to już bardzo wtedy komfortowe miejsce do zabawy dla dzieci. Bardzo bezpieczne, też spełniające wszystkie standardy, które przewidziało ministerstwo. W związku z czym myślę, że to będzie taki dobre miejsce do spędzania czasu przez dzieci.
4: A jaka to placówka i dlaczego ona?
16: Żłobek 15, dlatego że tam tak naprawdę decydując się na to, którą placówkę wesprzemy, czy zmodernizujemy, no ona wymagała największej uwagi, więc trzeba było zdecydować, która placówka będzie pierwsza. Jeśli w przyszłych latach też będą takie nabory, możliwość pozyskiwania takich środków, to prawdopodobnie kolejne placówki też z tego skorzystają.
4: A żłobek numer 15, to jaka to jest część Wrocławia, jaka to jest ulica?
16: Na Stabłowicach. W żłobku jest 266 miejsc, więc taka maksymalna ilość dzieci może skorzystać z tego placu zabaw.
4: A jaka to jest kwota i co?
16: 300 tysięcy. Czyli tak jak przewidywało ministerstwo, z tego limitu będziemy korzystać.
4: To pokryje część kosztów czy całe?
16: to, co zaplanowaliśmy, powinno pokryć w całości.
4: I co Państwo zaplanowali na przykład?
16: Wymianę nawierzchni na taką, żeby była i biologicznie czynna, bo to też jeden z takich warunków. Nowe zabawki, budowa wzniesienia, nowe kąciki zabaw, różne takie strefy, gdzie dzieci będą mogły troszeczkę doświadczać różnych obszarów i zabaw tematycznych, i zabaw takich ruchowych, trochę ogrodnictwa takiej pracy w ziemi, także myślę, że
4: będzie ogródek.
16: Taki mikro ogródek, pamiętajmy, że to wciąż dzieci takie do trzeciego roku życia, więc adekwatnie do ich wieku. Na pewno musimy zamknąć inwestycje do końca roku. Łącznie z certyfikatem bezpieczeństwa, także tak, na pewno wtedy. Dotychczas tak naprawdę w ramach budżetu, którym dysponuje jednostka, dokonywane są bieżące naprawy, jakieś wymiany sprzętów, tak żeby to bezpieczeństwo zachowywać, natomiast no, na pewno nie byłoby to kompleksowe.
4: Dużo jest tych żłobków w kolejce?
16: Tak naprawdę. Biorąc pod uwagę, że mamy dwa bardzo nowe żłobki, jeden po gruntownej przebudowie, to tak naprawdę zostaje nam jeszcze 12-13 takich, które można by było zaplanować do takiej inwestycji.
4: A Państwo wskazali jeden, bo tak działa, rozumiem, program, tak? Że tylko można jeden?
16: Kwota tak naprawdę 300 tysięcy no, pozwoli nam zrobić taką inwestycję w jednym żłobku. Natomiast myślę sobie, że to też dobry taki argument, żeby zobaczyć, jak nam to pójdzie, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe. Tak, bo tutaj jesteśmy bardzo ograniczeni czasem. A to jest kwestia i przetargów, i różnych innych procedur, i też samego wykonania później inwestycji, więc taki dobry model, żeby sprawdzić też.
17: Tomasz Głowicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
4: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
17: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości Postolicy. Są to tereny wiejskie, więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
4: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy...
17: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
4: Tyle o rozdanych już pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku, a teraz o pieniądzach, które mogą trafić też do Was, jeśli wymyślicie coś fajnego i zgłosicie swój projekt do Dolnośląskich Małych Grantów. Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
18: Dolnośląskie Małe Granty to inicjatywa, która jest realizowana przez samorząd województwa dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. Dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń, ale również grup nieformalnych wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8,5

0: dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył, na dużą ilość wniosków. Stąd zdecydowaliśmy jako samorząd województwa, jako zarząd, jako też później sejmik w budżecie na zwiększoną alokację na ten cel. Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych. Ich zawsze, nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku, zawsze ich było dużo. Stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia.
1: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to 1 milion złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. 3 dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
2: Co możemy zgłosić?
1: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc do użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają na dobro, dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną. I więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski, bo takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało, a można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków, w tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów, okręg wałbrzyski, wrocławski, legnicki, miasto Wrocław i jeleniogórski, więc te regiony mogą składać. Mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy, ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcam.
2: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
1: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te wnioski z danych okręgów, więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną tę samą ilość projektów, jak pozostali.
0: W tym roku nowość w postępowaniu przetargowym. Wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem, i później rozpatrzeniem, ale też realizacją.
3: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
2: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie?
3: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Od 8 do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba na spokojnie je przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszone granty, a następnie komisja konkursowa się zbierze. Ma swoich przedstawicieli, m.in. również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty. Wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, to będzie osoby prywatne, musi być lider tej grupy, no i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy, może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionu Wałbrzyskiego różne pożyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
2: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
3: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty. Wszystkie te, które będą spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli

0: wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być dla projekty, które są realizowane dla seniorów. Punktacja będzie oczywiście ogłoszona, czyli wszystkie informacje, które potrzebne, które trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskiemałegranty.pl bez polskich znaków.
1: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
0: Ja myślę, że tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, jakie jest zapotrzebowanie na poszczególnych miejscach, skąd te granty pochodziły. Jeśli nie granty, tylko imprezy, które były organizowane, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było realizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
1: Mało czasu na składanie wniosków, skomplikowane są te formularze?
0: Nie, myślę, że generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszyzna. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej jednak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tę kwotę do miliona i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że w tym razem będzie więcej takich instytucji, grantobiorców, które złożą wnioski.
1: Daty już padły, ale warto powiedzieć o nich jeszcze raz. Swoje pomysły do dolnośląskich małych grantów można zgłaszać od 8 do 19 czerwca.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i zapraszam Was teraz do odwiedzin dwóch miejsc. Miejsc różnych, ale oba znajdują się w centrum Wrocławia. Dokładniej jedno na ulicy Świdnickiej, drugie na Placu Wolności. To najpierw Plac Wolności, właściwie to nawet schodzimy trochę pod jego powierzchnię.
6: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
1: Plac Wolności we Wrocławiu to teraz nie jest już tylko takie miejsce, które jest takim punktem miejskich imprez na przykład. Ale też coś więcej, co tam się mieści.
6: Tak, no Plac Wolności ma inną funkcję i to nas też bardzo cieszy, bo takie multifunkcjonalne obiekty i wykorzystanie tutaj akurat parkingu pod Placem Wolności, które służy centrum, ale i Narodowemu Forum Muzyki, dostało zadanie w postaci mikrohuba przeładunkowego. To oznacza, że to jest takie miejsce, do którego przyjeżdżają samochody dostawcze, które dostarczają różne produkty i towary do odbiorców w centrum miasta, w tym no takim naszym sercu Wrocławia, to jest około 140 hektarów między Kazimierza Wielkiego a Starą Odrą. No tam jest wiele firm, wiele restauracji, wiele odbiorców takich prywatnych i codziennie cała masa samochodów dostawczych przyjeżdża w to miejsce, żeby właśnie dostarczyć przesyłki czy produkty spożywcze do restauracji. No generalnie ruch jest tam od samego rana. W tej chwili na przykład na rynku to okno dostaw jest między 5 a 10. No i to się okazało, że to trochę mało, że to nie jest tak do końca funkcjonalne. Mieliśmy dużo głosów od dostawców, że potrzeba, żeby ten czas wydłużyć, a to nie o to chodzi, bo rynek służy również pieszym, rowerzystom i wydłużanie tego czasu też ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie rynku z perspektywy człowieka i mieszkańca. No w związku z tym podjęliśmy wyzwanie wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym i naszym partnerem, czyli Interparkingiem, który zarządza parkingiem pod Narodowym Forum Muzyki. W ramach naszego takiego partnerstwa o współpracy na rzecz obsługi towarowej Centrum Wrocławia i wymyśliliśmy właśnie, że stworzenie takiego huba ukrytego pod ziemią, który nie będzie miał tych takich, można powiedzieć, ciężkich rzeczy na wierzchu, będzie dobrym być może rozwiązaniem, żeby te dostawy usprawnić i żeby funkcjonowanie w centrum dla wszystkich było wygodniejsze.
1: Mhm. A jak on usprawnia te dostawy w zasadzie?
6: Jeżeli jeżeli sobie teraz wyobrazimy, że ileś odbiorców codziennie korzysta właśnie z dostaw tych samochodów dostawczych do 3,5 tony, to są takie busy, no, każdy z nas widzi. Bardzo często te busy zastawiają chodniki, zastawiają jezdnie, no bo muszą podjechać, rozładować towar, a teraz przy działaniu takiego huba, te busy wszystkie, które jakby korzystają z mikrohuba, wjeżdżają do parkingu podziemnego, tam mają specjalne miejsce, gdzie rozładowują swój towar i ten towar jest przeładowywany na rowery towarowe, rowery cargo. I tymi rowerami wyjeżdżają do centrum i już w takim no, bardzo spokojnym ruchu z poszanowaniem innych użytkowników, pieszych, rowerzystów, mogą dojechać również bezpośrednio do odbiorcy i w sposób taki bezpieczny, czysty, ekologiczny, zeroemisyjny w końcu dostarczyć ten towar efektywnie. No i mamy nadzieję, że to się przełoży na lepsze funkcjonowanie i przedsiębiorców, i mieszkańców, i odbiorców w Starym Mieście. Mhm.
7: I to jest takie rozwiązanie, które jest dostępne całą dobę?
6: Tak, to jest rozwiązanie dostępne całą dobę, bo parking jest czynny całą dobę, ale wszyscy dostawcy, czy wszyscy kurierzy, którzy weszli z nami do tego projektu od początku, ustawiają sobie według własnych potrzeb funkcjonowania, bo to oni ze swoimi klientami mają ustalone godziny, to zależy od otwarcia restauracji, kiedy ten towar ma być dostarczony, albo do odbiorców poszczególnych przesyłek, więc generalnie on jest otwarty cały czas, ale już każda z firm organizuje w ramach swojej przestrzeni, takiego specjalnego stworzonego boksu, organizuje już sobie tą logistykę dostaw według własnych potrzeb i własnego systemu, który ma w swojej firmie.
7: Mhm. No właśnie, i jakiego rodzaju firmy, jakiego rodzaju branże mogą korzystać z takiego mikrohuba? Kojarzy się gastronomia, ale też kurierzy.
6: Tak, no kurierzy to są te największe firmy kurierskie, które wszyscy znamy. We Wrocławiu działają i ogólnopolsko i to są od gabarytów leciutkich, małych paczek do automatów paczkowych, bo to jest też taka relacja, czyli z mikrohuba, rowerem cargo, załadowanym po uszy, można powiedzieć. Paczki trafiają do lokalizacji z automatem paczkowym i tam kurier wsadza je w odpowiednie dziurki, czekają już na odbiorcę, ale nie musi tam podjeżdżać wtedy samochód dostawczy, nie musi kluczyć po uliczkach wąskich na Starym Mieście i tarasować przejazdy innym, tylko podjeżdża małym, zgrabnym rowerem towarowym, który jest cichy i bezpieczny. Mhm. A oprócz tego to jest, można powiedzieć, największa innowacja we wrocławskim mikrohubie, że będą dostarczane również do restauracji te produkty, które wymagają utrwalania odpowiedniej świeżości związanej z temperaturą przechowywania, czyli na przykład jedzenie, warzywa i tak dalej, bo jedna z firm na potrzeby właśnie funkcjonowania tego mikrohubu wymyśliła, a potem wspólnie z producentem z Wałbrzycha skonstruowała specjalny rower, który ma w środku system taki, który ziębi do odpowiedniej temperatury, spełnia wszystkie normy w zakresie przewożenia żywności. No i oni działają już w mieście, rozwożą żywność do wrocławskich restauracji na Starym Mieście. Mhm.
7: Współpraca jest dobrowolna. Oczywiście. I czy to się wiąże z dodatkowymi kosztami?
6: Nie, właśnie to jest klucz tego projektu, że ten projekt by się nie udał, gdyby od samego początku nie było tutaj dobrowolności. To jest raz. A po drugie, nie byłoby otwarcia z każdej ze stron, bo Uniwersytet Ekonomiczny i profesor Maja Kibajaniak, która jest liderem naszego partnerstwa właśnie w tym projekcie, i miasto, jakby byliśmy inicjatorami. Zaprosiliśmy firmy kurierskie i właśnie dostawcę żywności do tego projektu. Zaprosiliśmy Interparking, czyli dzierżawcę parkingu, i każdy tutaj w ramach swoich możliwości zrobił coś, co się złożyło na wspólny projekt. projekt, więc to jest naprawdę, no myślę, że duża rzecz i bardzo się z niej cieszymy.
1: A teraz o miejscu, z którego cieszą się zapewne szczególnie mieszkańcy Przedmieścia Świdnickiego, choć nie tylko, bo przedpokój H13 chętnie przyjmuje też inicjatywy wszystkich wrocławian.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
8: Magdalena Szopian, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
7: Właśnie, to jest takie specyficzne, bym powiedziała, Centrum Aktywności Lokalnej, dlatego, że jest w centrum. I te cale, myślę, na obrzeżach Wrocławia mają tak, że jednak mieszkańcy pewnie z okolicy głównie tam przychodzą. Jak jest tutaj? Czy tutaj też tak jest? Czy jest większa klientela?
8: No u nas stety i niestety jest większa klientela. Naszym zadaniem jest oczywiście działalność na rzecz mieszkańców Przedmieścia Świdnickiego i takich też serdecznie do siebie zapraszamy. Ale tak jak pani powiedziała, ze względu na to, że jesteśmy w centrum miasta, że to jest ten węzeł przesiadkowy, to docierają do nas ludzie naprawdę z różnych osiedli, zwłaszcza z takich osiedli, na których jeszcze centrów aktywności lokalnej nie ma.
7: I co mogą tu znaleźć? Jaką ofertę?
8: Ofertę mamy dość szeroką, ale naszym zadaniem nie jest realizowanie jakiejś oferty dla mieszkańców, tylko dawanie im przestrzeni na to, żeby oni mogli się tutaj pod naszym dachem spotykać i taka jest nasza idea, więc my zachęcamy do tego, żeby samemu tą ofertę tworzyć i tak też robimy, pomagamy oczywiście we wszystkim, ale bardzo często jest tak, że przychodzą do nas osoby lub grupy ludzi, które mają jakiś pomysł, jakieś hobby, którym chcą się podzielić i tak właśnie działa na przykład kółko szydełkowe, gdzie przychodzą panie i się dzielą swoimi umiejętnościami, tak działa tutaj kółko plastyczne, gdzie też przychodzą panie, dzielą się swoimi umiejętnościami, nawzajem się motywują. Przychodzą do nas różne organizacje pozarządowe, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia i realizują różne działania. Są takie wydarzenia, takie zajęcia, które się dzieją cyklicznie, a są takie wydarzenia raczej, które się dzieją jednorazowo. Wszystko znajdziecie na naszej stronie h13.pl albo na naszym Facebooku Przedpokój H13. My raz w miesiącu publikujemy miesięcznik, czyli taki harmonogram z miesięcznymi wydarzeniami, które się tutaj u nas dzieją, ale też dodatkowo pojawiają się co chwilę jakieś nowe działania, nowe wydarzenia.
7: Wymieniła pani panie, które przychodzą, a panowie, i to jest szersze pytanie właściwie, kto najczęściej korzysta z państwa przestrzeni, miejsca, oferty?
8: To jest trudne pytanie, bo każdy tydzień u nas wygląda inaczej. Są wydarzenia dedykowane dla młodzieży, organizowane przez różne organizacje i wtedy mamy przestrzeń wypełnioną młodzieżą, a są wydarzenia, które są organizowane dla wszystkich, na przykład jakieś wykłady, spotkania, prelekcje historyczne, no to tutaj raczej taka bardziej dorosła młodzież. Mamy też wydarzenia dla dzieci, których mamy zdecydowanie mniej. Więcej jest oczywiście pań, bo panie chętnie korzystają z takich ofert, ale na przykład kiedy mamy spotkania z grami bitewnymi, tutaj raczej przychodzą panowie.
7: To powymieniajmy jeszcze, jakiego rodzaju wydarzenia albo inicjatywy na stałe czy jednorazowo się tu pojawiają?
8: Musiałabym długo wymieniać. Mamy treningi pamięci dla seniorów, mamy koncerty Fundacji Młoda Scena, takie recitale.
7: Koncerty nawet?
8: Koncerty, tak. Są u nas bardzo często różnego rodzaju wystawy, czy to wystawy plastyczne, czy fotograficzne, bo współpracujemy po prostu z różnymi twórcami, albo zgłaszają się do nas różne kółka, różne instytucje, które chciałyby u nas taką wystawę powiesić. Mamy kółko planszowe, są zajęcia z gimnastyki, są zajęcia taneczne, o szydełkowaniu już mówiłam, ale naprawdę jest tego dość sporo. W zależności od miesiąca w roku też mamy po prostu różne inicjatywy. Bardzo często staramy się, żeby raz w miesiącu było jakieś takie wydarzenie dotyczące jakiegoś święta, które w danym miesiącu się odbywa, czyli na przykład jakieś wianki świętojańskie, albo obchody pierwszego dnia wiosny, albo obchody Dnia Kobiet, żeby też tak po sąsiedzku świętować te nasze święta, które obchodzimy w kalendarzu. Nasz cal pracuje głównie popołudniami, bo taka jest potrzeba, ludzie się spotykają raczej po pracy, czy dzieci, i zazwyczaj jesteśmy otwarci od godziny 15 w górę, czyli do 19, 20, 21. Natomiast te godziny się zmieniają też w zależności od potrzeb, bo nie chcemy sztywno stawiać godzin, tylko chcemy po prostu dostosowywać się do możliwości naszych mieszkańców. Zawsze, jak publikujemy nasz harmonogram, na harmonogramie są godziny otwarcia i ich staramy się trzymać, ale nasze centrum bardzo często też jest otwarte po tych godzinach, więc jak ktoś będzie przychodził, zobaczą, że drzwi otwarte, to zapraszamy do środka.
7: A biorąc pod uwagę mnogość rodzajów tych wszystkich wydarzeń, powiedzmy, jaka to jest przestrzeń? To znaczy, skoro i koncerty, i warsztaty, tak? Idziemy...
8: Tutaj, tak. No. Tu mamy taką dużą salę, która jest salą wielofunkcyjną i w tej sali naprawdę odbywa się wszystko. Taniec, zajęcia z dziećmi, yoga, warsztaty plastyczne, bo stawiamy stoły, wystawa, wykłady, prelekcje i jakieś takie spotkania w bardziej zamkniętym gronie. Robimy też koncerty z Fundacją Młoda Scena i innymi artystami i wykorzystujemy do tego na przykład parapety i często robimy koncerty na parapetach, więc to też jest kawałek takiej przestrzeni. No, staramy się, żeby ona była bardzo mobilna i żeby tutaj w tej przestrzeni było dużo różnych wydarzeń.
7: No bo to duże okna, witryny, które wychodzą na Świdnicką.
8: Które wychodzą na Świdnicką, tak, tak. Często wykorzystywane są, jak nie koncerty, to też staramy się na tych witrynach robić jakieś zajawki, jeśli chodzi o wystawy, żeby ktoś się zainteresował i wszedł do środka i zobaczył, co ciekawego u nas tym razem wisi.
7: Mhm. Idziemy dalej?
8: Tak. Tutaj mamy małą salę, którą przeznaczyliśmy na takie działania warsztatowe, więc mamy rzutnik, mamy ekran. Są tu takie spotkania zamknięte różnych organizacji, ale też właśnie takie spotkania typu warsztaty, wykłady, prelekcje. Nie jest to jakoś super duża sala, bo 14 osób się tu mieści. Tu się też spotyka klub seniora, tutaj się planszówki spotykają, czyli raczej takie inicjatywy bardziej, gdzie potrzebne są stoły, więc dlatego mamy tutaj stoły na stałe. No ale oprócz tego, tych dwóch sal, bo to są tylko dwie sale, a u nas się dużo dzieje. Staramy się tą przestrzeń wykorzystywać jeszcze w inny sposób. Na zewnątrz mamy bardzo fajne podwórko. Tam też robimy różnego rodzaju inicjatywy, pikniki, spotkania, czy nawet wynosimy jakieś warsztaty na zewnątrz, żeby skorzystać z tej dobrej aury. No i tyle. Jakbyśmy mieli więcej tej przestrzeni, więcej tych sal, myślę, że też by się spokojnie zapełniły.
7: Także jeszcze raz, strona internetowa i profil przedpokoju H13 na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o aktualnych wydarzeniach w tym miejscu.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
9: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
10: Pat i 200 wylecą do ciebie.
9: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Reklama.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
4: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
5: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
3: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
5: A miałbyś takie piękne życie.
6: No dramat.
4: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
5: Maracin
3: i Daria.
0: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

ale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: to jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Im dłużej czekasz na przyszłość, tym będzie krótsza. To podobno pani motto.
2: Tak, to zgadza się. W pewnym momencie przestałam czekać na przyszłość, zaczęłam działać i, że tak powiem, przyszłość zrobiłam teraźniejszością. I to jest moje motto i tak mam od zawsze praktycznie.
1: Od zawsze tak jest?
2: Tak, tak jest od zawsze.
1: Agnieszka Zakrzewska, dzisiaj w studiu Meloradia. Przeczytałem, że niedoszły prawnik, z zamiłowania polonistka, a z wyboru rekruter.
2: Tak, niedoszły prawnik. Prawnik to było marzenie mojego taty. Wymyślił sobie, ponieważ pochodzę z rodziny nauczycielskiej z tradycjami. Mój tata był nauczycielem języka rosyjskiego, wieloletnim dyrektorem szkoły wiejskiej niedaleko tego miejsca na mieszkanie, gdzie się urodziłam, to jest na Pomorzu. Piękne miejsce i tata wymyślił sobie, że jego córka trzecia z kolei, bo było nas cztery dziewczyny, zostanie prawnikiem. A moje marzenie jednak, ten gen nauczycielski ciągle gdzieś tam we mnie tkwił, wymyśliłam sobie polonistykę. Tata, niestety.
1: Ale nawet nie spróbowała pani prawa?
2: Spróbowałam, studiowałam trzy lata na Uniwersytecie w Poznaniu. W pewnym momencie stwierdziłam, że jednak trzeba, pomimo wszystko, pomimo tego, że na pewno zawiodłam troszeczkę nadzieję taty, postanowiłam pójść własną drogą i zrezygnowałam po trzech latach studiowania prawa.
1: I wyszła polonistyka i to jest to, co gra w duszy.
2: Tak, to jest ten miłość do języka polskiego, do mowy ojczystej, ten jednak ten gen nauczycielski, chociaż nie zostałam nauczycielką, ale w czasie studiów też udzielałam bardzo dużo korepetycji, ale nie z języka polskiego, tylko z języka niemieckiego.
1: O, proszę, niezły miszmasz.
2: Tak, także to niezły miszmasz, dokładnie.
1: Dobrze, do tego zawodu rekrutera jeszcze dojdziemy, bo on też się tutaj pojawi, ale od 2002 roku jest pani na emigracji w Królestwie Niderlandów. Do tego jeszcze autorka książek, już tak kończąc nasze podsumowanie. Zostańmy właśnie przy autorce książek, bo pojawiła się tak zwana amsterdamska trylogia, tak jest określana. Najpierw było Do jutra w Amsterdamie.
2: Tak.
1: Skąd się wziął pomysł w ogóle na książkę i napisanie?
2: Pomysł na książkę i napisanie. Pisanie to było zawsze moje marzenie, ale może nie książki. Wydawało mi się, że napisanie książki to już jest, to już troszeczkę trudniejsze, jakieś krótkie felietony czy opowiadania, które pisałam na różne konkursy, to wtedy były lata temu, nie wiem, czy pan pamięta, bo to odległe czasy, lata 80. Taki miesięcznik to był, czy tygodnik dla dzieci, Płomyk, Płomyczek, Świat Młodych, ja tam pisałam opowiadania na różne konkursy, które wygrywałam, dostawałam nagrody i tak we mnie spodobało mi się to i postanowiłam, że będę jednak pisać, ale to raczej krótkie formy. Czyli
1: a ma pani jeszcze te pierwsze opowiadania?
2: Tak, jeszcze mam to pierwsze opowiadanie, które wygrało. To było opowiadanie, to było na temat pokoju, bo to było, takie były wtedy czasy, że białe gołąbki pokoju, taki to był tytuł tego konkursu bodajże, chodziło o pokój. Ja napisałam opowiadanie, później wiersze, takie patriotyczne wtedy klimaty właśnie.
1: Nie było pomysłu, żeby to teraz wydać jeszcze, sięgnąć
2: do
1: tego?
2: Nie, no myślę, że tak czytając to troszeczkę się łapie za głowę, ale to tak było, wtedy miałam 13 lat, więc byłam jeszcze dzieckiem i też założyłam taki klub zrzeszający ludzi, którzy właśnie pisali wiersze, wysyłali do mnie właśnie swoje wiersze, ja je oceniałam, także już tak się czułam, takie już przez to wygrywanie tych konkursów czułam się ekspertem. W cudzysłowie oczywiście, i ludzie do mnie pisali swoje wiersze, ja ich oceniałam zawsze, to była moja pasja, ale książka to jednak już jest dłuższa forma.
1: No tak, no ale widać, że to się działo w pani od naprawdę młodego wieku.
2: Ale książkę napisałam, właściwie to się zaczęło na moim profilu na Instagramie, który prowadzę już kilka lat i tam pisałam takie krótkie teksty pod moimi zdjęciami. Wiadomo, Instagram są głównie zdjęcia, tekstów za długich odbiorca akurat na tym kanale czytać nie chce, ale moje czytelniczki, to głównie były kobiety, dopingowały mnie do tego cały czas, żebym pisała dalej, bo ja pisałam taką powieść w odcinkach, czyli zaczynałam, kończyłam w takim momencie, kiedy te emocje i ta ciekawość, co będzie dalej, sięgała zenitu, i dziewczyny mi cały czas dopingowały, pisz dalej.
1: No i te czytelniczki pewnie zdenerwowane, co się wydarzyło dalej.
2: One by chciały więcej i coraz więcej, więc stwierdziłam, skoro tak się podoba i mam coraz większy odzew i coraz większe zainteresowanie, może rzeczywiście książka. I wszystkie oczywiście dziewczyny, tak, pisz, my kupimy, będziemy cię wspierać, będziemy cię reklamować. I tak rzeczywiście się stało, bo po wydaniu książki wszystkie dziewczyny, które obserwowały mnie na Instagramie, robiły zdjęcia, ruszyły masowo do księgarni, kupowały książki, wysyłały mi nawet potwierdzenia zamówień, żeby na pewno wiedziała, że kupiły moją książkę. Także to się tak tak fajnie zaczęło i ja zawsze o tym mówię, że te social media teraz są tak przedstawiane też często w negatywnym świetle. U mnie to było bardzo pozytywnie, bo dzięki Instagramowi, później Facebookowi, bo teraz też mam profil na Facebooku, który obserwuje grupa, dosyć spora grupa ludzi, dzięki nim wydałam książkę i zawsze to powtarzam. To jest taka siła kobiet, akurat w moim przypadku, która doprowadziła do tego, że wydałam pierwszą książkę, drugą i trzecią, bo to jest teraz, to jest
1: tak,
2: trylogia.
1: Teraz już jest trylogia, dokładnie. Tak. Za chwilę po kolei sobie porozmawiamy o tych książkach. Czyli to jest bardzo fajny przykład na to, że media społecznościowe nie muszą nieść za sobą wyłącznie zagrożenia, hejtu i nienawiści.
2: Dokładnie.
1: To jest też bardzo mocno motywujący czynnik. Zawsze mnie interesuje ten etap, w którym autor dochodzi do wniosku, zacznę publikować. Jak to było w pani przypadku? Kiedy i w jaki sposób narodziła się ta myśl, że wrzucę pierwszy tekst na Instagrama?
2: To było dużo moich obserwatorów pytało mnie, jak zaczęła się. To jest taki ciekawy temat, jak zaczęła się twoja emigracja, jak to było na początku, jak sobie radziłaś. Tym bardziej, że teraz coraz więcej ludzi, to akurat kilka lat temu, coraz więcej ludzi wyjeżdża za granicę. Trochę się obawia tego, nie wie, szczególnie też dużo młodych ludzi. Wyjeżdża za granicę, nie wie, co ich tam czeka. Dlatego te pytania, jak ty sobie poradziłaś, jak było w twoim przypadku, było ciężko na początku, czy było ci łatwiej? I odpowiadając na te pytania, stwierdziłam, że to rzeczywiście warto opisać opisać to więcej i szerzej i tak zaczęłam pisać. I tych pytań było coraz więcej. W pewnym momencie stwierdziłam, że może warto było pisać książkę, bo bohaterka książki to jest dużo, dużo w niej ze mnie i tych moich doświadczeń na emigracji, na początku emigracji, czyli 16 lat temu. Czyli te pytania spowodowały, pytania, ciekawość Holandii, ciekawość życia emigranta, szczególnie na początku, doprowadziły do tego, że postanowiłam wydać książkę, tak zbeletryzować to, bo to wiadomo, to opowieść, to nie jest reportaż, to jest fikcja, ale zawarłam dużo w niej z tych pierwszych moich doświadczeń emigracyjnych.
1: I tak oto właśnie opowiedzieliśmy, o czym jest pierwsza część, a w kolejnych częściach ten temat się pojawia cały czas.
2: Tak, w kolejnej części wróciłam, bohaterka, ja mówiłam wróciłam, bo moja bohaterka ma na imię Agnieszka i,
1: no właśnie,
2: i czytelniczki twierdzą, że to jestem ja. One wiedzą nawet lepiej niż ja, że to jestem ja i tak rzeczywiście traktują mnie, mówią do mnie, Agnieszka, pytałem się o męża, czy to jest ten właśnie mąż, który jest opisany w książce, więc ja cały czas próbuję tłumaczyć, że to nie do końca tak jest, że...
1: No ale z jakiegoś powodu nazwała pani swoją bohaterkę tak samo.
2: Tak, to tak pierwszy postanowiłam nazwać ją Agnieszka i tak teraz może, jak patrząc wstecz, być może, że zmieniłabym bohaterkę, bo rzeczywiście to utożsamianie mnie z Agnieszką z książki jest, pytają mnie czytelniczki na spotkaniach autorskich właśnie o męża, o dziecko, o pracę, te wszystkie tematy, które pojawiają się w książce. Ja
1: bo to jest chyba ciekawe.
2: Tak, myślę, że to też świadczy o tym, że to jest prawdziwa historia, skoro ludzie rzeczywiście utożsamiają mnie z Agnieszką, z bohaterką mojej książki i tak wierzą, że rzeczywiście to wszystko istnieje naprawdę, bo nawet szukają. Opisuję w książce jedno z największych lotnic w Amsterdamie i tam pracuje jeden z bohaterów i dostałam wiadomości, że czytelniczki, będąc właśnie na lotnisku w Amsterdamie, szukały biura, w którym pracuje postać fikcyjna.
1: No
2: i były bardzo rozczarowane, że tego biura nie ma, ani tego bohatera nie ma, bo takim przypadł do gustu. Także myślę, że to jest dobry znak, że to świadczy, że to jest realistyczne, że to jest opowieść jest tak realistyczna, że ludzie wierzą, że rzeczywiście ci bohaterowie istnieją naprawdę.
1: No właśnie, z jednej strony realistyczna, z drugiej strony wiemy, że jest tutaj element fikcji. To jest piękne połączenie, bo w zasadzie czytelnik nie wie, w którym momencie wchodzi w ten piękny, wymyślony świat, a w którym momencie jest ta rzeczywistość, bo imię to nie jedno, bo przecież emigracja to też jest ten główny temat, no, który łączy panią z główną bohaterką, albo główną bohaterkę z panią.
2: Tak, i te problemy emigracyjne są prawdziwe i na tym wątku prawdziwym moich początków na emigracji, to akurat w moim przypadku, nie były to ciężkie początki, bo ja jestem też taką osobą otwartą i wjeżdżając do innego kraju, liczyłam się z tym, że na początku będzie ten moment aklimatyzacji, nowe warunki, no, inny język. Nauczyłam się to od razu, polecam wszystkim, którzy planują wyjazd do jakiegoś kraju, żeby przynajmniej podstawy języka, oczywiście angielski czy niemiecki, w moim przypadku niemiecki to była podstawa, ale też od razu zaczęłam się uczyć języka tubylczego, jak to mówię. żeby łatwiej się porozumieć.
1: To jest bardzo ważne. Czasami młodzi ludzie mówią, po co mi ten angielski, prawda? Po co mi ten niemiecki? Po co mam się tego uczyć? No właśnie po to, żeby...
2: Tak, to jest dla mnie, to jest bardzo ważne. Ja od razu zaczęłam się też uczyć języka tubelców, dlatego żeby... Też oni doceniają to. Ten fakt, nawet proste, podstawowe zwroty. Jeżeli oczywiście planuje się migrację, niektórzy może wyjeżdżają do jakiegoś kraju na wakacje, ale to myślę, że angielski jest podstawą i warto się uczyć języków. To jest naprawdę dla mnie priorytet i ja akurat w tym momencie muszę czterema językami władać w pracy, ale też jest moja pasja, bardzo lubię uczyć języków obcych.
1: No właśnie, powiedziała pani, że sami wyjeżdżają na wakacje, ale często jest tak, że wyjazd na wakacje potem okazuje się wyjazdem na całe życie.
2: Tak, bo tak było w moim przypadku. No ja pojechałam do siostry na wakacje, tak mi się spodobało, że stwierdziłam, nic mnie nie trzyma w Polsce, spróbuję pożyć trochę w Holandii, zobaczymy, jak to jest dłużej niż tydzień, dwa. I tak, zostałam już 16 lat.
1: To znaczy, że Holandia jest fajniejsza niż Polska?
2: Myślę, że jest inna, ale też dla takiej osoby jak ja, otwartej, ciekawej świata. Holendrzy są też otwarci, ciekawi innych kultur. Tam jest też bardzo dużo właściwie ludzi z całego świata. W Polsce teraz to się zmienia. Myślę, że jesteśmy coraz więcej podróżujemy, coraz więcej... Nawet bardzo prosty przykład. Rzeczywiście w Polsce ludzie w tym czasie, kiedy przyjeżdżam tu do Warszawy, rzeczywiście młodzież mówi po angielsku. Bardzo mnie to cieszy, że rozumieją, że to jest naprawdę warta inwestycja w siebie. To też powtarzam w moich książkach. Inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja, bo tego nikt nam nie odbierze, nikt nam tego nie ukradnie. To jest naprawdę... To warto robić.
1: Mhm. Trochę uciekliśmy od tej opowieści o książkach.
2: Dokładnie.
1: Ale to bardzo przyjemna rozmowa. Wróćmy do pocztówki z Amsterdamu. W skrócie, co tam się wydarza w tej drugiej części?
2: Bohaterka wraca do Polski. Oczywiście ku wielkiemu, to był wielki protest, no i czytelniczki chciały, żeby bohaterka została w Holandii i tak do końca wierzyły, że jednak wróci.
1: A czytelniczki, przepraszam, dopytam, są z Polski czy z Holandii? Czy są?
2: Ja mam czytelniczki z całego świata, bo moja książka krąży po całym świecie, ale rzeczywiście czytelniczki domagały się, żeby Agnieszka wróciła
1: do Holandii.
2: Druga część dzieje się w Polsce, ale też bardzo dużo wątków holenderskich, bo ja wracam wspomnieniami do Amsterdamu. Jest też bohater, jeden z głównych bohaterów drugiej części pochodzi z Holandii. Akurat to też jest emigrant, który z Holandii przeprowadził się do Polski, więc te holenderskie wątki cały czas są, ale akcja dzieje się w Polsce. Pod koniec książki bohaterka znowu wraca do Holandii, tak jak czytelniczki chciały, bo to w czasie czytania książki wysyłałem im moje czytelniczki wiadomości, albo im się podoba, albo im się nie podoba, ale bardzo lubię, jak komentują to na żywo. Czytając moją książkę piszą mi już, że to oczekiwania takie jak chciały, albo tak jak nie chciały i dopytują się, co będzie w trzecim tomie. Także w trzeci tom znowu wraca akcja do Holandii. Ku wielkiej uciesze moich czytelniczek dostaję właśnie teraz wiadomości.
1: No nie będziemy zdradzali, bo premiera była niedawno, więc dajmy czytelniczkom...
2: Tak,
1: dajmy czytelniczkom...
2: Szansę
1: na przeczytanie. Niebo nad Amsterdamem to jest ta trzecia część.
2: Tak, to jest trzecia część.
1: Czasami rozmawiając z innymi ludźmi, którzy są, którzy wyjeżdżali z kraju i zostali w innym miejscu, czasami pisanie staje się takim sposobem na poradzenie sobie ze swoimi emocjami, z tęsknotą za krajem. Czy w pani przypadku też tak trochę było?
2: Tak, też tak było. Zawsze powtarzam, że nie tęsknię za miejscami, tylko za ludźmi. Nie tęskniłam za Polską jako za krajem, jako za miejscem, tylko za moimi przyjaciółmi, rodziną, tymi ludźmi, którzy nas otaczali przez całe lata, tą dobrą energią. A na emigrację jednak trzeba zbudować sobie tą znajomości, potem przyjaźnie, oswoić te miejsca, bo także oswajam te miejsca, stają się też moje po pewnym czasie, ale największa tęsknota była właśnie za bliskimi. I po latach mogę powiedzieć, że dlatego uważam, że wyjeżdżając na emigrację nie należy zamykać się, szukać kontaktów tylko wśród Polaków, wśród rodaków, tylko próbować się też wtopić w ten krajobraz miejscowych i szukać znajomości w moim przypadku wśród Holendrów. I tak to zrobiłam. I myślę, że to wyszło mi na dobre, także że mam teraz grono moich przyjaciół, swoje miejsca, także ale to trwało lata, to nie można oczekiwać, że...
1: No właśnie, chciałem zapytać o początki, one były trudniejsze?
2: Tak, początki były trudniejsze, ale ponieważ jak wspomniałam na początku, rozmowy. Jestem taką osobą otwartą, która nie boi się nowych wyzwań. Zdaję sobie sprawę z tego, że czasem będzie gorzej, czasem będzie lepiej. Jest optymistyczny, patrzę na świat. Ja też otaczam się takimi ludźmi. Jeżeli sami jesteśmy z gruntu pesymiści, otaczamy się też takimi ludźmi, którzy tylko narzekają, no to nie możemy też oczekiwać, że nasze życie będzie piękne, usłane różami, bardzo optymistyczne i wesołe. Nie, należy szukać ludzi podobnych do siebie. Ja jestem optymistką. Lubię dużo gadać, wychodzić do ludzi, spotykać się z nimi. Tak też było, więc to też ułatwiło mi te początki. Ta otwartość, którą Holendrzy bardzo cenią. Też ciekawość ich, bo ja też od razu zaczęłam uczyć się języka. Byłam ciekawa, interesowałam się tym krajem. Poznawałam miejscowe zwyczaje. Takie drobiazgi, które ułatwiały mi życie, ale też widziałam ze strony Holendrów, że oni to doceniają. Nawet proste rzeczy, że przychodząc do biura nauczyłam od razu w pierwszym dniu dzień dobry, jak się masz. To takie zwroty po holendersku. I oni to bardzo doceniają. Oni to widzą i też to mnie pomogło, ta otwartość właśnie na samym początku.
1: A teraz po 16 latach jest trudno, czy jest porównywalnie tak, jakby się żyło w Polsce?
2: Nie, myślę, że też Polska też jest takim krajem, że tu jest też fantastycznie. Tu mi się też, jak przyjeżdżam w odwiedziny i też to jestem taka rozdarta pomiędzy tymi krajami, bo też będąc w Holandii tęsknię za Polską, będą w Polsce, brakuje mi Holandii, także to jest tak, myślę, że dla emigranci to zrozumieją, to jest takie rozdarcie. No ale jednak mój dom jest teraz w Holandii, a do Polski przyjeżdżam w odwiedziny. Myślę, że nie mówię nie, być może jeszcze się przeprowadzę w swoim życiu, ale w tym momencie tam jest mój dom. Tam są moje miejsca, tam są też moi przyjaciele, a do Polski przyjeżdżam z chęcią i bardzo często.
1: No właśnie, a jakie są te miejsca w Holandii? Pytam o to, czy bohaterka, też Agnieszka, otacza się właśnie, znaczy jest przedstawiona w tych miejscach, w których ty bywasz, albo ty dobrze się czujesz, czy to są zupełnie inne rejony?
2: Wszystkie miejsca istnieją, bo ja na początku przyjechałam do Holandii, do Amsterdamu i tam w tych regionach dzieje się też akcja powieści, także wszystkie miejsca, w których przebywa Agnieszka, istnieją. Wszystkie restauracje, do których chodzi, czy kawiarnie, do których chodzi, czy muzea, sklepy, domy, miejsca, kurorty, bo akcja dzieje się nad Morzem Północnym, to wszystko jest i te domy istnieją i nawet ci ludzie, którzy, ci bohaterowie, to są pierwowzory, istnieją naprawdę, bo ja nie wymyślam postaci, ja się przyglądam ludziom, bardzo często na lotniskach, uwielbiam to. Zawsze mam przy sobie notes i czasem słyszę, podsłuchuję rozmowy. To jest oczywiście nie podsłuchiwanie, tylko słyszę jakąś rozmowę i zapisujesz sobie często dialogi.
1: W komunikacji miejskiej
2: Tak, prawda? I wtedy fajne, najfajniejsze dialogi, dlatego one są takie prawdziwe, bo ja zawsze gdzieś podsłuchiwałam albo też obserwuję dużo ludzi i te postaci moje są prawdziwe i to się potwierdza, bo czytelniczki, jak mówiłam, szukają tych ludzi w rzeczywistości. Dlatego tak jest, dlatego lubię obserwować ludzi, lubię z ludźmi rozmawiać, nawet z obcymi. Zawsze, co mój mąż zawsze mówi, w samolocie poznaję ludzi i mam znajomych, bo nawiązuję łatwo kontakty i lubię to. I to jest moja inspiracja. To nie są postaci wymyślone i wzięte gdzieś z mojej wyobraźni, z mojej głowy, tylko ja ich gdzieś tam spotykam po drodze, w codzienności.
1: Czyli książka może być też trochę takim przewodnikiem po Holandii.
2: Tak, myślę tak, bo dużo ludzi mi przysyła wiadomości, nawet ci, którzy mieszkają w Holandii, że w Amsterdamie, że no, zaciekawiam ich, bo nigdy w takim miejscu nie byli, albo gdzieś na blogu jakimś przeczytałam dziewczyny, która mieszka właśnie też w okolicach Amsterdamu, w miasteczku, w którym się też dzieje akcja powieści. Opisywała właśnie wątki z mojej książki. Dla nich było też duże zaskoczenie, że pokazałam to miasto, w którym żyję od lat. Też z jednej strony bardzo się to podobało. Dla mnie to jest największy komplement, bo objawiałam się trochę ludzi, którzy tam mieszkają na co dzień. Rzeczywiście będą mi wytykać jakieś błędy albo drobne nieścisłości, ale tak nie było. Właśnie kompletnie na odwrót dostałam dużo komplementów. Rzeczywiście opisałam te miejsca bardzo realistycznie, rzeczywiście tak, jak wyglądają. Troszeczkę tak sielankowo, to też tak nie jest, że to jest kraj mlekiem, miodem płynący. Sami mieszkają tam sami dobrzy ludzie, jest sielanka.
1: No właśnie, bo chciałem zapytać o to, jaka jest ta Holandia?
2: Holandia jest otwarta dla ludzi, ale to też trzeba, tak jak mówiłam, też być otwartym na ten kraj. Jeżeli tam się chce mieszkać, to trzeba, to też wymaga od nas pewnego wysiłku w tym sensie, żeby też próbować się zintegrować z ludźmi i próbować też rozumieć i szanować ich zwyczaje, bo wiadomo, w Polsce mamy inne zwyczaje, Holandia ma swoje... swoje nawyki, Holendrzy mają swoje nawyki. Trzeba to szanować i próbować niekoniecznie postępować tak samo jak oni, czy przyjmować ich zwyczaje, ale jednak szanować i respektować to, że żyjemy w innym kraju i spróbować też nauczyć się Holandii, nauczyć się Holendrów. To jest bardzo pragmatyczny naród. To jest naród, który ma wszystko zapisane w tak zwanej agendzie, czyli po polsku to taki kalendarz. Mhm. Oni nie ma tam miejsca na spontaniczne wypady, wszystko musi być zaplanowane. Jeżeli się w Holandii koło 6:30 wieczorem, 18:30 idzie ulicami, które i patrzy w okna, które nie są zasłonięte, bo w Holandii nie ma instytucji firanek czy zasłon, więc automatycznie widać, że każda rodzina holenderska punkt 18:30 siada przy stole. Rzeczywiście to we wszystkich domach siedzą przy stołach i jedzą kolację. To jest święty czas. Jeżeli w tym czasie ktoś zapuka do drzwi, musi grzecznie poczekać, aż
1: naprawdę? Aż tak?
2: Musi grzecznie poczekać, albo czasem zależy, jakie są nasze stosunki z rodziną, którą odwiedzamy, ale musimy poczekać, ale Holendrzy wiedzą, że w tym czasie raczej nie należy pukać do drzwi sąsiada czy znajomych.
1: Niesamowita historia. Ludzie to jedno, a z takiego praktycznego punktu widzenia Holandia jest dobrym miejscem do życia?
2: Tak, myślę, że jest dobrym miejscem do życia. Przede wszystkim mnie pociąga tam ta wielonarodowość, ta otwartość na inne kultury. Takie też luz, mniejsze spięcie niż w Polsce. Widzę na przykład, to też z mężem wczoraj zauważyliśmy, siedząc na zewnątrz kawiarni, że ludzie mało się uśmiechają, nie pozdrawiają się. My pozdrawiamy, w Holandii jest taki zwyczaj, że pozdrawia się nawet obcych na ulicy, czy gdzieś w parku, mijam kogoś w alejce i mówimy sobie dzień dobry, albo uśmiechamy się, albo życzymy sobie miłego dnia i my to przenosimy też na polskie warunki, idąc w parku, czy ulicą, uśmiechamy się do ludzi, czy mówimy im dzień dobry. Ale muszę powiedzieć, że coraz częściej rzeczywiście ta odpowiedź jest pozytywna i ten uśmiech się pojawia, a czasem jest zdziwienie.
1: Trochę się zmieniamy, Polacy, tak, myślę, ale tak. Nadal jeszcze jest, prawda,
2: ale widzę właśnie, to już się troszeczkę zmienia, dlatego że coraz więcej ludzi podróżuje po świecie, coraz więcej młodych ludzi podróżuje do świecie i to jest, ja wierzę w to, że rzeczywiście u nas też tak będzie. Mhm.
1: Przyjrzałem sobie komentarze czytelniczek na temat pani książek i one najbardziej chyba doceniają to, że ta trylogia to jest trochę rzecz o wartościach. Te wartości się bardzo często pojawiają w tych książkach i o jakich wartościach tutaj jest
2: mowa? Tak, to przede wszystkim rodzina. Dla mnie bardzo ważna jest rodzina, przyjaciele, ci ludzie, którzy mnie otaczają. To jest najważniejsze i taka jest też moja bohaterka i też o tym opisuję, że to jest taka podstawa i warto, bez względu na to, gdzie się mieszka, w jakim kraju, to warto dbać o te kontakty, bo to są dla mnie osobiście, to jest priorytetowe i najważniejsze. Żeby dbać o ludzi, którzy są blisko, żeby dawać im poczucie, że są ważni i trzymać się razem. Bo wszystko przeminie, można mieszkać w każdym miejscu na świecie, ale jednak to jest ponadczasowe i najważniejsze.
1: I bardzo mnie cieszy to, że czytelnicy doceniają właśnie takie wartości i doceniają to, że to się pojawia, prawda?
2: Tak, doceniają to, podoba im się to, że właśnie wierzą w to, że rzeczywiście są dobrzy ludzie na tym świecie, że warto sobie pomagać, że ta energia wraca. Ja zawsze mówię o tym, że jeżeli ja komuś pomogę, prędzej czy później, wierzę w to, że ta dobra energia do mnie wróci. Tak samo jest ze złą energią, jeżeli zrobimy komuś przykrość albo zachowamy się nie w porządku, to w pewnym momencie później, nie musi od razu, ale później to nas też dosięgnie. Także ja lubię robić. Chodzi o takie drobiazgi. Uśmiechnąć się do kogoś, powiedzieć mu miłe słowo. To też z Holandii przyjęłam, że na przykład lubię sprawiać komplementy obcym ludziom. Niektórzy patrzą zdziwieni, niektórym robi to dzień, są zadowoleni, fajnie pani dziś wygląda, fajny ma pan krawat. Takie drobiazgi, co też w Holandii się nauczyłam, bo Holendrzy sobie często...
1: No my Polacy tacy nie jesteśmy.
2: Ale też widzę, że są pozytywne reakcje i czasem u nas pierwsza reakcja Polaków jest taka, coś jest nie tak, co za tym stoi,
1: tak,
2: prawda? Taka nieufność troszeczkę, ale widzę...
1: Zawsze odpowiedź daje spokój to stare, prawda?
2: Albo daj spokój to stare, albo nie, to
1: brzydkie.
2: Brzydkie, więc a w Holandii wtedy się dziękuję, bardzo mi miło, więc to są takie reakcje, których ja się też nauczyłam. Oczywiście przyjeżdżając z Polski, to też była
1: też
2: taka
1: były
2: moja
1: te reakcje,
2: reakcja,
1: prawda?
2: Ktoś mi sprawiał komplement, fajnie się wyglądasz, nie, no co ty, to jest stary sweter, co gdzieś...
1: Tak. Albo czego chce ode mnie,
2: albo
1: prawda?
2: Czego chce, coś się za tym kryje, prawda? Ale to jest takie polskie, ale myślę, że to też, wierzę, że to się też zmieni, bo też widzę te reakcje, są coraz radośniejsze. Polacy też, mam nadzieję, że ten uśmiech będzie się pojawiał częściej na ich twarzach.
1: Niesamowite. Zostawmy na razie bohaterkę Agnieszkę, a przejdźmy do Agnieszki Zakrzewskiej. Jest pani rekruterką zawodowo, więc nie mogę nie skorzystać z tej okazji. Muszę zapytać o to, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej na przykład.
2: Dla mnie jest bardzo ważna rozmowa kwalifikacyjna. Przeprowadzam z kandydatami. I zawsze twierdzę, że najpiękniejsze nawet CV nie odda w pełni tego, co może dać taka rozmowa. Ja lubię patrzeć na ludzi, widzieć ich reakcje, zadając pytania. Lubię, jak mówią, wiadomo, to jest taka rozmowa kwalifikacyjna, każdy chce się pokazać z najlepszej strony, ale też doceniam to, jeżeli ktoś przyznaje się, albo na przykład mówi, że przyznaje się, że nie potrafi wszystkiego, albo na przykład mówi, że jest specjalistą od wszystkiego. Mhm. Także tu patrzę z takim powątpiewaniem, a są tacy ludzie, którzy rzeczywiście przyznają się, że no jeszcze tego nie robili, czy nie pracowali.
1: Czyli to działa, taka szczerość.
2: Tak, działa. U mnie ja doceniam tą szczerość. I wtedy nie na każdym stanowisku może tak być, ale jednak lubię dawać szansę ludziom, których widzę, że jest ta chęć, ta pasja i wiem, że coś z tego może być. I tak ja akurat pracuję w branży technicznej, to akurat chodzi o personel techniczny, czyli głównie to są głównie mężczyźni, no chyba, że są kobiety, hydraulicy czy elektrycy, ale to raczej mniej, bo jeżeli ktoś do mnie dzwoni, do mnie kobieta i pyta, czy mam dla niej pracę i wtedy odpowiadam tak, jeżeli jest pani na przykład hydraulikiem albo inżynierem elektrykiem, wtedy jest takie konsternacja, no nie, raczej nie, ale głównie to są mężczyźni, 99% właściwie mojej kadry pracowniczej to są mężczyźni, ale też lubię tą szczerość, ten kontakt bezpośredni i zawsze zapraszam na rozmowy kwalifikacyjne. Czasem nie jest to możliwe, bo to jednak rekrutuję pracowników głównie z Europy Wschodniej, także no czasem nie jest możliwa rozmowa przez rozmowę bezpośrednią, no ale przez telefon też są różne.
1: No i wtedy jest trochę łatwiej z punktu widzenia ubiegającego się o pracę, jest trochę łatwiej, prawda?
2: Tak, ale zawsze zapraszam, jeżeli już nawet podpisujemy kontrakt, to zapraszam na spotkanie do biura, żeby się poznać, zobaczyć i czasem to się udaje.
1: A jako rekruter zwraca pani uwagę na wygląd? Mówię o ubiorze, no bo tutaj też bardzo często mówi się o tym, że na rozmowę kwalifikacyjną trzeba się odpowiednio ubrać.
2: Tak, zwracam uwagę, ale akurat w moim przypadku ten personel techniczny, który u nas pracuje, no rzadko chodzi, że tak powiem, w garniturach, ale jednak ten schludny strój jest ważny. Tak samo praca w pracy jest ważna, co też Holendrzy doceniają, jeżeli wygląda się schludnie. Holendrzy są też takim krajem, u nich garnitury, garsonki dla kobiet, nawet w biurach to raczej nie. Oni się ubierają bardzo tak na luzie. Dżinsy, koszula, mężczyźni, kobiety, bardzo rzadko sukienki czy wysokie obcasy. To też jest inny styl ubierania, inna kultura ubierania niż u nas. Do biura się zakłada raczej takie rzeczy.
1: Luźniejsze.
2: Musi się wyglądać dobrze, ale to nie jest absolutnie. W Polsce zawsze widzę wychodzących, w pewnym momencie wychodzących z biur ludzi ubranych w garniturach, czy kobiety w sukienkach. To tak w Holandii nie ma. Oni się ubierają bardziej na luzie. Tak.
1: No, w sumie racja, należy się skupić na pracy. Czy to oznacza, że na przykład młody człowiek z Polski, który chciałby wyjechać sobie do wybranego kraju, na przykład na wakacje do pracy, albo po prostu emigrować, prawda, na dłuższy czas i tam pracować, czy musi najpierw poznać specyfikę kraju, do którego chce się wybrać?
2: Myślę, że to jest warto, żeby poczytać sobie, bo też poczytać sobie na temat kraju, do którego się jedzie. To nie muszą być jakieś szczegółowe informacje, ale ważne, żeby orientować się mniej więcej troszeczkę w historii, w kulturze, w obyczajach kraju, do którego się idzie, w którym chce się pracować albo zostać na dłużej. To jest zawsze pomocne.
1: Dobrze, to jeszcze na koniec chciałbym wrócić do tej, zostawiamy zawodowe rekruterstwo, to teraz wróćmy do pasji pisania. Trylogia, czyli na razie ta trylogia amsterdamska się kończy. Tak. I co dalej?
2: Dalej już są plany na kolejne powieści. Ja jeszcze wydałam oprócz trylogii dwie antologie z moimi opowiadaniami. To zupełnie już nie na temat Holandii. A teraz jest w planach kolejna powieść, też z wątkiem emigracyjnym, ale to nie mogę zdradzać, bo to jeszcze jest w fazie pisania, ale chciałabym dalej pisać książki, jak najwięcej.
1: Ale rozumiem, że losy Agnieszki zostawiamy.
2: Troszeczkę czytelniczki protestują, chciałyby, ale to nigdy nie wiadomo. Może wrócę jeszcze do tej książki. Na razie chciałabym zająć się zupełnie innym tematem, ale nie mówię nie. Być może wrócimy jeszcze do trylogii amsterdamskiej. Na moim ostatnim spotkaniu jeszcze nadmienię, jeden czytelnik z sali na wieść, że moje trzy książki określane są mianem Trylogia Amsterdamska. Bardzo humorystyczne spostrzeżenie poczynił, to jak Sienkiewicz, czyli już pani jak Henryk Sienkiewicz, bo Henryk Sienkiewicz tak. Napisał trylogię, czyli ja już, czy ja też się czuję jak Henryk Sienkiewicz, więc na moich barkach taka właśnie odpowiedzialność, że jak Henryk Sienkiewicz trylogię, ale być może będzie czwarta część, ale to w planach dalszych.
1: No to czekamy. Agnieszka Zakrzewska, twórczyni trylogii amsterdamskiej, teraz premiera ostatniej, trzeciej, może nie ostatniej, na razie ostatniej na razie części ostatni, tak. Niebo nad Amsterdamem. Zachęcamy serdecznie. Dziękuję uprzejmie za
2: dziękuję
1: rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM. Meloradio.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To